0: godziny loty z obu portów były wstrzymane, poinformował rzecznik Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej Marcin Hadaj.
1: W związku z tym z Czech wystartowała para dyżurna myśliwców Gripen, aby na podstawie umowy cross-border doprowadzić do lądowania samolotu na lotnisku w Krakowie. Wszystko działo się w koordynacji z Polskim Wojskowym Centrum Operacji Powietrznych. W efekcie przez około 30 minut od godziny 14.50 do godziny 15.20 niezbędne było wstrzymanie zaplanowanych startów z lotnisk w Krakowie i Katowicach.
0: A samoloty, które miały zaplanowane lądowania w obu portach, krążyły w ich okolicach na bezpiecznej wysokości. Do rana w naszym regionie będzie pogodnie i rzeźko. Temperatura może spaść nawet do 5 stopni.
2: Tu Radio Dźwięk.
3: Radia. Aktualności jedynki, Ewa Mierzejewska. Możliwa jest już transkrypcja zagranicznych aktów małżeństw par jednopłciowych. W urzędach stanu cywilnego w całym kraju obowiązują od wczoraj nowe wzory dokumentów, w których zamiast obligatoryjnych rubryk dla kobiety i mężczyzny mogą pojawiać się dwie kobiety lub dwóch mężczyzn. Pierwsze wpisy do polskich ksiąg zrealizowano wczoraj rano, ale władze Zakopanego zapowiadają sprzeciw i możliwą odmowę rejestracji.
4: Zaktualizowany system teleinformatyczny działa bez zakłóceń. Wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski podkreśla, że urzędnicy odmawiający wpisów narażają się na konsekwencje.
5: Urzędy, urzędników, wójtów czy burmistrzów przestrzegam, że nierealizowanie prostego rozporządzenia, które pozwala na transkrypcję aktu małżeństwa zagranicy w Polsce, to łamanie prawa.
4: Mimo to część samorządowców zapowiada możliwe odmowy wydawania dokumentów. Burmistrz Zakopanego Łukasz Filipowicz powołuje się na konieczność ochrony tradycji i polskie orzecznictwo.
6: Bardzo ważnym jest dla nas promowanie tradycyjnego modelu rodziny, ale też bardzo szanujemy przepisy i według obowiązujących przepisów nie możemy wydawać takich aktów.
4: W przypadku odmowy wydania aktu ze strony kierownika urzędu wnioskodawcom przysługuje droga odwoławcza przed sądami administracyjnymi. Piotr Durys, Polskie Radio.
3: Dwie osoby zostały zatrzymane w związku ze śmiertelnym pobiciem na osiedlu willowym w Nowej Hucie w Krakowie. Do zdarzenia doszło w nocy 21 sierpnia. Zginął 36-latek. Zatrzymano dwóch mężczyzn. Policja wyjaśnia teraz, czy brali oni czynny, czy pośredni udział w bójce, mówi Rafał Wawrzuta z Komendy Miejskiej Policji w Krakowie.
7: Wszczęte zostało postępowanie, które nadzoruje prokuratura rejonowa Kraków-Nowa Huta. Czynności prowadzone są w kierunku przestępstw z artykułu 158 i 159 kodeksu karnego.
3: Chodzi o udział w bójce, w której zagrożone było życie lub zdrowie innej osoby. Sprawa została już przejęta przez policję wojewódzką, a dziś w Krakowie odbędzie się pogrzeb zmarłego mężczyzny. To pseudokibic klubu Hutnik Kraków. Specjalna komisja wyjaśni, dlaczego maszynista pociągu Polregio relacji Busko-Zdrój-Częstochowa wjechał na tory zajęte przez inne składy, pomimo działającej sygnalizacji. Mówi o tym Polskiemu Radiu rzecznik Polregio Karol Jakubowski. Do tego incydentu doszło przedwczoraj na stacji Kielce-Herbskie. Karol Jakubowski powiedział, że na razie nie wiadomo, dlaczego doświadczony maszynista wjechał na zajęty tor i minął semafor wskazujący sygnał stój.
8: Do tego zdarzenia doszło o godzinie 11.20 na stacji Kielce-Herbskie. Skład został zatrzymany przez dyżurnego ruchu i nikomu nic się nie stało. Pociąg Polregio prowadził doświadczony maszynista.
3: W związku z incydentem ruch na stacji Kielce-Herbskie był wstrzymany przez mniej więcej godzinę. Pasażerom zatrzymanych pociągów zapewniono podróż innymi składami. Iran grozi synowi Donalda Trumpa. Irańska telewizja państwowa wyemitowała materiał, w którym twierdzi, że baron Trump jest w pełni monitorowany. Według New York Post irański reżim miał zaoferować 10 milionów dolarów za pozbawienie go życia.
9: Nagranie zatytułowano „Gdzie zabić barona Trumpa”. Pokazano w nim m.in. akademiki Nowojorskiego Uniwersytetu, na którym studiuje 20-latek, a także informacje o jego zwyczajach i ochronie. Materiał kończy się słowami „To dopiero początek, baron Trump, czekamy na ciebie”. Nagranie pojawiło się w czasie rosnącej presji USA na Teheran i zapowiedzi kolejnych sankcji. To nie pierwsze doniesienia o planach zamachu na otoczenie Donalda Trumpa. W ubiegłym miesiącu 8 mężczyzn usłyszało zarzuty spisku w celu dokonania morderstwa i aktów terroryzmu. Diana Skaja, Polskie Radio.
10: To są aktualności jedynki.
3: Siatkarki reprezentacji Polski wygrały z Łotyszkami 3-1 w rozgrywanym w Stambule spotkaniu grupy A Mistrzostw Europy.

0: Polaki do zwycięstwa poprowadziła Monika Lampkowska, zdobywczyni aż 17 punktów. W grze biało-czerwonych nie brakowało jednak przestojów. W trzeciej partii przegrywały już 8 punktami, ale odrobiły straty i zwyciężyły. Rozgrywająca Alicja Grabka miała świadomość braków w polskiej drużynie w tym meczu.
1: Wydaje mi się, że ciężko znaleźć jakieś pozytywy tego spotkania. Jedyne dwa malutkie to to, że z 10-18 potrafiłyśmy wyciągnąć z tego seta później spotkanie i że dzisiaj wszystkie dziewczyny pojawiły się na boisku. To jest druga rzecz, którą gdzieś tam wyróżniła. Wydaje mi się, że od początku brak trochę koncentracji z naszej strony.
0: To drugie zwycięstwo Polek. W sobotę biało-czerwone pokonały Węgierki 3-0. W innym poniedziałkowym spotkaniu grupy A Turcja wygrała z Węgrami bez straty seta. W następnym spotkaniu Polki zmierzą się ze Słowenkami. Ten mecz już dziś o 18. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
0: W nocy najwięcej chmur na północy kraju, tam też miejscami możliwe przelotne opady deszczu, a na północnym zachodzie oraz na wybrzeżu możliwe burze. W nocy od 8 stopni na północnym wschodzie i miejscami na Górnym Śląsku do 14 nad morzem, około 12 w centrum. Ciśnienie w Warszawie wynosi obecnie 1008 hektopaskali. Morska prognoza pogody na Bałtyk Południowy i Południowo-Wschodni ważna do 13. Sytuacja baryczna z godziny 18. Niż 1001 hektopaskali z nadpółnocno-zachodniej Rosji powoli wypełnia się. Rozległy wyż 1024 hektopaskale z nadmorza północnego rozbudowuje się na wschód. Ostrzeżeń o wietrze nie ma. Bałtyk Południowy. Wiatr zmienny przechodzący na kierunki wschodnie 1 do 3 w skali Beauforta. Stan morza 1 do 2. Temperatura powietrza około 17 stopni. Widzialność dobra. Bałtyk Południowo-Wschodni. Wiatr zmienny z przewagą kierunków północnych 1 do 3 w skali Beauforta. Stan morza 2, temperatura powietrza około 17 stopni, widzialność dobra do umiarkowanej, lokalnie przelotny deszcz. Zatoka Pomorska, wiatr zmienny 1 do 3, przechodzący na wschodni i do północno-wschodniego 3 do 4 w skali Beauforta. Stan morza 1 do 2, widzialność dobra, do rana miejscami w zamgleniu umiarkowana do słabej, możliwa mgła. Wybrzeże środkowe, wiatr zmienny przechodzący na północno-wschodni 1 do 3 w skali Beauforta. Stan morza 1 do 2, widzialność dobra, do rana miejscami w zamgleniu lub mgle, umiarkowana do bardzo słabej, możliwa mgła. Zatoka Gdańska. Wiatr zmienny z przewagą kierunków północnych 1 do 3 w skali Beauforta. Stan morza 1 do 2. Widzialność dobra, do rana miejscami w zamgleniu umiarkowana do słabej, możliwa mgła. Prognoza orientacyjna na następne 12 godzin. Bałtyk Południowy. Wiatr z kierunków wschodnich 2 do 3, wzrastający na 3 do 5 w skali Beauforta. Bałtyk Południowo-Wschodni. Wiatr z kierunków północnych 1 do 3, od wschodu wzrastające na 3 do 5 w skali Beauforta. To była morska prognoza pogody.
2: Jedynka. Polskie Radio.
3: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

puść mnie na całe miasto z całych sił. Wołam, wpuść mnie.

0: To już wtorek. Sejmik Województwa Śląskiego ogłosił przyszły rok rokiem stulecia Polskiego Radia Katowice. Nadleśnictwo w Brynku wprowadziło okresowy zakaz wstępu do lasów w Tworogu, Strzybnicy i Księżym Lesie. W lublinieckim starostwie powiatowym dostępny jest nowy przewodnik turystyczny.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Piotr Szpagieła, zapraszam. Sejmik Województwa Śląskiego ogłosił rok 2027 rokiem stulecia Polskiego Radia Katowice. Inicjatywę poparło 24 radnych, 17 wstrzymało się od głosu. 100 lat Radia Katowice to nie tylko historia rozgłośni, lecz całego województwa, mówiła na sesji redaktor naczelna Ewelina Kosałka-Pasja.
2: Od 100 lat towarzyszymy mieszkańcom tego województwa. Razem cieszymy się z wielkich zwycięstw, narodzin, medali, ale wspólnie też płaczemy podczas największych katastrof. Od 100 lat dziennikarze Radia Katowice relacjonują najważniejsze wydarzenia dla mieszkańców województwa śląskiego. Dla nas bycie stąd i mówienie o naszych sprawach jest najważniejsze. To jest fundament naszej radiowej tożsamości.
0: Radio Katowice rozpoczęło nadawanie 4 grudnia 1920. Tego 7 roku. Nadleśnictwo w Brynku wprowadziło okresowy zakaz wstępu do lasów w Tworogu, Strzybnicy i Księżym Lesie. Zakaz wprowadzono w związku ze szkodami w drzewostanach spowodowanymi przez silne zjawiska atmosferyczne oraz występowaniem licznych złomów i wywrotów. To wynik burzy i silnego wiatru, który miał miejsce w miniony weekend. Jak napisała na swoim profilu sieć obserwatorów burz, wąski pas zniszczeń oraz drzewa, które leżąc tworzą łukowaty kształt, wskazują na przejście trąby powietrznej. Nadleśnictwo zaapelowało także o zachowanie szczególnej ostrożności podczas pobytu w lesie w miejscach, gdzie nie ma zakazu. W lublinieckim starostwie powiatowym dostępny jest nowy przewodnik turystyczny. Opisuje 90 miejsc wartych odkrycia. Atrakcje podzielono na 3 obszary. Lubliniec i okolice, część północno-zachodnią oraz część południowo-wschodnią. Mówi Aneta Konieczny, współautorka przewodnika.
3: Są tu również opisane charakterystyczne dla naszego regionu potrawy, no i fragmenty słownika Gwary Śląskiej autorstwa Dariusza Chęcińskiego. Zwiedzanie samego Lublińca opisane jest w formie spacerku. Po drodze odwiedzamy ciekawe miejsca, dowiadujemy się o ich historycznym znaczeniu.
0: Przewodnik zawiera również propozycje tras rowerowych o zróżnicowanej długości i stopniu trudności, dodaje Mirosław Włodarczyk, współautor przewodnika.
4: Malownicze trasy prowadzą przez rozległe kompleksy leśne, urokliwe miejscowości, doliny, rzek i tereny o wyjątkowych walorach przyrodniczych. To idealna propozycja dla osób, które cenią aktywny wypoczynek i kontakt z naturą.
0: Nowy przewodnik turystyczny dostępny jest w formie papierowej, ale też interaktywnej na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Lublińcu.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Utrata łączności z małym samolotem pasażerskim lecącym z Węgier do Suwałk to przyczyna utrudnień, które miały miejsce wczoraj w Krakowie i Katowicach na tamtejszych lotniskach. Do zdarzenia doszło w przestrzeni powietrznej nad Słowacją. Przez pół godziny loty z obu portów były wstrzymane, poinformował rzecznik Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej Marcin Hadaj.
5: W związku z tym z Czech wystartowała para dyżurna myśliwców Gripen, aby na podstawie umowy cross-border doprowadzić do lądowania samolotu na lotnisku w Krakowie. Wszystko działo się w koordynacji z Polskim Wojskowym Centrum Operacji Powietrznych. W efekcie przez około 30

0: Aktualności jedynki, Ewa Mierzejewska. 3 miesiące w tymczasowym areszcie spędzi sprawca śmiertelnego wypadku w Krakowie. Hubert B. usłyszał zarzuty umyślnego naruszenia zasad ruchu drogowego, w wyniku czego nieumyślnie spowodował wypadek. W sobotę kierowca staranował swoim samochodem młode małżeństwo idące chodnikiem. Oboje zginęli. Ich 8-miesięczny syn wciąż jest w ciężkim, choć stabilnym stanie. 26-latek nie przyznał się do winy.
1: Biegli ustalili wstępnie, że 26-latek jechał z prędkością około 70 km na godzinę, a na ulicy Solnej obowiązuje ograniczenie do 30 km na godzinę. Jednak zdaniem podejrzanego przyczyną wypadku była nierówna nawierzchnia drogi.
2: Podał również, iż nie poruszał się z nadmierną prędkością.
1: Mówi prokurator Mariusz Boroń z krakowskiej prokuratury okręgowej. Podejrzany trafił do aresztu tymczasowego.
3: Jako uzasadnienie sąd podał obawę matactwa ze strony podejrzanego, a także możliwość wymierzenia mu surowej kary.
1: Wyjaśnia Maciej Czajka, rzecznik Sądu Okręgowego w Krakowie. Głos zabrała także obrończyni Huberta B., adwokat Karolina Miara-Olearczyk.
4: Podejrzany współpracuje z organami ścigania i będzie współpracował. Jest krucha.
1: Hubertowi B. grozi maksymalnie 8 lat więzienia. Aleksandra Sobczak, Radio Kraków.
0: Radio Kraków ustaliło też, że pełniący obowiązki prezydenta miasta Stanisław Kracik nakazał urzędnikom przygotować projekt zmian na ulicy Solnej, gdzie doszło do wypadku. Zmiany mają uspokoić ruch samochodów w tym miejscu. Dodatkowa broń i pomoc finansowa dla Ukrainy były głównymi tematami spotkania koalicji chętnych. Przedstawiciele państw pomagających Ukrainie obradowali w Kijowie. Ukraińcy usłyszeli zapewnienia o pomocy w produkcji rakiet dalekiego zasięgu. O szczegółach Paweł Buszko.
5: Na wspólnej konferencji prasowej z niektórymi przedstawicielami krajów wchodzących do koalicji prezydent Zełenski przypomniał, że Europa przygotowuje nową transzę kredytów w wysokości 6 miliardów euro. Jak dodał, podczas rozmów omawiano także możliwości dostarczania i kupna pocisków do systemów Patriot zdolnych do strącania rakiet balistycznych. Wsparcie dla Ukrainy będzie kontynuowane. Obrona przeciwlotnicza to priorytet. Część przywódców uczestniczyła w spotkaniu online. Bezpośrednio w Kijowie obecny był m.in. brytyjski premier Andy Burnham. Potwierdził, że Wielka Brytania przekaże Ukrainie technologię produkcji pocisków manewrujących Storm Shadow. Wołodymyr Zełenski poprosił nas o udostępnienie tych technologii, aby Ukraina mogła samodzielnie rozwijać te zdolności. Z radością potwierdzam dziś, że zatwierdziłem tę prośbę. Polskę na spotkaniu reprezentował szef MSZ Radosław Sikorski. Paweł Buszko, Polskie Radio.
0: Między innymi w Warszawie i w Lublinie świętowano wczoraj Dzień Niepodległości Ukrainy 35 lat temu, 24 sierpnia 1991 roku. Rada Najwyższa Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej przyjęła deklarację niepodległości Ukrainy, co uznawane jest za ogłoszenie powstania suwerennego państwa. W obecnej sytuacji to święto ma szczególne znaczenie, mówi konsul generalny Ukrainy w Lublinie Roman Szepeliak.
6: Płacimy za niego życiem naszych obrońców na wschodzie, naszymi poruinowanymi domami i miastami, ale co najważniejsze, my także płacimy za niego życiem naszych niewinnych cywilów i naszych dzieci. Ta cena jest największa i my powinniśmy razem wywalczyć tą naszą niepodległość.
0: Główne obchody Dnia Niepodległości Ukrainy w Lublinie odbyły się przed siedzibą Konsulatu Generalnego Ukrainy w tym mieście. Utrata łączności z Cessną lecącą z Węgier do Suwałk to przyczyna utrudnień na lotniskach w Krakowie i Katowicach. Do zdarzenia doszło po południu w przestrzeni powietrznej nad Słowacją. Przez pół godziny loty z obu portów zostały wstrzymane, mówi rzecznik Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej Marcin Hadaj.
7: W związku z tym z Czech wystartowała para dyżurna myśliwców Gripen, aby na podstawie umowy cross-border doprowadzić do lądowania samolotu na lotnisku w Krakowie. Wszystko działo się w koordynacji z Polskim Wojskowym Centrum Operacji Powietrznych. W efekcie przez około 30 minut od godziny 14.50 do godziny 15.20 niezbędne było wstrzymanie zaplanowanych startów z lotnisk w Krakowie i Katowicach.
0: Samoloty, które miały zaplanowane lądowania w obu portach, krążyły w ich okolicach na bezpiecznej wysokości. Sytuacja na obu lotniskach wróciła już do normy.
8: To są aktualności jedynki.
0: Pozostawił po sobie takie powieści jak Nie halo Sońka czy Balladyny i romanse. W wieku 50 lat zmarł pisarz Ignacy Karpowicz. Urodził się w Białymstoku, a dzieciństwo i młodość spędził na Podlasiu. Literaturoznawczyni profesor Katarzyna Sawicka-Mierzyńska z Uniwersytetu w Białymstoku wspomina go jako niezwykłego pisarza i człowieka, który czule patrzył na świat.
9: Był trochę taki jak jego książki, czyli pełen empatii. Na pewno bardzo czule patrzył na świat i jako pisarz, i jako człowiek. I te tworzone przez niego portrety ludzkie, wspaniałe portrety kobiet, to one nie brały się znikąd, tylko właśnie z tej uważności, z jaką funkcjonował również w swoim życiu.
0: Ignacy Karpowicz był też 5-krotnym

0: Tym finalistą Nagrody Literackiej Nika. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
0: Wtorek słoneczny, więcej chmur tylko na północnym wschodzie i na krańcach południowych. Tam możliwe przejściowe opady deszczu. Na północnym wschodzie możliwe także burze. A na termometrach maksymalnie od 18 stopni w Suwałkach i 21 w Warszawie do 24 w Szczecinie i Rzeszowie.
1: Jedynka. Polskie Radio. Autopro.
2: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: To już wtorek. Sejmik Województwa Śląskiego ogłosił przyszły rok rokiem stulecia Polskiego Radia Katowice. Nadleśnictwo w Brynku wprowadziło okresowy zakaz wstępu do lasów w Tworogu, Strzybnicy i Księżym Lesie. W lublinieckim starostwie powiatowym dostępny jest nowy przewodnik turystyczny.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Piotr Szpagieła, zapraszam. Sejmik Województwa Śląskiego ogłosił rok 2027 rokiem stulecia Polskiego Radia Katowice. Inicjatywę poparło 24 radnych, 17 wstrzymało się od głosu. 100 lat Radia Katowice to nie tylko historia rozgłośni, lecz całego województwa, mówiła na sesji redaktor naczelna Ewelina Kosałka-Pasja.
2: Od 100 lat towarzyszymy mieszkańcom tego województwa. Razem cieszymy się z wielkich zwycięstw, narodzin, medali, ale wspólnie też płaczemy podczas największych katastrof. Od 100 lat dziennikarze Radia Katowice relacjonują najważniejsze wydarzenia dla mieszkańców województwa śląskiego. Dla nas bycie stąd i mówienie o naszych sprawach jest najważniejsze. To jest fundament naszej radiowej tożsamości.
0: Radio Katowice rozpoczęło nadawanie 4 grudnia 1920. Tego 7 roku. Nadleśnictwo w Brynku wprowadziło okresowy zakaz wstępu do lasów w Tworogu, Strzybnicy i Księżym Lesie. Zakaz wprowadzono w związku ze szkodami w drzewostanach spowodowanymi przez silne zjawiska atmosferyczne oraz występowaniem licznych złomów i wywrotów. To wynik burzy i silnego wiatru, który miał miejsce w miniony weekend. Jak napisała na swoim profilu sieć obserwatorów burz, wąski pas zniszczeń oraz drzewa, które leżąc tworzą łukowaty kształt, wskazują na przejście trąby powietrznej. Nadleśnictwo zaapelowało także o zachowanie szczególnej ostrożności podczas pobytu w lesie w miejscach, gdzie nie ma zakazu. W lublinieckim starostwie powiatowym dostępny jest nowy przewodnik turystyczny. Opisuje 90 miejsc wartych odkrycia. Atrakcje podzielono na 3 obszary. Lubliniec i okolice, część północno-zachodnią oraz część południowo-wschodnią. Mówi Aneta Konieczny, współautorka przewodnika.
3: Są tu również opisane charakterystyczne dla naszego regionu potrawy, no i fragmenty słownika Gwary Śląskiej autorstwa Dariusza Chęcińskiego. Zwiedzanie samego Lublińca opisane jest w formie spacerku. Po drodze odwiedzamy ciekawe miejsca, dowiadujemy się o ich historycznym znaczeniu.
0: Przewodnik zawiera również propozycje tras rowerowych o zróżnicowanej długości i stopniu trudności.

0: tamtejszych lotniskach. Do zdarzenia doszło w przestrzeni powietrznej nad Słowacją. Przez pół godziny loty z obu portów były wstrzymane, poinformował rzecznik Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej Marcin Hadaj.
1: W związku z tym z Czech wystartowała para dyżurna myśliwców Gripen, aby na podstawie umowy cross-border doprowadzić do lądowania samolotu na lotnisku w Krakowie. Wszystko działo się w koordynacji z Polskim Wojskowym Centrum Operacji Powietrznych. W efekcie przez około 30 minut od godziny 14.50 do godziny 15.20 niezbędne było wstrzymanie zaplanowanych startów z lotnisk w Krakowie i Katowicach.
0: A samoloty, które miały zaplanowane lądowania w obu portach, krążyły w ich okolicach na bezpiecznej wysokości. Do rana w naszym regionie będzie pogodnie i rześko. Temperatura może spaść nawet do 5 stopni.
2: Tu Radio Dźwięk.
3: Pierwsze Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Ewa Mierzejewska. Będą pioruny dla polskiej armii. Ministerstwo Obrony Narodowej podpisało umowę na dostawę kilku tysięcy sztuk tych przenośnych przeciwlotniczych zestawów rakietowych. Zakup jest finansowany ze środków programu SAFE.
4: Pioruny są częścią budowanej od kilku lat zintegrowanej wielowarstwowej obrony powietrznej. Pociski te wykorzystuje się do zwalczania śmigłowców, samolotów, dronów oraz rakiet z odległości i wysokości typowych dla obrony krótkiego zasięgu. Podpisanie umowy na ich zakup dla polskiej armii to wydarzenie przełomowe, mówił szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
5: Kontrakt na 8 miliardów złotych, największy historyczny kontrakt na zakup piorunów, które będą używane przez Siły Zbrojne Rzeczpospolitej.
4: Zakup zostanie sfinansowany z unijnego programu SAFE. To jedno z wielu zamówień, ale też jedno z ważniejszych, mówiła wiceminister obrony narodowej Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.
6: Nie ma chyba kraju w Unii Europejskiej, gdzie podczas rozmów o mechanizmie SAFE nie pytano by mnie o możliwości zakupu właśnie piorunów.
4: Podpisana umowa dotyczy zakupów nie tylko dla polskiej armii, ale również sojuszników z NATO, Norwegii, Litwy i Łotwy. Około 80% zamówienia trafi właśnie do polskich żołnierzy. Agata Król, Polskie Radio.
3: Pioruny znajdują się również na wyposażeniu innych armii, m.in. Stanów Zjednoczonych, Ukrainy i Mołdawii. Stan zdrowia 8-miesięcznego dziecka po wypadku w Krakowie poprawia się. W tragicznym zdarzeniu, do którego doszło w minioną sobotę, zginęli rodzice dziecka. 26-letni kierowca ponad dwukrotnie przekroczył dozwoloną prędkość, stracił panowanie nad pojazdem i wjechał na chodniku w młode małżeństwo z dzieckiem w wózku. Niemowlę, które jako jedyne przeżyło, trafiło w stanie ciężkim do Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie, mówi rzeczniczka placówki Katarzyna Pokorna-Chryniszyn.
7: Na ten moment po dwóch dobach możemy powiedzieć, że stan dziecka się poprawił. W tym momencie określany jest jako stan dobry, aczkolwiek wielu specjalistów w ciągu dalszym sprawuje nad nim pełną opiekę.
3: Sprawca wypadku, 26-letni Hubert B., usłyszał zarzut umyślnego naruszenia zasad ruchu drogowego i nieumyślnego spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Nie przyznaje się do winy, został tymczasowo aresztowany, grozi mu do 8 lat więzienia. We Lwowie rozpoczną się dziś ekshumacje polskich żołnierzy poległych na początku II wojny światowej. Prace przeprowadzą eksperci Instytutu Pamięci Narodowej na terenie dawnego cmentarza na Hołosku. Dominika Siemińska z Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN-u wyjaśnia, że ekshumowani zostaną żołnierze polegli w walkach obronnych z Niemcami w 1939 roku.
8: Prace potrwają do października tego roku. Zakładamy około 6 tygodni jest nam potrzebne. Spodziewamy się znaleźć ponad 100 żołnierzy, którzy tam zostali pochowani.
3: Działania obejmą odsłonięcie i dokumentację mogił, ekshumację szczątków oraz zabezpieczenie materiału do dalszych badań, w tym genetycznych. Dokumentowane i zabezpieczone będą też przedmioty odnalezione przy szczątkach, które pomogą pomóc w ustaleniu tożsamości poległych i odtworzeniu okoliczności ich śmierci i pochówku. Więcej pociągów, szybsza i wygodniejsza podróż. Takie mają być efekty modernizacji trójmiejskiego odcinka linii kolejowej nr 201. Zyskają na tym zarówno połączenia aglomeracyjne, jak i dalekobieżne. W planach jest modernizacja istniejących peronów i budowa nowych przystanków. PKP PLK podpisały umowę na projekt i wykonanie prac. Czas na wykonanie tej inwestycji to 69 miesięcy, ale minister infrastruktury Dariusz Klimczak mówi, że czas ten może się skrócić.
9: Tydzień temu rząd przyjął specustawę, w ramach której na listę 20 najważniejszych inwestycji w państwie została właśnie wpisana ta linia. Szacujemy, że to jest od kilku do kilkunastu miesięcy wcześniej można zakończyć realizację tej inwestycji.
3: Inwestycja ma kosztować miliard złotych.
10: To są aktualności jedynki.

0: dla melomanów w Warszawie. Po raz 22 w stolicy odbywa się Międzynarodowy Festiwal Chopin i jego Europa, który zgromadził czołowe orkiestry i uznanych pianistów. To jedno z najważniejszych wydarzeń muzycznych w Polsce. Choć filar festiwalu stanowi muzyka polska, nie zabraknie wybitnych dzieł symfonicznych i kameralnych kompozytorów europejskich. Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Marta Cienkowska.
1: Chopin, wybitny twórca, polska marka eksportowa. Powinniśmy się nim chwalić, ale chwalić również tym, że był to twórca po prostu europejski. To nie mówimy tu tylko o polskiej muzyce, mówimy tutaj o muzyce europejskiej, o europejskim dziedzictwie. I ten festiwal bardzo mocno to podkreśla.
0: Wybrane koncerty będzie można usłyszeć na antenie programu Drugiego Polskiego Radia, a festiwal zakończy się 6 września. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
0: W ciągu dnia słonecznie, tylko na północnym wschodzie i na krańcach południowych może być więcej chmur, tam też może przelotnie padać. Na północnym wschodzie niewykluczone również burze. Na termometrach maksymalnie od 18 stopni na Suwalszczyźnie i 21 na Mazowszu, do 24 na zachodnim Pomorzu i na Podkarpaciu. Na barometrach w Warszawie obecnie 1008 hektopaskali, ciśnienie jest stabilne.
2: Jedynka. Polskie Radio.
3: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: pamiętasz kolor morza na lazurowym wybrzeżu?
1: A róż wenecki tej kamienicy nad kanałem?
0: Biel twojej sukni była piękna.

0: To już wtorek. Sejmik Województwa Śląskiego ogłosił przyszły rok rokiem stulecia Polskiego Radia Katowice. Nadleśnictwo w Brynku wprowadziło okresowy zakaz wstępu do lasów w Tworogu, Strzybnicy i Księżym Lesie. W lublinieckim starostwie powiatowym dostępny jest nowy przewodnik turystyczny.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Piotr Szpagieła, zapraszam. Sejmik Województwa Śląskiego ogłosił rok 2027 rokiem stulecia Polskiego Radia Katowice. Inicjatywę poparło 24 radnych, 17 wstrzymało się od głosu. 100 lat Radia Katowice to nie tylko historia rozgłośni, lecz całego województwa, mówiła na sesji redaktor naczelna Ewelina Kosałka-Pasja.
2: Od 100 lat towarzyszymy mieszkańcom tego województwa. Razem cieszymy się z wielkich zwycięstw, narodzin, medali, ale wspólnie też płaczemy podczas największych katastrof. Od 100 lat dziennikarze Radia Katowice relacjonują najważniejsze wydarzenia dla mieszkańców województwa śląskiego. Dla nas bycie stąd i mówienie o naszych sprawach jest najważniejsze. To jest fundament naszej radiowej tożsamości.
0: Radio Katowice rozpoczęło nadawanie 4 grudnia 1920. Tego 7 roku. Nadleśnictwo w Brynku wprowadziło okresowy zakaz wstępu do lasów w Tworogu, Strzybnicy i Księżym Lesie. Zakaz wprowadzono w związku ze szkodami w drzewostanach spowodowanymi przez silne zjawiska atmosferyczne oraz występowaniem licznych złomów i wywrotów. To wynik burzy i silnego wiatru, który miał miejsce w miniony weekend. Jak napisała na swoim profilu sieć obserwatorów burz, wąski pas zniszczeń oraz drzewa, które leżąc tworzą łukowaty kształt, wskazują na przejście trąby powietrznej. Nadleśnictwo zaapelowało także o zachowanie szczególnej ostrożności podczas pobytu w lesie w miejscach, gdzie nie ma zakazu. W lublinieckim starostwie powiatowym dostępny jest nowy przewodnik turystyczny. Opisuje 90 miejsc wartych odkrycia. Atrakcje podzielono na 3 obszary. Lubliniec i okolice, część północno-zachodnią oraz część południowo-wschodnią. Mówi Aneta Konieczny, współautorka przewodnika.
3: Są tu również opisane charakterystyczne dla naszego regionu potrawy, no i fragmenty słownika Gwary Śląskiej autorstwa Dariusza Chęcińskiego. Zwiedzanie samego Lublińca opisane jest w formie spacerku. Po drodze odwiedzamy ciekawe miejsca, dowiadujemy się o ich historycznym znaczeniu.
0: Przewodnik zawiera również propozycje.

0: które miały miejsce wczoraj w Krakowie i Katowicach na tamtejszych lotniskach. Do zdarzenia doszło w przestrzeni powietrznej nad Słowacją. Przez pół godziny loty z obu portów były wstrzymane, poinformował rzecznik Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej Marcin Hadaj.
1: W związku z tym z Czech wystartowała para dyżurna myśliwców Gripen, aby na podstawie umowy cross-border doprowadzić do lądowania samolotu na lotnisku w Krakowie. Wszystko działo się w koordynacji z Polskim Wojskowym Centrum Operacji Powietrznych. W efekcie przez około 30 minut od godziny 14.50 do godziny 15.20 niezbędne było wstrzymanie zaplanowanych startów z lotnisk w Krakowie i Katowicach.
0: A samoloty, które miały zaplanowane lądowania w obu portach, krążyły w ich okolicach na bezpiecznej wysokości. Do rana w naszym regionie będzie pogodnie i rzeźko. Temperatura może spaść nawet do 5 stopni.
2: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
3: Pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Ewa Mierzejewska. Czy szef upadłej giełdy Zonda Krypto dostanie status małego świadka koronnego? Odpowiedź na to pytanie możemy poznać już dziś podczas konferencji ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka. Według doniesień TVP Info Przemysław Kral składa w prokuraturze obszerne wyjaśnienia. Z kolei według Onetu szef Zonda Krypto usłyszał zarzuty udziału w oszustwie ogromnych rozmiarów. Klienci upadłej giełdy kryptowalut stracili co najmniej 350 milionów złotych, ale straty mogą sięgać nawet 2 miliardów. Małgorzata Naukowicz.
4: Zdaniem wicepremiera ministra cyfryzacji Krzysztofa Gawkowskiego z Lewicy, Przemysław Kral może mieć sporo do powiedzenia m.in. na temat finansowania kampanii wyborczych.
5: Kibicuję temu, żeby pan Kral otrzymał status świadka koronnego, bo to oznacza, że wyświetlimy dużo chorych, patologicznych interesów, które za rządów PiS-u było realizowanych, które powinny być wyjaśnione.
6: Na razie wiemy, że Fundacja Zbigniewa Ziobry, że Fundacja Przemysława Wiplera to były te organizacje, które przyjmowały pieniądze od Przemysława Krala, natomiast rolą organów ścigania jest ustalenie, jak to wyglądało w szczegółach.
4: Dodaje Dorota Łoboda z Koalicji Obywatelskiej. Wyjaśnienia sprawy oczekuje też europoseł Rozwoju Plus Waldemar Buda.
7: To, z kim miał pan Kral relacje, to jest drugorzędna sprawa z punktu widzenia obywateli, którzy stracili miliony. Dla mnie to jest najważniejsze.
4: Prezes giełdy kryptowalut Zonda Krypto zniknął w kwietniu po tym, jak okazało się, że klienci jego firmy nie mogą odzyskać pieniędzy zainwestowanych w kryptoaktywa. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio.
3: W urzędach stanu cywilnego w całym kraju obowiązują już nowe formularze umożliwiające transkrypcję zagranicznych aktów małżeństwa par jednopłciowych. Nowe regulacje resortu cyfryzacji spotkały się jednak ze sprzeciwem części samorządów. Tak jest m.in. w Zakopanem. Tamtejsze władze zapowiadają, że nie będą automatycznie rejestrować takich związków, powołując się na nadrzędność ustawy zasadniczej i lipcowe orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, mówi burmistrz miasta Łukasz Filipowicz.
8: Oczywiście bardzo ważnym jest dla nas promowanie tradycyjnego modelu rodziny, bo to jest nasz fundament i nasza tradycja, ale też bardzo szanujemy przepisy i według obowiązujących przepisów nie możemy wydawać takich aktów transkrypcji małżeństw jednopłciowych.
3: Ministerstwo Cyfryzacji przypomina, że rozporządzenie obowiązuje we wszystkich gminach w Polsce, a urzędnicy nie mają prawa odmówić przyjęcia kompletnego wniosku o transkrypcję. Demografia wymusi zmiany w szkolnictwie. Na tydzień przed końcem wakacji dyrektorzy szkół z Poznania zwracają uwagę, że spadek liczby uczniów widoczny jest w centrach dużych miast. Pogłębiającym problemem są też braki kadrowe.
9: Sporym wyzwaniem jest znalezienie nauczycieli przedmiotów ścisłych, mówi Ewa Frąckowiak.
10: To stwarza również duże kłopoty organizacyjne, bo można by powiedzieć, małą szkołą się fajnie kieruje, zdecydowanie nie. Wystarczy, że jedna czy dwóch osób nie ma w trakcie roku i jest to gigantyczny problem.
9: Nauczyciele często łączą pracę w kilku szkołach, co wiąże się z kolejnymi kłopotami, dodaje dyrektor zespołu szkolno-przedszkolnego numer 4 w Poznaniu.
10: Połączyć etaty, dopasować plan, to jest duże wyzwanie.
9: Z danych Ministerstwa Edukacji Narodowej wynika, że przed rozpoczęciem roku szkolnego w szkołach i placówkach oświatowych wolnych jest ponad 11 700 etatów. Maciej Szefer, Polskie Radio.
11: To są aktualności jedynki.
3: Urodzony dowódca i charyzmatyczny człowiek, tak generał Bogusław Pacek wspomina generała Mirosława Różańskiego, dowódca misji w Afganistanie i Iraku oraz były dowódca generalny rodzajów sił zbrojnych, zmarł w wieku 63 lat. Generał Pacek podkreśla, że Mirosław Różański mógł jeszcze bardzo wiele zrobić dla obrony państwa.
12: Żołnierz z krwi i kości, który w trudnych sytuacjach nigdy się nie poddawał. Człowiek

0: odwagi, bardzo pryncypialny człowiek, który nie bał się występować publicznie i wchodzić w szranki z ludźmi, którzy mieli inne poglądy albo inne opinie w sprawach wojska.
1: Generał Mirosław Różański został odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Zasługi Rzeczpospolitej Polskiej i Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju. Do 47 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych ataków gangów na Haiti. 22 osoby zostały ranne. Biuro ONZ na wyspie ostrzegło, że szacunki te mogą ulec jeszcze zmianie. Uzbrojeni napastnicy wtargnęli do miasteczka pod Port-au-Prince późnym wieczorem w niedzielę i podpalali domy oraz zabijali przypadkowych mieszkańców. Organizacje broniące praw człowieka poinformowały nie tylko o masowych zabójstwach i podkładaniu ognia, ale też o gwałtach i porwaniach. Gangsterzy spalili również jeden z kościołów. Według władz Kęsko w ataku dokonał gang o nazwie Vivant Sam, który rząd USA uznał w zeszłym roku za zagraniczną organizację terrorystyczną. Szacuje się, że grupy przestępcze kontrolują około 70% Port-au-Prince. Na 13 grudnia tego roku w Haiti zaplanowane są pierwsze od ponad dekady wybory prezydenckie i parlamentarne. Obecnie trwa rejestracja uprawnionych do głosowania, ale jak podkreśla Associated Press, wielu ekspertów przestrzega przed ich organizacją z powodu bardzo niestabilnej sytuacji wewnętrznej w kraju. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
1: Termometry pokażą dziś maksymalnie od 18 stopni na północnym wschodzie i około 21 w centrum, do 24 na północnym zachodzie i na południowym zachodzie. Jeśli chodzi o to, co pogoda przyniesie, będzie dość słonecznie. Na północnym wschodzie więcej chmur i na krańcach południowych tam może też przelotnie padać deszcz, a na północnym wschodzie niewykluczone burze.
2: Jedynka. Polskie Radio.
3: Tu Radio Dźwięk.
4: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

jestem z Polski. Dzień dobry. Wiem, że mógłbym to przemilczeć, ale lubię pobłądzić. Moje grzechy jak cukierki gorzkie są tylko w piątki. Kiedyś bardzo w to wierzyłem, potem kościół mnie zgorszył. Piszę treny w sumie o tym, co nas mogłoby łączyć. Słońce znowu poszło w dół, klimat nie jest wygodny. Może kiedyś chciałbyś wrócić, ale nie jest tu Londyn. Trochę więcej fobii, a ty nie jesteś blondi. No to patrz jak chodzisz, w tramwaju mów po polsku. Jeśli nie chcesz mieć obitej mordy i nikomu o tym nie mów, narodowe to hobby. Dzień dobry. 14.04, Warszawa, Dworzec Wschodni. Znam na pamięć te perony, PKP, pociągi. Od pół

0: Niesamowici ponad rok. Niesamowici, naprawdę. To jest Hubert Woźniakowski, nasz basista, klawiszowiec. Wielkie oklaski prosimy dla niego. Michał Jurek, perkusista, producent. Wielkie oklaski prosimy. Ja idę tam.
1: Zróbcie też wielki hałas dla Maćka Poreni, wokalista pięknego.
0: Okej. Dzięki wielkie. Chciałbym do was wejść, ale to jest chyba za ciasno.

0: To już wtorek. Sejmik Województwa Śląskiego ogłosił przyszły rok rokiem stulecia Polskiego Radia Katowice. Nadleśnictwo w Brynku wprowadziło okresowy zakaz wstępu do lasów w Tworogu, Strzybnicy i Księżym Lesie. W lublinieckim starostwie powiatowym dostępny jest nowy przewodnik turystyczny.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Piotr Szpagieła, zapraszam. Sejmik Województwa Śląskiego ogłosił rok 2027 rokiem stulecia Polskiego Radia Katowice. Inicjatywę poparło 24 radnych, 17 wstrzymało się od głosu. 100 lat Radia Katowice to nie tylko historia rozgłośni, lecz całego województwa, mówiła na sesji redaktor naczelna Ewelina Kosałka-Pasja.
2: Od 100 lat towarzyszymy mieszkańcom tego województwa. Razem cieszymy się z wielkich zwycięstw, narodzin, medali, ale wspólnie też płaczemy podczas największych katastrof. Od 100 lat dziennikarze Radia Katowice relacjonują najważniejsze wydarzenia dla mieszkańców województwa śląskiego. Dla nas bycie stąd i mówienie o naszych sprawach jest najważniejsze. To jest fundament naszej radiowej tożsamości.
0: Radio Katowice rozpoczęło nadawanie 4 grudnia 1920. Tego 7 roku. Nadleśnictwo w Brynku wprowadziło okresowy zakaz wstępu do lasów w Tworogu, Strzybnicy i Księżym Lesie. Zakaz wprowadzono w związku ze szkodami w drzewostanach spowodowanymi przez silne zjawiska atmosferyczne oraz występowaniem licznych złomów i wywrotów. To wynik burzy i silnego wiatru, który miał miejsce w miniony weekend. Jak napisała na swoim profilu sieci obserwatorów burz, wąski pas zniszczeń oraz drzewa, które leżąc tworzą łukowaty kształt, wskazują na przejście trąby powietrznej. Nadleśnictwo zaapelowało także o zachowanie szczególnej ostrożności podczas pobytu w lesie w miejscach, gdzie nie ma zakazu. W lublinieckim starostwie powiatowym dostępny jest nowy przewodnik turystyczny. Opisuje 90 miejsc wartych odkrycia. Atrakcje podzielono na 3 obszary. Lubliniec i okolice, część północno-zachodnią oraz część południowo-wschodnią. Mówi Aneta Konieczny, współautorka przewodnika.
3: Są tu również opisane charakterystyczne dla naszego regionu potrawy, no i fragmenty słownika Gwary Śląskiej autorstwa Dariusza Chęcińskiego. Zwiedzanie samego Lublińca opisane jest w formie spacerku. Po drodze odwiedzamy ciekawe miejsca, dowiadujemy się o ich historycznym znaczeniu.
0: Przewodnik zawiera również propozycje tras rowerowych o zróżnicowanej długości i stopniu trudności, dodaje Mirosław Włodarczyk, współautor przewodnika.
4: Malownicze trasy prowadzą przez rozległe kompleksy leśne, urokliwe miejscowości, doliny rzek i tereny o wyjątkowych walorach przyrodniczych. To idealna propozycja dla osób, które cenią aktywny wypoczynek i kontakt z naturą.
0: Nowy przewodnik turystyczny dostępny jest w formie papierowej, ale też interaktywnej na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Lublińcu.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Utrata łączności z małym samolotem pasażerskim lecącym z Węgier do Suwałk to przyczyna utrudnień, które miały miejsce wczoraj w Krakowie i Katowicach na tamtejszych lotniskach. Do zdarzenia doszło w przestrzeni powietrznej nad Słowacją. Przez pół godziny loty z obu portów były wstrzymane, poinformował rzecznik Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej Marcin Hadaj.
5: W związku z tym z Czech wystartowała para dyżurna myśliwców Gripen, aby na podstawie umowy cross-border doprowadzić do lądowania samolotu na lotnisku w Krakowie. Wszystko działo się w koordynacji z Polskim Wojskowym Centrum Operacji Powietrznych. W efekcie przez około 30 minut od godziny 14.50 do godziny 15.20 niezbędne było wstrzymanie zaplanowanych startów z lotnisk w Krakowie i Katowicach.
0: A samoloty, które miały zaplanowane lądowania w obu portach, krążyły w ich okolicach na bezpiecznej wysokości. Do rana w naszym regionie będzie pogodnie i rzeźko. Temperatura może spaść nawet do 5 stopni.
6: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
7: Pierwszy Polskiego Radia. Aktualność jedynki, Ewa Mierzejewska. Czy szef upadłej giełdy Zonda Krypto dostanie status małego świadka koronnego? Odpowiedź na to pytanie możemy poznać już dziś podczas konferencji ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka. Według doniesień TVP Info Przemysław Kral składa w prokuraturze obszerne wyjaśnienia. Z kolei według Onetu szef Zonda Krypto usłyszał zarzuty udziału w oszustwie ogromnych rozmiarów. Klienci upadłej giełdy kryptowalut stracili co najmniej 350 milionów złotych, ale straty mogą sięgać nawet 2 miliardów. Małgorzata Naukowicz.
8: Zdaniem wicepremiera ministra cyfryzacji Krzysztofa Gawkowskiego z Lewicy, Przemysław Kral może mieć sporo do powiedzenia m.in. na temat finansowania kampanii wyborczych.
9: Kibicuję temu, żeby pan Kral otrzymał status świadka koronnego, bo to oznacza, że wyświetlimy dużo chorych, patologicznych interesów, które za rządów PiS-u było realizowanych, które powinny być wyjaśnione.
10: Na razie wiemy, że Fundacja Zbigniewa Ziobry, że Fundacja Przemysława Wiplera to były te organizacje, które przyjmowały pieniądze od Przemysława Krala, natomiast rolą organów ścigania jest ustalenie, jak to wyglądało w szczegółach.
8: Dodaje Dorota Łoboda z Koalicji Obywatelskiej. Wyjaśnienia sprawy oczekuje też europoseł Rozwoju Plus Waldemar Buda.
11: To, z kim miał pan Kral relacje, to jest drugorzędna sprawa z punktu widzenia obywateli, którzy stracili miliony. Dla mnie to jest najważniejsze.
8: Prezes giełdy kryptowalut Zonda Krypto zniknął w kwietniu po tym, jak okazało się, że klienci jego firmy nie mogą odzyskać pieniędzy zainwestowanych w kryptoaktywa. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio.

0: sytuacji małżeństw jednopłciowych.
1: Ministerstwo Cyfryzacji przypomina, że rozporządzenie obowiązuje we wszystkich gminach w Polsce, a urzędnicy nie mają prawa odmówić przyjęcia kompletnego wniosku o transkrypcję. Demografia wymusi zmiany w szkolnictwie. Na tydzień przed końcem wakacji dyrektorzy szkół z Poznania zwracają uwagę, że spadek liczby uczniów widoczny jest w centrach dużych miast. Pogłębiającym problemem są też braki kadrowe.
2: Sporym wyzwaniem jest znalezienie nauczycieli przedmiotów ścisłych, mówi Ewa Frąckowiak.
3: To stwarza również duże kłopoty organizacyjne, bo można by powiedzieć, małą szkołą się fajnie kieruje. Zdecydowanie nie. Wystarczy, że jedna czy dwóch osób nie ma w trakcie roku i jest to gigantyczny problem.
2: Nauczyciele często łączą pracę w kilku szkołach, co wiąże się z kolejnymi kłopotami, dodaje dyrektor zespołu szkolno-przedszkolnego numer 4 w Poznaniu.
3: Połączyć etaty, dopasować plan, to jest duże wyzwanie.
2: Z danych Ministerstwa Edukacji Narodowej wynika, że przed rozpoczęciem roku szkolnego w szkołach i placówkach oświatowych wolnych jest ponad 11 700 etatów. Maciej Szefer, Polskie Radio.
4: To są aktualności jedynki.
1: Urodzony dowódca i charyzmatyczny człowiek, tak generał Bogusław Pacek wspomina generała Mirosława Różańskiego, dowódca misji w Afganistanie i Iraku oraz były dowódca generalny rodzajów sił zbrojnych, zmarł w wieku 63 lat. Generał Pacek podkreśla, że Mirosław Różański mógł jeszcze bardzo wiele zrobić dla obrony państwa.
5: Żołnierz z krwi i kości, który w trudnych sytuacjach nigdy się nie poddawał. Człowiek dużej odwagi, bardzo pryncypialny człowiek, który nie bał się występować publicznie i wchodzić w szranki z ludźmi, którzy mieli inne poglądy albo inne opinie w sprawach wojska.
1: Generał Mirosław Różański został odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Zasługi Rzeczpospolitej Polskiej i medalem za zasługi dla obronności kraju. Do 47 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych ataków gangów na Haiti. 22 osoby zostały ranne. Biuro ONZ na wyspie ostrzegło, że szacunki te mogą ulec jeszcze zmianie. Uzbrojeni napastnicy wtargnęli do miasteczka pod Port-au-Prince późnym wieczorem w niedzielę i podpalali domy oraz zabijali przypadkowych mieszkańców. Organizacje broniące praw człowieka poinformowały nie tylko o masowych zabójstwach i podkładaniu ognia, ale też o gwałtach i porwaniach. Gangsterzy spalili również jeden z kościołów. Według władz Kęsko w ataku dokonał gang o nazwie Vivant Sam, który rząd USA uznał w zeszłym roku za zagraniczną organizację terrorystyczną. Szacuje się, że grupy przestępcze kontrolują około 70% Port-au-Prince. Na 13 grudnia tego roku w Haiti zaplanowane są pierwsze od ponad dekady wybory prezydenckie i parlamentarne. Obecnie trwa rejestracja uprawnionych do głosowania, ale jak podkreśla Associated Press, wielu ekspertów przestrzega przed ich organizacją z powodu bardzo niestabilnej sytuacji wewnętrznej w kraju. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
4: Pogoda.
1: Termometry pokażą dziś maksymalnie od 18 stopni na północnym wschodzie i około 21 w centrum, do 24 na północnym zachodzie i na południowym zachodzie. Jeśli chodzi o to, co pogoda przyniesie, będzie dość słonecznie. Na północnym wschodzie więcej chmur i na krańcach południowych tam może też przelotnie padać deszcz, a na północnym wschodzie niewykluczone burze.
4: Jedynka. Polskie Radio.
6: Tu Radio Dźwięk. Tu Radio Dźwięk.

0: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
1: Czas na informacje w skrócie.
2: Śląscy policjanci rozbili grupę przestępczą zajmującą się przestępstwami narkotykowymi. Jej członkowie od listopada 2024 do czerwca 2025 roku mieli wprowadzić do obrotu co najmniej 50 kg marihuany, 25 kg mefedronu oraz 1,5 kg kokainy. 5 mężczyzn trafiło do aresztu. Remont generalny zapory bocznej zbiornika wodnego Goczałkowice otrzymał ponad 160 milionów złotych dofinansowania z funduszy europejskich. Całkowity koszt tej inwestycji realizowanej przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów wyniesie ponad 200 milionów złotych. Budowa drugiej części obwodnicy Jurajskiej potrwa do marca 2028 roku, poinformował katowicki oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Realizacja odcinka o długości niespełna 8 km przekroczyła już 1/3 zaawansowania. Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia przeznaczy kolejne miliony na budowę Velostrad. To szerokie drogi rowerowe, które mają połączyć miasta aglomeracji. Zgromadzenie GZM-u podjęło 3 uchwały, które dają zielone światło nowym inwestycjom w Dąbrowie Górniczej, Sosnowcu i w Tychach.
3: Tu Radio Dźwięk.
4: Zapraszamy na aktualności jedynki.
5: Anna Kowalczyk
4: i Paweł Aramowicz-Zieliński. Areszt dla kierowcy po tragicznym wypadku w Krakowie. Szczegóły decyzji sądu za chwilę w aktualnościach.
5: Atmosfera wolności i wspólnoty. Tłumy Polaków i Ukraińców świętowały na Placu Zamkowym Dzień Niepodległości Ukrainy.
4: Wyjątkowy dowódca i charyzmatyczny człowiek. Wojskowi i politycy wspominają zmarłego generała Mirosława Różańskiego.
5: Trzy miesiące spędzi w areszcie 26-latek, który w sobotę w Krakowie śmiertelnie potrącił spacerujące małżeństwo. 8-miesięczny syn pary trafił do szpitala w ciężkim stanie.
4: Kierowca wpadł na chodnik w miejscu, gdzie obowiązuje ograniczenie prędkości do 30 km na godzinę. Mężczyzna, jak ustalili biegli, jechał ponad dwukrotnie szybciej.
5: Mariusz Boroń z prokuratury okręgowej w Krakowie wyjaśnia, dlaczego sąd przychylił się do wniosku o areszt.
6: Obawa matactwa, nie przyznał się i może wpływać na zeznania świadków lub inaczej utrudniać postępowanie. Zagrożenie surową karą może skłonić go do podjęcia działań zmierzających na przykład do ucieczki.
4: Sprawcy wypadku grozi do 8 lat więzienia.
5: Status świadka koronnego dla szefa Zonda Krypto może pomóc wyjaśnić nieprawidłowości zarządów PiS. Tak sprawę Przemysława Krala komentuje wicepremier Krzysztof Gawkowski.
4: Według TVP Info szef upadłej giełdy kryptowalut współpracuje z prokuraturą. Zdaniem Krzysztofa Gawkowskiego Przemysław Kral może mieć sporo do powiedzenia, m.in. na temat finansowania kampanii wyborczych.
7: Jakie nielegalne działania państwo zarządów PiS-u realizowało, żeby chronić tą spółkę? Kto komu w innych też partiach w Konfederacji pomagał jakimiś nielegalnymi pieniędzmi? Jak pieniądze były wyprowadzane?
5: Kandydat Prawa i Sprawiedliwości na premiera, poseł Przemysław Czarnek, zapewnił podczas konferencji prasowej, że nie zna Przemysława Krala. Zarzucił też obecnie rządzącym kilkumiesięczną bierność w sprawie nieprawidłowości z giełdą Zonda Krypto.
8: Do tego stopnia, że pan Kral sobie wyjechał spokojnie, a teraz, i to jest następna rzecz, jak coś chce ewentualnie ktoś załatwić i uzyskać status małego świadka koronnego, to najlepiej wziąć kogo? Dibuła i Giertycha. Przypadek? Nie sądzę.
4: Według Onetu Kral wiele miesięcy temu nawiązał poufny kontakt z Romanem Giertychem i Jackiem Dibuła. Za ich pośrednictwem miał negocjować z prokuraturą swój status w śledztwie.
5: Prezes giełdy kryptowalut Zonda Krypto zniknął w kwietniu po tym, jak okazało się, że klienci jego firmy nie mogą odzyskać zainwestowanych pieniędzy. W dniu, w którym ruszyło śledztwo, straty szacowano na co najmniej 350 milionów złotych.
4: Tysiące ludzi świętowały na Placu Zamkowym w Warszawie Dzień Niepodległości Ukrainy.
5: Pod kolumną Zygmunta pojawili się przedstawiciele władz, dyplomaci i Ukraińcy, którzy po rozpoczęciu pełnoskalowej inwazji znaleźli w stolicy schronienie. Ukraińcy mieszkający w stolicy od dawna, ale też Polacy i mieszkańcy Warszawy, którzy chcieli wyrazić solidarność z największą mniejszością narodową mieszkającą nad Wisłą.
4: Zgromadzeni na Placu Zamkowym podkreślali, że Polaków i Ukraińców łączy wspólny cel i pragnienie wolności.
9: Tak, jest to ważne, ponieważ jesteśmy sąsiadami. Obecnie też w Warszawie mieszka wiele Ukrainek, wiele Ukraińców i to są to nasi przyjaciele, więc chcemy z nimi świętować.
10: Czuje się atmosfera wolności, atmosfera swobody, wsparcia dla Ukraińców.
11: Jestem bardzo wzruszona i dziękuję bardzo.
12: Sława Ukrainy! Niech żyje Polska!
13: Niech żyje Polska!
12: Wolna i silna Europa!
5: W trakcie wydarzenia odśpiewano hymny Polski i Ukrainy. Minutą ciszy uczczono pamięć

0: Zbrojnych i senator, miał 63 lata.
1: Generała Różańskiego wspominał minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
2: Żołnierz, dowódca, odważny człowiek, zaangażowany w sprawy Wojska Polskiego.
1: Generał Roman Polko podkreśla, że Polska nie do końca wykorzystała potencjał generała Różańskiego.
3: Dowódca z krwi i kości, uważam, że mógł wiele dla armii jeszcze i dla bezpieczeństwa zrobić. Za wcześnie pozwolono mu odejść z armii.
1: A wicemarszałek Senatu Maciej Żywno mówił, że generał Różański był nie tylko wybitnym oficerem.
4: Był bardzo ciepły, bardzo koleżeński, dający wsparcie i cały czas był prawdziwym żołnierzem i wojownikiem.
1: Generał Mirosław Różański zmarł po ciężkiej chorobie w wieku 63 lat. Witold Banach, Polskie Radio.
5: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
6: A teraz czas na informacje sportowe. Tomasz Kowalczyk. Polskie siatkarki pokonały w Stambule Łotwę 3-1 w swoim drugim meczu grupy A Mistrzostw Europy. To drugie zwycięstwo w turnieju drużyny Stefano Lavariniego, która w kolejnym spotkaniu zagra ze Słowenią. A tak wczorajszy mecz podsumowała przyjmująca Martyna Czerniańska.
7: No z pozytywu możemy wyciągnąć, że gdzieś tam każda miała chwilę na boisku, ale z kolei nie możemy być zadowolone z meczu. Nie było to nasze dobre wykonanie i na pewno nie jesteśmy zadowolone, musimy wyciągnąć lekcje i no co, turniej jest długi, także musimy się skupić na kolejnych meczach. Mam nadzieję, że forma będzie już tylko rosnąca. Na pewno zresztą szwankowało po naszej stronie, ale myślę, że zaskoczyły zagrywką. Spodziewałyśmy się, że będą grały dobrze w obronie, że będą te wymiany. Gdzieś tam trener też przed tym ostrzegał, ale o zagrywce, no mogę powiedzieć, że nie spodziewałyśmy się tego. Wiedziałam, że tam 11 asów zrobiły przeciwniczki, także no trzeba przyznać, że zagrały naprawdę dobrze w tym elemencie, puszowały mocno i nas gdzieś tam momentami też szwankowało, ale no najważniejsze, że ten mecz jednak wygrany i można powiedzieć uff.
6: A wspomniany następny mecz ze Słowenią dziś o 18. Kamil Majchrzak przegrał z francuskim tenisistą Benjaminem Bonzim 4-6, 6-7 w pierwszej rundzie turnieju ATP na kortach Winston-Salem. Mecz trwał godzinę i 50 minut. Notowany obecnie na 72. miejscu w światowym rankingu zawodnik z Piotrkowa Trybunalskiego w pierwszym secie prowadził już 4-1. Później rywal dwukrotnie przełamał podanie naszego reprezentanta. We wtorek były znakomity szwajcarski tenisista Roger Federer pojawi się na kortach Flushing Meadows, by w długo oczekiwanym pożegnaniu z kibicami zagrać w meczu pokazowym poprzedzającym główny turniej singlowy US Open w Nowym Jorku. Jego ostatni występ w US Open w 2019 roku nie miał tego charakteru, jakiego fani oczekują od byłych mistrzów. Szwajcar odpadł w ćwierćfinale, a wielu spodziewało się, że powróci, by ponownie zagrać w tej imprezie.
8: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cere.
9: Sponsorem audycji jest Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro. Środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
10: Pogoda. Na północnym wschodzie i krańcach południowych pochmurno, deszczowo i burzowo, tam też najchłodniej, maksymalnie 18 stopni. Na pozostałym obszarze zachmurzenie małe i umiarkowane, z temperaturą od 21 stopni w centrum do 24 na północnym zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, w czasie burz porywiste, a ciśnienie waha się. Na barometrach w Warszawie teraz 1007 hektopaskali.
8: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cere.
9: Sponsorem audycji było Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro. Środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
10: Klimat. Jakość powietrza jest dobra i bardzo dobra. Z odnawialnych źródeł pochodzi obecnie 6% energii elektrycznej. Ten odsetek wzrasta od 11 do 17 zielone godziny.
11: Jedynka. Polskie Radio. Reklam.
12: Tu Radio Dźwięk.
13: Ruszamy na drogi województwa śląskiego. Słuchacz wcześniej donosił, że obwodnica Zawiercia przejezdna i spokojna. Co poza tym, Gabriela Kaczyńska.
14: I bardzo dobrze, choć tam mogą być problemy przy większym natężeniu ruchu, gdzie korkuje się zjazd.

0: i wjazd na węźle Fugasówka, ale jak takie problemy się pojawią, to będziemy oczywiście o nich informować. No tak, już jesteśmy przy obwodnicy Zawiercia, no to pojedźmy nieco dalej, gdzie trwa budowa kolejnego odcinka obwodnicy do Pradeł. Tam mamy ruch wahadłowy i tam teraz jest lekkie spowolnienie na pasach w obu kierunkach. Niewielkie korki mamy na południowym odcinku trasy S1 w Lalikach, a także pomiędzy Przybędzą a Wieprzem. W tych dwóch miejscach ruch odbywa się wahadłowo, bo także pracują drogowcy. W centrum aglomeracji duży ruch spowalnia przejazd drogą 79 przez Sosnowiec. Tak jest przy centrum odzieżowym na jezdni w stronę Katowic. Niewielki korek mamy na drodze 790 w Strzemieszycach. To dzielnica Dąbrowy Górniczej. Tam ponownie pojawiło się wahadło, stąd te kłopoty i w stronę Dąbrowy, i w stronę Łośnia. Ruch wahadłowy obowiązuje także w Toszku na drodze 94. Tam też pracują drogowcy. Na północy wolno, ale w miarę płynnie jedziemy przez Blachownię drogą 46. To w rejonie zwężonego odcinka na pasach po obu stronach. 691 400 400. Czekamy na Państwa sygnały z dróg, a kolejny drogowy raport za niespełna pół godziny. Do usłyszenia.
1: I zajrzałem Tomkowi Gancarkowi przez ramię i wiem, że na obwodnicę Zawiercia za chwilę wrócimy.
2: Dokładnie.
1: 6:30.
3: Sponsorem audycji jest Ganinex, dealer marki Leap Motor. W Katowicach ulica Rościńskiego 170. Ganinex, dealer leapmotor.pl.
4: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki. Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

Wow, za dużo zmartwień nad ranem. Pamiętam tego dzieciaka z pierwszego traku z Kubanem. Szukałem wyjścia w Pacmanie, teraz tak szukam lekarek. Kończę nagranie i dalej, bo mam spotkanie w Różanej.

crashing.

0: tu Radio Dźwięk.
1: Czas na informacje w skrócie.
2: Śląscy policjanci rozbili grupę przestępczą zajmującą się przestępstwami narkotykowymi. Jej członkowie od listopada 2024 do czerwca 2025 roku mieli wprowadzić do obrotu co najmniej 50 kg marihuany, 25 kg mefedronu oraz 1,5 kg kokainy. Pięciu mężczyzn trafiło do aresztu. Remont generalny zapory bocznej zbiornika wodnego Goczałkowice otrzymał ponad 160 milionów złotych dofinansowania z funduszy europejskich. Całkowity koszt tej inwestycji realizowanej przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów wyniesie ponad 200 milionów złotych. Budowa drugiej części obwodnicy Jurajskiej potrwa do marca 2028 roku, poinformował katowicki oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Realizacja odcinka o długości niespełna 8 km przekroczyła już 1/3 zaawansowania. Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia przeznaczy kolejne miliony na budowę Velostrad. To szerokie drogi rowerowe, które mają połączyć miasta aglomeracji. Zgromadzenie GZM-u podjęło 3 uchwały, które dają zielone światło nowym inwestycjom w Dąbrowie Górniczej, Sosnowcu i w Tychach.
0: Tu Radio Dźwięk.
3: Tu program Trzeci Polskiego Radia, na zegarach 7:00, Robert Grzędowski, dzień dobry. Na serwis Trójki zaprasza Romuald Wójcik.
4: Mały świadek, duża afera. Prezes giełdy Zonda Krypto składa w prokuraturze obszerne wyjaśnienia. Dwie osoby zatrzymano w związku ze śmiertelnym pobiciem mężczyzny w Nowej Hucie. Miał być gospodarczy nokaut Iranu, jednak sekretarz skarbu USA przyznaje, że kolejny pakiet sankcji to raczej kolejne ostrzeżenie. Czy szef Zonda Krypto otrzyma status małego świadka koronnego, możemy się dowiedzieć na dzisiejszej konferencji ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka. Według medialnych doniesień Przemysław Kral usłyszał zarzut oszustwa ogromnych rozmiarów i składa w prokuraturze obszerne wyjaśnienia. Klienci giełdy stracili co najmniej 350 milionów złotych, ale straty mogą sięgać nawet 2 miliardów.
5: Zdaniem wicepremiera ministra cyfryzacji Krzysztofa Gawkowskiego z Lewicy, Przemysław Kral może mieć sporo do powiedzenia m.in. na temat finansowania kampanii wyborczych.
6: Kibicuję temu, żeby pan Kral otrzymał status świadka koronnego, bo to oznacza, że wyświetlimy dużo chorych, patologicznych interesów, które za rządów PiS-u było realizowanych, które powinny być wyjaśnione.
7: Na razie wiemy, że Fundacja Zbigniewa Ziobry, że Fundacja Przemysława Wiplera to były te organizacje, które przyjmowały pieniądze od Przemysława Krala. Natomiast rolą organów ścigania jest ustalenie, jak to wyglądało w szczegółach.
5: Dodaje Dorota Łoboda z Koalicji Obywatelskiej. Wyjaśnienia sprawy oczekuje też europoseł Rozwoju Plus Waldemar Buda.
8: To, z kim miał pan Kral relacje, to jest drugorzędna sprawa z punktu widzenia obywateli, którzy stracili miliony. Dla mnie to jest najważniejsze.
5: Prezes giełdy kryptowalut Zonda Krypto zniknął w kwietniu po tym, jak okazało się, że klienci jego firmy nie mogą odzyskać pieniędzy zainwestowanych w kryptoaktywa. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio.
4: Dwie osoby zatrzymano w związku ze śmiertelnym pobiciem mężczyzny w Nowej Hucie. Wyjaśniamy, czy zatrzymani brali czynny, czy pośredni udział w bójce, mówi Rafał Wawrzuta z krakowskiej policji.
9: Wszczęte zostało postępowanie, które nadzoruje prokuratura rejonowa Kraków-Nowa Huta. Czynności prowadzone są w kierunku przestępstw z artykułu 158 i 159 kodeksu karnego.
4: Wcześniej w tej sprawie przesłuchano 9 osób. Z ustaleń służb wynika, że pobicie mogło mieć związek z porachunkami pseudokibiców. Zmarły mężczyzna był kibicem Hutnika Kraków. Kolejne sankcje gospodarcze wobec Iranu ogłosiły Stany Zjednoczone. Sekretarz skarbu USA przyznał jednak, że to raczej ostrzeżenie niż decydujący cios. Więcej w relacji Marka Wałkuskiego.
10: Operacja nosi nazwę Economic Outcast. Sankcjami objęto ponad 60 firm, osób i statków na całym świecie, które pomagają Teheranowi zdobywać technologie nuklearne i rakietowe. Restrykcje uderzają też w kryptowaluty, złoto oraz lotnictwo. Jest nie do zaakceptowania operowanie w szarej strefie tego konfliktu, ostrzegł sekretarz stanu Scott Bessent. Przyznał jednak, że ogłoszone przez Stany Zjednoczone działania nie są jeszcze ostatecznym uderzeniem. Uważamy, że strzał ostrzegawczy jest na tym etapie właściwy. Jeśli ktoś nie podporządkuje się naszym żądaniom, to powinien opuścić system dolarowy, powiedział Bessent i dodał, że teraz zacznie się cicha dyplomacja z innymi krajami. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio.
4: Wracamy do kraju. Żyje Ignacy Karpowicz, pisarz i tłumacz. Pięciokrotny finalista Nagrody Literackiej Nike i laureat paszportu polityki. Odszedł w wieku 50 lat. Był niezwykłym pisarzem, który czule patrzył na świat, mówi literaturoznawczyni profesor Katarzyna Sawicka-Mierzyńska.
11: Był ciepły, miał niezwykłe poczucie humoru. Potrafiliśmy się zaśmiewać do łez, nawet kiedy zaczynaliśmy rozmowę od jakichś spraw trudnych. Był trochę taki jak jego książki, czyli pełen empatii. Na pewno bardzo czule patrzył na świat i jako pisarz, i jako człowiek.
4: Ignacy Karpowicz był autorem m.in. powieści Nie Halo, Cud, Balladyny i Romanse, Gesty, Ości czy Ludzie z Nieba. Całe życie związany z Podlasiem. W 2011 roku otrzymał tytuł honorowego ambasadora województwa podlaskiego. Prawie 50 tysięcy maturzystów zdaje poprawki. W Warszawie do egzaminu w szkole w chmurze przystąpiło ponad 1000 osób. Większość poprawia matematykę.
12: Mam nadzieję, że zdam. Bardzo bym chciała, żeby to był mój drugi i ostatni raz, jak piszę matematykę. Nie brakło dużo, bo tylko 5%, ale nadal.
13: Przygotowywałam się znacznie bardziej. No, czuję się trochę pewniej, ale boję się, że zadania będą na tyle podchwytliwe, że niby będzie się wydawać, że zadanie jest proste, a nie wpadnie się na ten sposób, żeby tak rozwiązać.
14: Dobrze, na pewno zdane będą.
15: Matematyka czy jakiś inny przedmiot?
14: Nie, no, matematyka. Mi to 4% na przykład zabrakło. Z tej racji przyjechałem specjalnie z Mazur.
16: Polski.
17: Wołałem się i zabrakło. Nie dodali mi nawet punkta, wie pani. Słabo.
15: No ale teraz?
17: Proszę pani, teraz to ja po 100% idę. Naprawdę. Już się przygotowałem.
4: I życzymy tej setki, chociaż kasztany już raczej przekwitają. W maju matury nie zdało 87 tysięcy absolwentów. Prawo do poprawki miało 58 tysięcy. Wyniki poprawkowych egzaminów poznamy 11 września. To był Serwis Trójki.
18: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
3: Jest 5 po 7, to czas na sport w studiu Norbert Michalak. Dzień dobry.
19: Dzień dobry. Polskie siatkarki w bólach wygrały swój drugi mecz na Mistrzostwach Europy w Stambule. W spotkaniu grupy A Polki pokonały Łotyszki 3-1. Siatkarki reprezentacji w trzeciej partii przegrywały już 8 punktami, ale odrobiły straty i odniosły zwycięstwo. Pomogła w tym m.in. Martyna Czerniańska, która pojawiła się na boisku z ławki rezerwowych.
20: Nie możemy być zadowolone z meczu. Nie było to nasze dobre wykonanie i na pewno nie jesteśmy zadowolone. Musimy wyciągnąć lekcje i no co, turniej jest długi, także musimy się skupić na kolejnych meczach. Mam nadzieję, że forma będzie już tylko rosnąca. Na pewno zresztą szwanko było po naszej stronie, ale myślę, że zaskoczyły zagrywką. Spodziewałyśmy się, że będą grały dobrze po broni, że będą te wymiany. Gdzieś sam trener też przed tym ostrzegał, ale o zagrywce, no mogę powiedzieć, że nie spodziewałyśmy się tego.
19: To druga wygrana Polek. Wcześniej podopieczny trenera Stefan

0: do zera. Bohaterem spotkania, w szczególności zespołu z Rzymu, był Holender Malen, który zdobył 3 bramki. Linda Klimowiczowa zagra w finale kwalifikacji, w półfinale kwalifikacji wielkoszemowego tenisowego US Open. W ćwierćfinale reprezentująca Polskę Klimowiczowa wygrała z Włoszką Lizą Pigato 6-3, 6-3.
1: Sponsorem audycji jest Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro, środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
2: Ja dorzucę jeszcze jedną informację sportową. Reprezentacja USA zdobyła Mistrzostwo Świata w rugby na wózkach. W finale wygrała z napakowaną gwiazdami Australii.
3: Gratulacje, i to chyba nie jest niespodzianka.
2: Nie jest, nie jest. Tam też gwiazdy w Stanach. A Norbi może potwierdzić, prawda, że rugby na wózkach to jest fantastyczny sport.
3: No tak, nieraz mieliśmy gości z reprezentacji Polski w rugby na wózkach. I to się dobrze ogląda.
2: To się bardzo dobrze ogląda, właśnie.
3: Ale ostatnio też powiem, że byłem na przygotowaniu reprezentacji Polski w koszykówce na wózkach i też to się dobrze ogląda, bo od 9 września zaczynają się Mistrzostwa Świata. Polacy celują w medal.
2: No to trzymamy kciuki. Jeśli państwo jeszcze nie widzieli kosza na wózkach albo rugby na wózkach, to proszę w sieci poszukać i się zachwycić. A pogoda zachwycająca dziś nie będzie na południu kraju, bo tam deszczowo, może też popadać przelotnie na północnym wschodzie. To na północnym wschodzie i w rejonach podgórskich będzie najchłodniej, kilkanaście stopni. Najcieplej będzie dziś na zachodzie kraju, do 23.
1: Sponsorem audycji było...
4: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
5: Informacje drogowe Radia Katowice, Gabriela Kaczyńska. Zaczynamy je od utrudnień na autostradzie A4 na granicy województwa opolskiego i śląskiego przed Chechłem. W miejscu prac drogowych doszło do stłuczki. Kierowcy informują o korkach, jakie zaczynają się tam tworzyć. Korki pojawiły się też na drodze 94 w Piekarach Śląskich. Tam trwają prace remontowe i ruch jest ograniczony w obu kierunkach. Niewielki korek na 94 mamy też w Czeladzi przy M1 na jezdni w stronę Katowic, a spowodowany jest dużym natężeniem ruchu. W samych Katowicach spowolniony jest przejazd 73 Pułku Piechoty przy dojeździe do Kościuszki od strony Giszowca. Na południu prace drogowe generują korki w Kozach na drodze 52, gdzie ruch odbywa się wahadłowo, ale i na trasie S1, gdzie ponownie korkuje się fragment pomiędzy Wieprzem a Przybędzą w obu kierunkach. Tam też mamy wahadło. Na północy niewielkie postoje utrzymują się w Blachowni na trasie 46, to w rejonie prac, i na pobliskiej drodze 492. Szerokiej drogi, spokojnej jazdy. Do usłyszenia.
6: Tu Radio Dźwięk.
4: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: Minęła 8. Jeszcze w tym tygodniu rząd ma zająć się przyszłorocznym budżetem. Przedsiębiorcy obawiają się podwyżki podatków. Dobiegają końca prace związane z przebudową linii kolejowej pomiędzy Pszczyną a Żorami. Do Dąbrowy Górniczej, Sosnowca i Tychów trafią dodatkowe pieniądze na budowę welostrad.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Tomasz Gancarek, zapraszam. Przedsiębiorcy apelują, by nie wprowadzać ich kosztem ulg dla klasy średniej. Jednym ze źródeł finansowania zapowiedzianych przez rząd zmian w PIT ma być podwyższenie podatku dla największych firm. Zmiany podatkowe mają być częścią przyszłorocznego budżetu, którym rząd ma zająć się już w najbliższy piątek. O szczegółach Arkadiusz Augustyniak.
2: Na zaproponowanych przez rząd zmianach podatnicy mają zyskać nawet 3600 zł rocznie. Odbędzie się to jednak kosztem firm, które zapłacą już nie 19%, a 22% CIT. Prezydent Konfederacji Lewiatan Marek Górski ostrzega, że taki ruch może osłabić inwestycje firm.
3: To jest udowodnione, że każda podwyżka podatków powoduje komplikacje w rozliczeniach podatków, zwłaszcza w sytuacji, kiedy nie ma na to czasu na przygotowanie. Obniża również skłonność do inwestowania.
2: Prezes firmy BTFG Adam Ruciński dodaje, że wyższy CIT zaszkodzi polskim firmom, a nie odczują tego międzynarodowi giganci.
4: Te duże firmy zagraniczne mają swoje siedziby najczęściej właśnie poza granicami Polski, a po drugie są otoczone bardzo sprawnym, nowoczesnym mechanizmem wsparcia podatkowego.
2: Wyższy CIT może też utrudnić polskim firmom konkurencję z zagranicznymi podmiotami.
0: W ubiegłym tygodniu premier i minister finansów poinformowali o planach podniesienia drugiego progu podatkowego ze 120 tysięcy do 130 tysięcy złotych. Chcą też wprowadzić nową 24% stawkę PIT dla zarobków do 150 tysięcy złotych.
1: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
0: Dobiegają końca prace związane z przebudową linii kolejowej pomiędzy Pszczyną a Żorami. Już w niedzielę powrócą na nią pociągi Kolei Śląskich. Będą obsługiwać linię S72, mówi rzecznik przewoźnika Bartłomiej Wnuk.
5: Pociągi Kolei Śląskich będą kursowały z Rybnika przez Żory, Pszczynę i Czechowice, Dziedzice do Bielska Białej. Część składów pojedzie w wydłużonej relacji do Żywca. 30 sierpnia to dzień, w którym na kolei wchodzi w życie jesienna korekta rozkładu jazdy.
0: Nowe rozkłady są już dostępne w gablotach na stacjach kolejowych, ale także między innymi na stronach internetowych Kolei Śląskich. Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia przeznaczy kolejne miliony na budowę welostrad. Zgromadzenie GZM podjęło 3 uchwały, które dają zielone światło nowym inwestycjom w Dąbrowie Górniczej, Sosnowcu i Tychach. Największe wsparcie otrzyma Dąbrowa Górnicza, ponad 4 600 000 zł. Przy ulicy Grynia powstanie prawie kilometrowy odcinek welostrady numer 7, połączony z Będzinem i Sosnowcem. Prace mają zakończyć się do końca 2026 roku. Ponad 2,5 miliona złotych dotacji trafi też do Tychów na pierwszy etap trasy do Katowic. Inwestycja jest już w realizacji. Natomiast Sosnowiec otrzyma 420 tysięcy złotych na przygotowanie dokumentacji projektowej kolejnych metropolitalnych dróg rowerowych. I na koniec ciekawostka. Piłka, którą Diego Maradona strzelił swojego słynnego gola ręką Boga podczas Mistrzostw Świata w 1986 roku, została wylicytowana na aukcji w Dallas za 3 350 000 dolarów. Argentyński gwiazdor futbolu zdobył legendarnego gola w ćwierćfinale przeciwko Anglikom. Tunezyjczyk Ali Bin Nasser, który sędziował ten mecz w 1986 roku, zachował piłkę przez ponad 3 dekady. W 2022 roku sprzedał ją za prawie 2,5 miliona dolarów. Natomiast koszulka, którą Maradona miał na sobie podczas tego samego meczu, została sprzedana na aukcji także w 2022 roku za ponad 9 milionów dolarów. Zdaniem meteorologów wtorek niemal w całym województwie bez deszczu. Przelotne opady spodziewane są jedynie na południu regionu. Termometry pokażą dziś maksymalnie od 19 do 22 stopni.
6: Czy ja mogę mieć pytanie dotyczące Diego Maradony?
0: Oczywiście.
6: I licytacji? Czy pojawią się skarpety z tego meczu?
0: Nie sądzę, żeby jeszcze były dostępne.
6: Szkoda. Tomasz Gancarek, dziękujemy.
7: Tu Radio Dźwięk. Informacje drogowe Radia Katowice. Gabriela Kaczyńska. Zaczynamy je od utrudnień na autostradzie A4 na granicy województwa opolskiego i śląskiego przed Chechłem. W miejscu prac drogowych doszło do stłuczki. Kierowcy informują o korkach, jakie zaczynają się tam tworzyć. Korki pojawiły się też na drodze 94 w Piekarach Śląskich. Tam trwają prace remontowe i ruch jest ograniczony w obu kierunkach. Niewielki korek na 94 mamy też w Czeladzi przy M1 na jezdni w stronę Katowic, a spowodowany jest dużym natężeniem ruchu. W samych Katowicach spowolniony jest przejazd 73 Pułku Piechoty przy dojeździe do Kościuszki od strony Giszowca. Na południu prace drogowe generują korki w Kozach na drodze 52, gdzie ruch odbywa się wahadłowo, ale i na trasie S1, gdzie ponownie korkuje się fragment pomiędzy Wieprzem a Przybędzą w obu kierunkach. Tam też mamy wahadło. Na północy niewielkie postoje utrzymują się w Blachowni na trasie 46, to w rejonie prac i na pobliskiej drodze 492. Szerokiej drogi, spokojnej jazdy. Do usłyszenia.
8: Tu Radio Dźwięk.
9: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
10: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś wtorek, 25 sierpnia, jest 8. Na serwis Trójki zaprasza Romuald Wójcik.
11: Dwie ofiary śmiertelne w wypadku na S8. Trasa jest zablokowana. Więcej piorunów trafi do polskiej armii. To nasz eksportowy hit. W serwisie także o tym, co dalej z pilotażem bezpłatnego systemu dla szkół i rodziców. E-Dziennik. Dwie ofiary śmiertelne, jedna osoba ranna i zablokowana droga to skutki wypadku na trasie S8 na wysokości Czerniewic w województwie łódzkim. Zderzyły się dwa samochody ciężarowe i bus, mówi Aleksandra Cieślak z policji.
12: Kierujący cysterną przewożącą piasek zatrzymał się na poboczu, ponieważ chciał wymienić oponę. Na miejsce dojechali do niego jego dwaj znajomi, którzy podróżowali Fordem Transitem, aby pomóc mu w wymianie koła. I w momencie, kiedy wymieniali oponę, uderzył w nich 37-letni mężczyzna kierujący ciągnikiem siodłowym.
11: Trasa S8 jest w tym miejscu zablokowana. Policja wytyczyła objazdy. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze 2 godziny. Według medialnych doniesień prezes Zonda Krypto usłyszał zarzuty oszustwa ogromnych rozmiarów i składa w prokuraturze wyjaśnienia. Czy otrzyma status świadka koronnego, być może dowiemy się dziś od ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka. Dorota Łoboda z Koalicji Obywatelskiej oczekuje wyjaśnienia wszystkich wątków dotyczących sprawy upadłej giełdy oraz ewentualnych powiązań jej szefa z politykami prawicy.
13: Na razie jest za wcześnie, żeby wyrokować, czy takie powiązania miały miejsce i na ile głosy tu w parlamencie były powodowane korzyściami, które ktoś przyjmował od Zonda Krypto. Na razie wiemy, że Fundacja Zbigniewa

0: 50 bilionów złotych. Więcej piorunów trafi do polskiej armii. Jest umowa między Agencją Uzbrojenia i przedsiębiorstwem MESCO na dostawę kilku tysięcy sztuk przenośnych zestawów rakietowych. Kontrakt opiewa na 8 miliardów złotych i ma wymiar historyczny. Nowe uzbrojenie wzmocni nie tylko polskie wojsko, ale również armie sojusznicze. O szczegółach Agata Król.
1: Piorun jest naszym hitem eksportowym.
2: Podkreśliła wiceszefowa MON Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Nasz kraj wychodzi na prowadzenie w kwestii zawierania umów zbrojeniowych. Występuje też w roli pośrednika, sprzedając produkty najwyższej jakości, mówiła.
1: Po raz pierwszy Agencja Uzbrojenia dokonuje zakupów nie tylko na rzecz polskiej armii, ale również pośredniczych zakupach dla armii sojuszników.
2: Takiego zakupu MESCO jeszcze nie miało, przyznała prezes przedsiębiorstwa Renata Gruszczyńska. Podkreśliła, że to powód do dumy, ale i ogromna szansa dla przemysłu obronnego.
3: Ta umowa jest efektem pracy i kompetencji polskich inżynierów, konstruktorów, technologów i specjalistów.
2: Najwięcej pocisków trafi do naszych żołnierzy. Będzie to 80% całego zamówienia. Pioruny stworzone są, by zwalczać śmigłowce, samoloty, drony oraz rakiety z odległości i wysokości typowych dla obrony krótkiego zasięgu. Pokazały, że są skuteczne choćby podczas wojny na Ukrainie. Agata Król, Polskie Radio.
0: W Dzień Niepodległości Ukrainy w Warszawie odbył się koncert. Wystąpili ukraiński kwartet Daka Braka oraz Krzysztof Zalewski. Wydarzenie zgromadziło tysiące osób, Polaków i Ukraińców.
4: Wiadomo, że jeżeli Ukraina się nie obroni, to nas przyjdzie na nas kolej ze strony Rosji, atak na Rosji na nas, więc to jest oczywiste, że musimy Ukrainę wspierać.
5: Uważam, że jest ważne, żebyśmy pokazywali naszą solidarność nie tylko z walczącą Ukrainą, ale też Ukraińcami, którzy są właśnie teraz tutaj i narażeni na tyle hejtu i tyle agresji.
6: Przede wszystkim chciałbym podziękować Polakom za wsparcie Ukrainy i to robię od samego początku i uważam, że to jest mega ważne, ponieważ psują się relacje polsko-ukraińskie, między innymi ze względu na propagandę rosyjską, więc prosiłabym myśleć przede wszystkim, a nie używać emocji.
0: W sierpniu 1991 roku Polska była pierwszym krajem, który uznał suwerenność Ukrainy. Prezydent ma kilka dni, by podjąć decyzję w sprawie ustawy wdrażającej bezpłatny pilotaż e-dziennika. Na początku ma z niego skorzystać kilkanaście szkół z całej Polski.
7: Pilotaż darmowego e-dziennika ma się rozpocząć 22 września. Wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski ma nadzieję, że prezydent podejmie słuszną decyzję.
8: Jeżeli ustawa zostanie podpisana, to w pierwszych szkołach w Polsce rozpocznie się pilotaż rozwiązania, które będzie ułatwiało zarówno integrację z systemami, jak i współpracę pomiędzy nauczycielami, rodzicami a uczniami.
7: Wiceszef resortu zaznaczył, że pilotaż ma dotyczyć testowania systemu oraz bezpieczeństwa.
8: Te pierwsze wersje pilotażowe dziennika dotyczą informacji o uczniach, wystawianych ocenach, zwolnieniach.
7: Karol Nawrocki na podpisanie ustawy ma czas do 31 sierpnia. Krzysztof Kuczyński, Polskie Radio.
0: To był Serwis Trójki.
9: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
10: Czas na sport w Trójce, Norbert Michalak.
11: Polskie siatkarki bez porażki na początku Mistrzostw Europy w swoim drugim meczu pokonały Łotyszki 3 do 2023 roku w belgijskiej Gandawie. Pewnie zwyciężyły 3 do 0 mecz Polska-Słowenia o 18. Linda Klimowiczowa zagra w drugiej rundzie kwalifikacji wielkosztemowego tenisowego US Open. Reprezentująca Polskę tenisistka wygrała z Włoszką Lizą Pigato 6-3, 6-3. Menadżer Klimowiczowej Piotr Szczypka tak podsumowuje to spotkanie.
12: Trudny mecz pod względem mentalnym, bo w ostatnim czasie Linda dosyć dużo meczów przegrała chyba przez brak tej pewności siebie. Kluczem do zwycięstwa był serwis, bo bardzo dobrze serwowała. Linda cały czas ją atakowała, przełamała i przede wszystkim pilnowała swojego serwisu. Była aktywna, agresywna i mimo tego właśnie, że troszkę w ostatnim czasie niepewna siebie, zaryzykowała parę piłek, była przede wszystkim bardziej aktywna też w tych punktach decydujących.
11: A żeby zagrać w turnieju głównym, trzeba w eliminacjach wygrać 3 spotkania. To jeszcze ciekawostka dotycząca piłki, którą Diego Maradona strzelił swojego słynnego gola ręką Boga podczas Mistrzostw Świata z 1986 roku. Została wylicytowana na aukcji w Dallas za prawie 3,5 miliona dolarów. A koszulka, którą Maradona miał na sobie podczas tego samego meczu, została sprzedana wcześniej na aukcji w 2020 roku za ponad 9 milionów dolarów. To nie są tanie rzeczy.
13: Sponsorem audycji jest Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro, środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
10: To z drugiej

0: Z drugiej strony są tacy, dla których to drobne. Na przykład piłkarze, prawda?
1: Niektórzy, chciałbym mieć takie drobne w kieszeni.
0: Niektórzy piłkarze to, wiesz, drobnymi płacą za takie rzeczy. Pogoda dziś nie będzie zachwycająca, mówiąc krótko. Na południu kraju szykuje się sporo deszczu. Na Opolszczyźnie, na Śląsku, w Małopolsce, ale może też popadać przelotnie na północnym wschodzie i na północnym wschodzie możliwe burze. W rejonach podgórskich i właśnie na północnym wschodzie będzie dziś najchłodniej, kilkanaście stopni, a najcieplej ma być na zachodzie. Wschodzie kraju do 23 stopni Celsjusza.
2: Sponsorem. Tu Radio Dźwięk.

Coś mi nie gra w tej Polsce. Ostatnio jest tu zdeka niemądrze i nie chcę obwiniać polskiej kinematografii, ale jak, skoro nawet Patryk Wega ma dość jej. Gwałty w twarz, trochę pewnie to oschłe, ale tutto bene, jeśli pochodzenie masz włoskie. Jeden tip, jak podniecić widownię, do dialogu wrzuć kurwę, zaśmieją się mocno. Tell me lies, tell me sweet little lies. Drogi rządzie, śpiewaj mi głośniej, bo jeżeli nie wy, to zaśpiewa mi bloger. Chwilę słucham go dla beki, ale weź jakim kosztem mogłem iść na rower, popodziwiać wiosnę mogłem. Iść biegać, przeczytać dziś książkę, ale masochista mózg znów pyta o chłostę. Puszczam mu, jak ta gwiazda znów wzdycha na postęp. Nie zaszczepiłaby syna na ospę, cóż. Może pieniądz woli wydać na pogrzeb. Celebryci wiedzą i potrafią niemal wszystko. Może się nauczą, kiedy nie odzywać się w ogóle, co?

0: Minęła 8. Jeszcze w tym tygodniu rząd ma zająć się przyszłorocznym budżetem. Przedsiębiorcy obawiają się podwyżki podatków. Dobiegają końca prace związane z przebudową linii kolejowej pomiędzy Pszczyną a Żorami. Do Dąbrowy Górniczej, Sosnowca i Tychów trafią dodatkowe pieniądze na budowę welostrad.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Tomasz Gancarek, zapraszam. Przedsiębiorcy apelują, by nie wprowadzać ich kosztem ulg dla klasy średniej. Jednym ze źródeł finansowania zapowiedzianych przez rząd zmian w PIT ma być podwyższenie podatku dla największych firm. Zmiany podatkowe mają być częścią przyszłorocznego budżetu, którym rząd ma zająć się już w najbliższy piątek. O szczegółach Arkadiusz Augustyniak.
2: Na zaproponowanych przez rząd zmianach podatnicy mają zyskać nawet 3600 zł rocznie. Odbędzie się to jednak kosztem firm, które zapłacą już nie 19%, a 22% CIT. Prezydent Konfederacji Lewiatan Marek Górski ostrzega, że taki ruch może osłabić inwestycje firm.
3: To jest udowodnione, że każda podwyżka podatków powoduje komplikacje w rozliczeniach podatków, zwłaszcza w sytuacji, kiedy nie ma na to czasu na przygotowanie. Obniża również skłonność do inwestowania.
2: Prezes firmy BTFG Adam Ruciński dodaje, że wyższy CIT zaszkodzi polskim firmom, a nie odczują tego międzynarodowi giganci.
4: Te duże firmy zagraniczne mają swoje siedziby najczęściej właśnie poza granicami Polski, a po drugie są otoczone bardzo sprawnym, nowoczesnym mechanizmem wsparcia podatkowego.
2: Wyższy CIT może też utrudnić polskim firmom konkurencję z zagranicznymi podmiotami.
0: W ubiegłym tygodniu premier i minister finansów poinformowali o planach podniesienia drugiego progu podatkowego ze 120 tysięcy do 130 tysięcy złotych. Chcą też wprowadzić nową 24% stawkę PIT dla zarobków do 150 tysięcy złotych.
1: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
0: Dobiegają końca prace związane z przebudową linii kolejowej pomiędzy Pszczyną a Żorami. Już w niedzielę powrócą na nią pociągi Kolei Śląskich. Będą obsługiwać linię S72, mówi rzecznik przewoźnika Bartłomiej Wnuk.
5: Pociągi Kolei Śląskich będą kursowały z Rybnika przez Żory, Pszczynę i Czechowice, Dziedzice do Bielska Białej. Część składów pojedzie w wydłużonej relacji do Żywca. 30 sierpnia to dzień, w którym na kolei wchodzi w życie jesienna korekta rozkładu jazdy.
0: Nowe rozkłady są już dostępne w gablotach na stacjach kolejowych, ale także między innymi na stronach internetowych Kolei Śląskich. Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia przeznaczy kolejne miliony na budowę welostrad. Zgromadzenie GZM podjęło 3 uchwały, które dają zielone światło nowym inwestycjom w Dąbrowie Górniczej, Sosnowcu i Tychach. Największe wsparcie otrzyma Dąbrowa Górnicza, ponad 4 600 000 zł. Przy ulicy Grynia powstanie prawie kilometrowy odcinek welostrady numer 7, połączony z Będzinem i Sosnowcem. Prace mają zakończyć się do końca 2026 roku. Ponad 2,5 miliona złotych dotacji trafi też do Tychów na pierwszy etap trasy do Katowic. Inwestycja jest już w realizacji. Natomiast Sosnowiec otrzyma 420 tysięcy złotych na przygotowanie dokumentacji projektowej kolejnych metropolitalnych dróg rowerowych. I na koniec ciekawostka. Piłka, którą Diego Maradona strzelił swojego słynnego gola ręką Boga podczas Mistrzostw Świata w 1986 roku, została wylicytowana na aukcji w Dallas za 3 350 000 dolarów. Argentyński gwiazdor futbolu zdobył legendarnego gola w ćwierćfinale przeciwko Anglikom. Tunezyjczyk Ali Bin Nasser, który sędziował ten mecz w 1986 roku, zachował piłkę przez ponad 3 dekady. W 2022 roku sprzedał ją za prawie 2,5 miliona dolarów. Natomiast koszulka, którą Maradona miał na sobie podczas tego samego meczu, została sprzedana na aukcji także w 2022 roku za ponad 9 milionów dolarów. Zdaniem meteorologów wtorek niemal w całym województwie bez deszczu. Przelotne opady spodziewane są jedynie na południu regionu. Termometry pokażą dziś maksymalnie od 19 do 22 stopni.
6: Czy ja mogę mieć pytanie dotyczące Diego Maradony i licytacji? Czy pojawią się skarpety z tego meczu?
0: Nie sądzę, żeby jeszcze były dostępne.
6: Szkoda. Tomasz Gancarek, dziękujemy.
7: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
8: Jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400. 691 400 400.
9: Tu Radio Dźwięk. Tu Radio Dźwięk.
10: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś wtorek, 25 sierpnia, na zegarach 9. Serwis Trójki o tej porze przygotował i przedstawi Romuald Wójcik.
11: Litwa gotowa do wysłania wojska do Ukrainy. Współpraca Krala ze śledczymi to dobra wiadomość dla ludzi, którzy stracili pieniądze, mówi wiceminister cyfryzacji. Sąd zdecydował o areszcie dla sprawcy wypadku w Krakowie, w którym zginęło małżeństwo, a niemowlę walczy o życie. Litwa jest gotowa rozmieścić swoje siły w Ukrainie, mówił o tym prezydent Gitanas Nausėda podczas spotkania koalicji chętnych w Kijowie.
12: Jak przekazała kancelaria litewskiego prezydenta, Gitanas Nausėda zadeklarował, że Wilno jest gotowe rozmieścić swoje siły, w tym komponent inżynieryjny i obrony powietrznej oraz grupę szkoleniową, gdy tylko zostaną stworzone odpowiednie warunki. Podczas konferencji prasowej Gitanas Nausėda podkreślił też znaczenie współpracy z Ukrainą i wymiany doświadczeń, które mają pomóc w zwiększeniu bezpieczeństwa przestrzeni powietrznej. Wykorzystujemy ten czas najlepiej, jak możemy, aby zbudować niezbędne zdolności w zakresie wykrywania, przechwytywania i niszczenia dronów. Litewski przywódca podczas spotkania podkreślał też konieczność dalszego wzmacniania ukraińskiej obrony powietrznej. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno.
11: Głównymi tematami spotkania koalicji chętnych były kwestie dodatkowej broni i pomocy finansowej dla Ukrainy. Padły zapewnienia o wsparciu w produkcji rakiet dalekiego zasięgu. Potencjalna współpraca przemysłowa Krala z prokuraturą to dobra wiadomość dla śledztwa i osób, które straciły pieniądze, mówi wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski. Według medialnych doniesień prezes Zonda Krypto składa w prokuraturze wyjaśnienia i ma uzyskać status małego świadka koronnego.
13: Chyba spojrzał w kodeks karny i policzył sobie, że jeżeli przestępstwo, o które jest podejrzany i o które może być oskarżony, jest zagrożone karą pozbawienia wolności 25 lat, a jeżeli zdecyduje się współpracować, to ta kara może spaść nawet do 2 lat. Ja mam nadzieję, że zacznie obciążać przestępców i wszystkich, którzy byli umoczeni w tę sprawę.
11: Prezes Zonda Krypto uciekł z Polski, gdy okazało się, że klienci jego firmy nie mogą odzyskać pieniędzy zainwestowanych w kryptoaktywa. Sąd zdecydował o areszcie dla sprawcy wypadku w Krakowie, w którym zginęło małżeństwo prowadzące wózek z 8-miesięcznym dzieckiem. Prokuratura

0: Takie zjawiska są w tym kraju rzadkie i mogą być związane z ostatnimi upałami.
1: Trąba powietrzna przeszła wczoraj wieczorem przez departament Aude, szczególnie dotkliwie uderzając w miejscowość Puma. Na nagraniach mieszkańców widać, jak potężny wir powietrza zrywa dachy, uszkadza budynki i powala drzewa. Według lokalnych władz rannych zostało 41 osób, z czego 15 trafiło do szpitala. W nocy ewakuowano około 600 mieszkańców Puma, a uszkodzonych zostało ponad 300 domów. Wiele dróg zostało zablokowanych przez powalone drzewa. Uszkodzona została również sieć energetyczna. Około 2800 gospodarstw domowych pozostaje bez prądu. Tornada są we Francji rzadkością i zazwyczaj mają znacznie mniejszą siłę. Meteorolodzy od kilku tygodni ostrzegają jednak przed gwałtownymi zjawiskami pogodowymi, szczególnie na południowym zachodzie kraju. Mogą one być związane ze zderzeniem wilgotnych i suchych mas powietrza, do którego dochodzi po okresach intensywnych upałów. Stefan Folzer, Polskie Radio.
0: Każdego roku w Polsce żałobę po stracie bliskiej osoby przeżywa około miliona osób. Marianna Lutomska z Fundacji Nagle Sami mówiła na antenie Trójki, że wspierając kogoś po stracie, nie wolno traktować go stereotypowo, używając wytartych sloganów.
2: Weź się w garść i czas leczy rany. To są takie słowa, które zostały wskazane przez ankietowanych jako takie najmniej wspierające. Mhm. To jest próba wtłuczenia tej żałoby, która jest takim bardzo niezwykle indywidualnym procesem, w ramę. I myślę, że pokazuje, żebyśmy tego właśnie nie robili, wspierając kogoś, kto cierpi po stracie bliskiej osoby.
0: Jak dodaje Marianna Lutomska, znacznie ważniejsze od porad jest towarzyszenie i wspieranie osób w żałobie.
3: Klimat.
0: W całym kraju jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra. 22% energii pochodzi teraz ze źródeł odnawialnych. W zlewniach Baryczy, Orli i Polskiego Rowu na Dolnym Śląsku, Łużycy w Wielkopolsce i Górnej Łyny w województwie warmińsko-mazurskim oraz rzek Pisa i Utrata na Mazowszu obowiązują ostrzeżenia drugiego stopnia przed wezbraniem wody. W większości kraju utrzymuje się jednak susza hydrologiczna, a w lasach zagrożenie pożarowe. To był serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
5: Lubię te trąbki. Teraz sport i Norbert Michalak.
6: Ja też. Polskie siatkarki mają za sobą dwa mecze i dwie wygrane Mistrzostwa Europy. Najpierw w Stambule pokonały Węgierki 3-0, a wczoraj Łotyszki 3-1. Jednak w żadnym z tych meczów Polki nie zachwyciły, a przed nimi coraz trudniejsze zadanie. Dziś kolejne mecze w grupie A, tym razem ze Słowenkami, które na inaugurację sprawiły niespodziankę, pokonując Niemki 3-0. Później rozegrały dobry mecz z faworyzowaną Turcją. Pod wrażeniem postawy Słowenek jest też rozgrywająca reprezentacji Polski Alicja Grabka.
7: No na pewno prezentują świetny poziom i pokazały to w pierwszym spotkaniu z Niemkami. Z Turczynkami też naprawdę fajna walka, więc na pewno musi być ogromna mobilizacja z naszej strony. Wiem to i nie wiem, z czego też to się bierze, ale wydaje mi się, że z tymi, w cudzysłowie oczywiście, lepszymi zespołami gramy dużo lepiej, więc myślę, że to nastawienie też będzie inne i jestem dobrej myśli.
6: Zobaczymy my też początek meczu Polska-Słowenia o 18:00. Nie zobaczymy w US Open Katarzyny Kawy. Polska tenisistka w pierwszej rundzie kwalifikacji do nowojorskiego turnieju uległa Gruzince Jekaterynie Gorgodze 6-3, 6-7, 2-6. Awans do drugiej rundy kwalifikacji ma za to inna reprezentantka Polski, Linda Klimowiczowa, która wygrała z Włoszką Lizą Pigato 6-3, 6-3. Do US Open szykuje się też Kamil Majszak. Polski tenisista grał na kortach twardych w Winston-Salem. Niestety z turniejem pożegnał się już w pierwszej rundzie, przegrywając z Benjaminem Bonzim 4-6, 6-7. US Open rozpocznie się w niedzielę.
8: Sponsorem audycji jest Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro, środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
5: Na południu kraju, konkretnie na Opolszczyźnie, na Śląsku i w Małopolsce, będzie dziś deszczowo. Może też popadać przelotnie na północnym wschodzie. Na północnym wschodzie może też zagrzmieć. A jeśli chodzi o temperaturę maksymalną na dziś, to będzie kilkanaście stopni w rejonach podgórskich i na wspomnianym północnym wschodzie, do 23 stopni maksymalnie na zachodzie kraju.
8: Sponsorem audycji był...
9: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki. Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: zaśniesz, bo głodne dusze zasypiają głodne. Noc może być zimna i długa, jeśli szybko zaśniesz, bo głodne dusze zasypiają głodne. Noc może być zimna i długa, jeśli szybko zaśniesz.
1: Tu radio dźwięk.

0: Minęła 10. Po wakacjach na skórze mogą pojawić się nowe znamiona. Dermatolodzy radzą, by ich nie lekceważyć. Młodzi złodzieje ukradli sztabkę złota, wpadli w ręce gliwickich mundurowych. Stopa bezrobocia bez zmian, poinformował Główny Urząd Statystyczny.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Tomasz Gancarek, zapraszam. Po powrocie z wakacji powinniśmy sprawdzić stan swojej skóry, radzą lekarze. Należy zwrócić uwagę, czy nie pojawiły się nowe, niepokojące zmiany lub czy te, które już mieliśmy, nie powiększyły się albo nie zmieniły swojego charakteru. Kierownik oddziału chirurgii plastycznej w Szpitalu Świętej Barbary w Sosnowcu, dr Aldona Stachura, podkreśla, że pod wpływem słońca mogą pojawić się nowe znamiona i wówczas warto wybrać się do dermatologa.
2: I określić sobie, czy to może być coś groźnego, bądź pójść za kolejne 3 miesiące i zweryfikować takie zmiany. Pamiętajmy też, że niekoniecznie nowotwory skóry to są tylko czerniaki powstające ze zmian melanocytowych. Czasem są to jasne przebarwienia, a czasem są to zupełnie innego typu nowotwory.
0: Jak dodaje dr Aldona Stachura, jeżeli nowa zmiana nie zniknie przez około 6 tygodni, warto to skontrolować.
2: Jeżeli po leczeniu zachowawczym taka zmiana nie znika i na przykład do pół roku nie jesteśmy się w stanie nawet przy użyciu jakichś środków farmaceutycznych tego pozbyć, to już warto rozważyć wizytę u nas, czyli u chirurgów, i ewentualne wycięcie takiej zmiany bądź pobranie biopsji, żeby zweryfikować, czy na pewno nie jest to nic groźnego.
0: Co roku w Polsce rozpoznaje się ponad 4000 przypadków czerniaka. Młodzi złodzieje ukradli sztabkę złota i cenne przedmioty osobiste. Łup odebrali im starsi koledzy. Do zdarzenia doszło w połowie sierpnia na terenie ośrodka wypoczynkowego Czechowice obok Gliwic. Grupa nastolatków wykorzystała nieuwagę plażowiczów i ukradła im pozostawione bez opieki rzeczy osobiste. Wśród nich były m.in. telefony, dokumenty, pieniądze oraz sztabka złota. Kolejnego dnia sprawcy spotkali się w centrum Gliwic ze swoimi starszymi kolegami. Gdy pochwalili się łupem, spotkanie przybrało nieoczekiwany obrót, mówi Marzena Szwed z tamtejszej policji.
3: Kiedy usłyszeli, jakie cenne przedmioty mają koledzy, natychmiast zaatakowali ich i używając wobec nich przemocy, zabrali im gotówkę oraz sztabkę złota. W ten sposób złodzieje dotychczasowi stali się ofiarami rozboju.
0: Policjanci odzyskali całość zrabowanego mienia i zatrzymali wszystkich sprawców. Niektórym z nich może grozić do 15 lat więzienia. Sprawa 3 nieletnich związanych z kradzieżą w Czechowicach trafi natomiast do sądu rodzinnego. Stopa bezrobocia w lipcu bez zmian, podobnie jak w czerwcu, wyniosła 5,8%, poinformował Główny Urząd Statystyczny. Resort Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wcześniej szacował, że stopa bezrobocia w lipcu wyniesie 5,9%. Jak podał GUS, liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła w lipcu nieco ponad 906 tysięcy wobec nieco ponad 901 tysięcy miesiąc wcześniej.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: 3 lata temu odeszła od nas Agnieszka Strzemińska, dziennikarka, prezenterka i nasza radiowa przyjaciółka. Była związana z Radiem Katowice przez ponad 30 lat. Tworzyła audycje takie jak Książki mojej młodości, O czym milczy historia, a także reportaże i dokumenty radiowe. Zawsze powtarzała, że kocha to, co robi.
4: Radio to fascynujący świat dźwięków, w którym zawsze chciałam się znaleźć. No i marzenia się spełniają.
0: Agnieszka Strzemińska zawsze dbała o poprawność językową. Była członkinią Rady Języka Polskiego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk. Jak sama mówiła w jednej z audycji, w pracy przed mikrofonem na żywo, i tak od czasu do czasu zdarzały jej się językowe pomyłki.
4: Powtarzając za profesorem Andrzejem Markowskim, nie ma człowieka, który nie popełnia błędów językowych, ale największym grzechem jest to, kiedy nie chcemy się uczyć. Ja bardzo chcę się uczyć, bardzo chcę się rozwijać i zawsze się biję w piersi, kiedy popełnię błąd, choć zauważyłam, że moje ukochane koleżanki i koledzy, z którymi pracuję, mają ogromną satysfakcję, kiedy na takim błędzie mnie przyłapią.
0: Agnieszka Strzemińska zmarła w wieku 56 lat. Teraz jeszcze o pogodzie. Zdaniem meteorologów dziś w regionie zachmurzenie małe i umiarkowane, a przelotny deszcz spodziewany jest na południu województwa. Termometry pokażą maksymalnie od 19 do 22 stopni.
5: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
6: Informacje drogowe Radia Katowice, Gabriela Kaczyńska, a zaczynamy je od północy regionu, gdzie korki utrzymują się na drodze 492 w Blachowni oraz na pobliskiej trasie 46. Tam trwają prace budowlane. Droga jest rozkopana, są też liczne zakazy, nakazy i ograniczenia. Drogowcy pracują też na drodze 78 w Reptach. Tam trwa przebudowa skrzyżowania ulicy Witosa z ulicą Długą i też mamy korki, ale chwilowe. Kłopotliwy natomiast jest przejazd przez Piekary Śląskie drogą 94, gdzie ruch odbywa się wahadłowo. Zmiany w organizacji ruchu mamy również na autostradzie A1 pomiędzy Dobieszowicami a Bobrownikami w obu kierunkach oraz na autostradzie A4 w Chechle, tuż przy granicy z województwem opolskim i trochę dalej, bo w mysłowickich Dziećkowicach zwężenie mamy na jezdni w stronę Krakowa i ruch jest tam teraz spowolniony. Na południu utkniemy na trasie S1 pomiędzy Wieprzem a Przybędzą, gdzie ruch poprowadzono wahadłowo. Zatory mamy w obu kierunkach. Szeroki drogi, spokojnej jazdy. Do usłyszenia.
5: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
7: Tu Radio Dźwięk.
8: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest wtorek, 25 sierpnia.

0: wprowadza nowe przepisy poprawiające bezpieczeństwo na drogach, ale nawet surowe sankcje nie powstrzymają nieodpowiedzialnych kierowców, którzy świadomie doprowadzają do wypadków. Tak tragedię w Krakowie komentuje minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
1: Problem dotyczy osobowości niektórych osób, braku przygotowania mentalnego czy psychicznego do prowadzenia jakichkolwiek pojazdów. I niestety raz na jakiś czas mamy sytuację, w której ktoś doprowadzi do takiej tragedii, a później tłumaczy się prokuraturze, że droga była nierówna. No, to są sytuacje, które bardzo ciężko się komentuje.
0: Przypomnijmy, w sobotę w Krakowie w rejonie ulic Solnej i Nadwiślańskiej kierowca samochodu osobowego potrącił dwie dorosłe osoby i wózek z dzieckiem. Rodzice dziecka zginęli, a niemowlę jest w szpitalu. Mężczyzna usłyszał zarzut i na 3 miesiące trafił do aresztu. W czasie rozmowy ze śledczymi nie przyznał się do winy. Sprawa zegarka dla prezesa PKO pokazuje skalę nieuczciwości, z jaką mamy do czynienia, ocenia europoseł KO Andrzej Halicki. Według mediów Radosław Piesiewicz miał dostać od szefa Zonda Krypto zegarek wart 40 tysięcy euro. Halicki mówił w Polskim Radiu, że jego zdaniem jest to coś, co się znacznie poważniejszego niż nieudane przedsięwzięcie finansowe.
2: To ciężko nazwać nawet, że to jest gadżet, bo to przecież prawie 200 tysięcy złotych. No, kto sobie takie funduje prezenty? Ale no, poświadczy tylko o tej skali, z jak dużą nieuczciwością i problemem mamy do czynienia.
0: Do przekazania zegarka miało dojść jesienią 2025 roku. Jak podkreśla WP, zegarek został kupiony na adres prywatny Przemysława Krala, a nie na firmę. Z artykułu wynika, że miała to być forma zapłaty za pomoc w załatwieniu sprawy w UOKiK. Radosław Piesiewicz przekazał, że zegarek kupił z własnych, osobistych środków i oddawał je Kralowi w ratach. Bezrobocie bez zmian w lipcu wyniosło 5,8%, czyli tyle samo, ile w czerwcu, wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. Dane są nieco lepsze niż wcześniejszy szybki szacunek Ministerstwa Pracy, które spodziewało się odczytu na poziomie 5,9%. Z danych GUS wynika, że na koniec ubiegłego miesiąca w urzędach pracy zarejestrowanych jako bezrobotnych było 906 tysięcy Polaków. Nowo zarejestrowanych było niemal 100 tysięcy. Prawie 80% stacji paliwowych w Rosji bez benzyny 95. Rosyjskie serwisy internetowe Infotek i Benzonaft podały, że trudna sytuacja jest m.in. w Moskwie, na rosyjskim Dalekim Wschodzie i na terenach okupowanych przez Rosję, w tym na Krymie.
3: Deficyt benzyny na rosyjskim rynku to efekt nalotów ukraińskich dronów. Bezzałogowcy codziennie uszkadzają rafinerie, magazyny i linie przesyłowe agresora. Minionej nocy drony uderzyły w siwierski rejon kraju krasnodarskiego. Po eksplozji jednej z maszyn zapaliły się instalacje w rafinerii zlokalizowanej na terenie Awipska. Wcześniej Ukraińcy sparaliżowali rosyjskie porty nad Morzem Czarnym i uszkodzili terminale naftowe. Z 34 dużych rafinerii już ponad 20 musiało wstrzymać produkcję w związku z uszkodzeniami linii produkcyjnych. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
0: Kijów zamiast Waszyngtonu, konkretna pomoc wojskowa zamiast dyplomatycznych uprzejmości i stanowcza odpowiedź na groźby Kremla. Andy Burnham podczas swojej pierwszej zagranicznej podróży wyraźnie określił, po której stronie stoi Wielka Brytania. Brytyjskie media w większości chwalą premiera, ale ostrzegają, że prawdziwy sprawdzian jego przywództwa dopiero się zaczyna.
4: Od konserwatywnego dziennika The Telegraph po centrolewicowy The Guardian brytyjska prasa jest wyjątkowo zgodna. Andy Burnham dobrze zdał swój pierwszy test na arenie międzynarodowej. Komentatorzy podkreślają, że wybór Kijowa był przemyślanym sygnałem politycznym. Nowy premier chciał pokazać, że zmiana na Downing Street nie oznacza osłabienia brytyjskiego poparcia dla Ukrainy. Burnham nie pojechał jednak wyłącznie z deklaracjami. Wielka Brytania zgodziła się udostępnić informacje dotyczące brytyjskich komponentów pocisków dalekiego zasięgu Scalp, znanych także jako Storm Shadow. Ma to pomóc Ukrainie uruchomić ich produkcję na własnym terytorium. The Guardian pisze o bardzo potrzebnym wzmocnieniu wsparcia dla Kijowa. The Telegraph ocenia, że Londyn słusznie nie ustępuje Rosji. The Financial Times zwraca natomiast uwagę, że współpraca przyniesie korzyści także Brytyjczykom. Chodzi o dostęp do ukraińskich danych z pola walki, wykorzystywanych m.in. do rozwijania wojskowej sztucznej inteligencji. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
0: To był serwis Trójki.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
6: Sponsorem audycji jest Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro, środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
0: Dzisiaj tylko na północnym wschodzie oraz krańcach południowych i południowo-zachodnich duże zachmurzenie z przelotnymi opadami deszczu. Na północnym wschodzie możliwe również burze. Na termometrach będzie maksymalnie od 19 stopni na północnym wschodzie do 24 na zachodzie i południu.

napój Olo, baranki drugi groszy dla dziecinek. Nie jedzą kolacji, skredzi lecą pijani. Ja pakuję w ubikacji trzeci groszyk dla młodzieży. Na straży macierzy, Prusków kontra Wołomin. Sędzia od obu bierze czwarty groszyk na pomniki tworzący

tobą słuchać The Streets i schodzić na psy. Potem wiedzieć, że coś tam nie wyszło i chcę siedzieć bez słów z Netflixem.

0: pewnym, tak jak wcześniej mówiłaś w ogień we dwoje.
1: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: Minęła 10. Po wakacjach na skórze mogą pojawić się nowe znamiona. Dermatolodzy radzą, by ich nie lekceważyć. Młodzi złodzieje ukradli sztabkę złota, wpadli w ręce gliwickich mundurowych. Stopa bezrobocia bez zmian, poinformował Główny Urząd Statystyczny.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Tomasz Gancarek, zapraszam. Po powrocie z wakacji powinniśmy sprawdzić stan swojej skóry, radzą lekarze. Należy zwrócić uwagę, czy nie pojawiły się nowe, niepokojące zmiany lub czy te, które już mieliśmy, nie powiększyły się albo nie zmieniły swojego charakteru. Kierownik oddziału chirurgii plastycznej w Szpitalu Świętej Barbary w Sosnowcu, dr Aldona Stachura, podkreśla, że pod wpływem słońca mogą pojawić się nowe znamiona i wówczas warto wybrać się do dermatologa.
2: I określić sobie, czy to może być coś groźnego, bądź pójść za kolejne 3 miesiące i zweryfikować takie zmiany. Pamiętajmy też, że niekoniecznie nowotwory skóry to są tylko czerniaki powstające ze zmian melanocytowych. Czasem są to jasne przebarwienia, a czasem są to zupełnie innego typu nowotwory.
0: Jak dodaje dr Aldona Stachura, jeżeli nowa zmiana nie zniknie przez około 6 tygodni, warto to skontrolować.
2: Jeżeli po leczeniu zachowawczym taka zmiana nie znika i na przykład do pół roku nie jesteśmy się w stanie nawet przy użyciu jakichś środków farmaceutycznych tego pozbyć, to już warto rozważyć wizytę u nas, czyli u chirurgów, i ewentualne wycięcie takiej zmiany bądź pobranie biopsji, żeby zweryfikować, czy na pewno nie jest to nic groźnego.
0: Co roku w Polsce rozpoznaje się ponad 4000 przypadków czerniaka. Młodzi złodzieje ukradli sztabkę złota i cenne przedmioty osobiste lub odebrali im starsi koledzy. Do zdarzenia doszło w połowie sierpnia na terenie ośrodka wypoczynkowego Czechowice obok Gliwic. Grupa nastolatków wykorzystała nieuwagę plażowiczów i ukradła im pozostawione bez opieki rzeczy osobiste. Wśród nich były m.in. telefony, dokumenty, pieniądze oraz sztabka złota. Kolejnego dnia sprawcy spotkali się w centrum Gliwic ze swoimi starszymi kolegami. Gdy pochwalili się łupem, spotkanie przybrało nieoczekiwany obrót, mówi Marzena Szwed z tamtejszej policji.
3: Kiedy usłyszeli, jakie cenne przedmioty mają koledzy, natychmiast zaatakowali ich i używając wobec nich przemocy, zabrali im gotówkę oraz sztabkę złota. W ten sposób złodzieje dotychczasowi stali się ofiarami rozboju.
0: Policjanci odzyskali całość zrabowanego mienia i zatrzymali wszystkich sprawców. Niektórym z nich może grozić do 15 lat więzienia. Sprawa trzech nieletnich związanych z kradzieżą w Czechowicach trafi natomiast do sądu rodzinnego. Stopa bezrobocia w lipcu bez zmian, podobnie jak w czerwcu, wyniosła 5,8%, poinformował Główny Urząd Statystyczny. Resort Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wcześniej szacował, że stopa bezrobocia w lipcu wyniesie 5,9%. Jak podał GUS, liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła w lipcu nieco ponad 906 tysięcy wobec nieco ponad 901 tysięcy miesiąc wcześniej.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: 3 lata temu odeszła od nas Agnieszka Strzemińska, dziennikarka, prezenterka i nasza radiowa przyjaciółka. Była związana z Radiem Katowice przez ponad 30 lat. Tworzyła audycje takie jak Książki mojej młodości, O czym milczy historia, a także reportaże i dokumenty radiowe. Zawsze powtarzała, że kocha to, co robi.
4: Radio to fascynujący świat dźwięków, w którym zawsze chciałam się znaleźć. No i marzenia się spełniają.
0: Agnieszka Strzemińska zawsze dbała o poprawność językową. Była członkinią Rady Języka Polskiego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk. Jak sama mówiła w jednej z audycji, w pracy przed mikrofonem na żywo, i tak od czasu do czasu zdarzały jej się językowe pomyłki.
4: Powtarzając za profesorem Andrzejem Markowskim, nie ma człowieka, który nie popełnia błędów językowych, ale największym grzechem jest to, kiedy nie chcemy się uczyć. Ja bardzo chcę się uczyć, bardzo chcę się rozwijać i zawsze się biję w piersi, kiedy popełnię błąd, choć zauważyłam, że moje ukochane koleżanki i koledzy, z którymi pracuję, mają ogromną satysfakcję, kiedy na takim błędzie mnie przyłapią.
0: Agnieszka Strzemińska zmarła w wieku 56 lat. Teraz jeszcze o pogodzie. Zdaniem meteorologów dziś w regionie zachmurzenie małe i umiarkowane, a przelotny deszcz spodziewany jest na południu województwa. Termometry pokażą maksymalnie od 19 do 22 stopni.
5: Tu Radio Dźwięk.
6: Informacje drogowe Radia Katowice, Gabriela Kaczyńska, a zaczynamy je od północy regionu, gdzie korki utrzymują się na drodze 492 w Blachowni oraz na pobliskiej trasie 46. Tam trwają prace budowlane. Droga jest rozkopana, są też liczne zakazy, nakazy i ograniczenia. Drogowcy pracują też na drodze 78 w Reptach. Tam trwa przebudowa skrzyżowania ulicy Witosa z ulicą Długą i też mamy korki, ale chwilowe. Kłopotliwy natomiast jest przejazd przez Piekary Śląskie drogą 94, gdzie ruch odbywa się wahadłowo. Zmiany w organizacji ruchu mamy również na autostradzie A1 pomiędzy Dobieszowicami a Bobrownikami w obu kierunkach oraz na autostradzie A4 w Chechle, tuż przy granicy z województwem opolskim i trochę dalej, bo w mysłowickich Dziećkowicach zwężenie mamy na jezdni w stronę Krakowa i ruch jest tam teraz spowolniony. Na południu tkniemy na trasie S1 pomiędzy Wieprzem a Przybędzą, gdzie ruch poprowadzono wahadłowo. Zatory mamy w obu kierunkach. Szerokiej drogi, spokojnej jazdy. Do usłyszenia.
7: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
5: Tu Radio Dźwięk.
8: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest wtorek, 25 sierpnia i właśnie minęła 11. Serwis Trójki, Artur Ewertowski.
9: Nie prowadzimy żadnych rozmów z Kijowem. Resort Rolnictwa odpowiada na doniesienia medialne o naciskach, aby udostępnić Ukrainie polskie porty. Do IPN w Krakowie wezwano lidera Konferencji Korony Polskiej Grzegorza Brauna. Sprawa może mieć związek ze słowami o obozie w Auschwitz. Starostwo tatrzańskie skarży się do prokuratury na aktywistów ratujących konie z Morskiego Oka. Nie godzi się na obrażanie i sugestie o korupcji. Nie ma żadnych ustępstw z polskiej strony w sprawie tranzytu ukraińskiego zboża przez nasze terytorium, zapewnia minister rolnictwa Stefan Krajewski. To reakcja na doniesienia medialne, według których Ukraina naciska na Polskę, aby Warszawa umożliwiła transport ukraińskich produktów z wykorzystaniem polskich portów. Stefan Krajewski mówił podczas konferencji prasowej, że polski resort rolnictwa nie prowadzi żadnych rozmów.
10: Oczywiście Ukrainie zależy.

0: W jakiej sprawie odbędą się czynności, ale 14 lipca ubiegłego roku prokurator Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu wszczął śledztwo w sprawie zaprzeczania przez Brauna zbrodniom ludobójstwa w obozie koncentracyjnym Auschwitz. Wszczęcie postępowania, przekazał IPN w komunikacie, nastąpiło w wyniku zawiadomienia złożonego m.in. przez dyrektora Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau. Dzisiaj w Krakowie pogrzeb 36-latka pobitego śmiertelnie na Nowej Hucie. Z nagrań, do których dotarły media, wynika, że został on zaatakowany przez 5 osób. Wczoraj w tej sprawie zatrzymano 2 osoby.
1: Teraz śledczy będą chcieli ustalić, jaka była rola zatrzymanych mężczyzn. Hipotezy są 2. Albo mogli brać udział w napaści, albo w niej pomagać. Według dotychczasowych ustaleń policji i mediów przyczyną napaści mogły być porachunki pseudokibiców. Zmarły 36-latek to kibic klubu Hutnik Kraków. Z nieoficjalnych informacji wynika, że napastnikami mogły być osoby związane z klubem Wisła Kraków. Dziś w Krakowie na cmentarzu w Grębałowie odbędzie się pogrzeb zmarłego mężczyzny. Ela Raczyńska, Radio Kraków.
0: Starostwo tatrzańskie złożyło do prokuratury zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez działaczy Dolnośląskiego Inspektoratu Ochrony Zwierząt. Chodzi o wydarzenia z ostatnich dni, w tym protest na drodze do Morskiego Oka. Urzędnicy zarzucają aktywistom m.in. znieważenie funkcjonariuszy publicznych i szerzenie mowy nienawiści wobec górali.
2: Przywoływanie historii Goranfolku, innych przywar, lżenie nas jako katolików i tak dalej. Temu musimy dać odpór stanowczy. Można protestować i w Polsce mamy zapewnione swobody obywatelskie, ale nie można przy tym łamać prawa. Daliśmy obszerny materiał, który zarzuca nam się korupcję, jakiś układ mafijny. Stanowczo temu zaprzeczamy.
0: Mówił starosta tatrzański Andrzej Skupień. Aktywiści zapowiadają kolejne protesty i chcą wycofania transportu konnego do Morskiego Oka. W nocy po sobotniej pikiecie w gminie Bukowina Tatrzańska spłonął samochód ratunkowy DIOS. Działacze obwiniają o to górali. Sprawę wyjaśnia policja. W sobotnim proteście uczestniczyło kilkadziesiąt osób. W tym samym miejscu odbyła się kontrmanifestacja. To był serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Dzisiaj zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko na północnym wschodzie oraz krańcach południowych i południowo-zachodnich, okresami duże z przelotnymi opadami deszczu. Na północnym wschodzie możliwe burze, w czasie burz porywisty wiatr. Na termometrach od 19 stopni na północnym wschodzie do 24 na zachodzie i południu. Na obszarach podgórskich lokalnie około 18.
4: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki. Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: tu Radio Dźwięk.
1: 21 grudnia według przepowiedni Majów nastąpi wielkie boom. Jedni się śmieją, inni teorie próbują obalić, a my przygotowujemy listę rzeczy do zrobienia. Zostały wszak raptem 3 tygodnie.

0: nagrań z podsłuchów. Wynika z nich, że wiceszefowa kancelarii prezydenta Zełenskiego brała udział w praniu pieniędzy pochodzących z korupcji. Śledczy wnioskowali o nałożenie na Mudrą ponad sześciokrotnie wyższej kaucji. Argumentowali to tym, że jest ona osobą bogatą, a części swego majątku, m.in. luksusowej biżuterii, papierów wartościowych i drogiego samochodu, nie ujęła w deklaracji majątkowej. Sprawa Iryny Mudrej uderza wizerunkowo w prezydenta Zełenskiego. Choć zwolnił on zastępczynię szefa swego biura, to spekuluje się, że w śledztwie mogą wypłynąć kolejne nazwiska. Sprawa jest pokłosiem afery korupcyjnej w otoczeniu ukraińskiego prezydenta z końca zeszłego roku, w którą zamieszani byli szef jego biura, bliski współpracownik biznesowy i kilku ministrów. Paweł Buszko, Polskie Radio.
1: Klimat. W całym kraju jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra. Prawie 55% energii pochodzi ze źródeł odnawialnych, najwięcej ze słońca. Zaleca się normalne korzystanie z urządzeń elektrycznych. To był serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Aktualnie najwięcej chmur i deszcz na Śląsku oraz w Małopolsce. Na pozostałym obszarze sporo słońca, tylko na północnym wschodzie może przelotnie popadać. Od 17 stopni w Zakopanem do 24 w Szczecinie.
3: Autopromocja.
4: Tu Radio Dźwięk.

0: Zimny pot mnie oblewa, gdy wspominam dawne czasy, jak mieszkałem w ogrodzie bez komórki i bez kasy. Choć w owocach nie gustuję, zerwałem, co w tym złego usłyszałem. To nie było twoje drzewo.
1: Pierwszego dnia stworzyłeś światło.
0: Zająłem się rolnictwem, to jest uprawą ziemi. Miałem brata, pasterza, nie było u nas chemii. Pewnego popołudnia delikatnie się wkurzyłem, poszturchaliśmy się trochę, ponoć go zabiłem.
1: Drugiego dnia stworzyłeś niebo.

0: cienie.
1: Jako chłopak miałem jeszcze wiele innych marzeń. Chciałem stać się artystą, ściślej rzeźbiarzem. Wyciąłem z bryły złota przepięknego cielaka, ledwo z życiem muszę.

0: Szóstego dnia stworzyłeś
1: mnie.
2: Teraz będąc już dorosły, tamte czasy wspominam przy szklaneczce whisky albo butelek

0: Minęła 12. W jednym z bytomskich szpitali doszło do ataku na ratownika medycznego. Sprawcy może grozić do 3 lat więzienia. Nadleśnictwo w Brynku wprowadziło okresowy zakaz wstępu do lasów. Za chwilę więcej na ten temat. W serwisie powiemy również o kontynuacji projektu Śląskie Zawodowcy.
1: Polskie Radio Katowice. Kurier Południowy.
0: Tomasz Gancarek, zapraszam. 26-latek, który zaatakował ratownika medycznego, odpowie przed sądem. Do zdarzenia doszło w czwartek w jednym z bytomskich szpitali. Mężczyzna miał popchnąć i uderzyć ratownika medycznego na dyżurze. Jak mówi Paulina Gnietko z bytomskiej policji, wobec mężczyzny zastosowano środki zapobiegawcze.
2: Decyzją prokuratora mężczyzna został objęty dozorem policji. Przypominamy, że za naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego grozi kara grzywny, ograniczenia wolności, a nawet kara pozbawienia wolności wynosząca do 3 lat.
0: Lekarze i ratownicy medyczni w trakcie dyżurów są funkcjonariuszami publicznymi. Oznacza to, że zaatakowanie ich w sposób werbalny czy fizyczny skutkuje wyższą karą. Nadleśnictwo w Brynku wprowadziło okresowy zakaz wstępu do lasów w Tworogu, Strzybnicy i Księżym Lesie. Zakaz wprowadzono w związku ze szkodami w drzewostanach spowodowanymi wichurą, która miała miejsce w miniony weekend, mówi Krystyna Jagieł-Łoleńczuk z nadleśnictwa w Brynku.
3: Uszkodzenia obejmują około 12 hektarów lasu. Wstępnie mówimy też o 5 tysiącach metrów sześciennych uszkodzonego drewna. I teraz dokładnie sprawdzamy wszystko w terenie. W najbliższych dniach będziemy oceniać skalę szkód i planować usuwanie powalonych i uszkodzonych drzew.
0: Nadleśnictwo zaapelowało także o zachowanie szczególnej ostrożności podczas pobytu w lesie w miejscach, gdzie nie ma zakazu.
4: Ten projekt, jak sama jego nazwa wskazuje,
0: nadchodzący rok szkolny to m.in. kontynuacja projektu Śląskie Zawodowcy, którego liderem jest samorząd województwa, a wśród instytucji biorących udział w jego realizacji jest m.in. Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna. Jak podkreśla jej prezes profesor Rafał Żelazny, jakość kształcenia zawodowego w województwie ma olbrzymie znaczenie w budowaniu konkurencyjności regionu.
4: Ten projekt, jak sama jego nazwa wskazuje, dedykowany uczniom szkół średnich, przede wszystkim uczniom szkół technicznych, ma właśnie taki cel, żeby skorelować to, czego uczą się uczniowie, z tym, co jest wymagane, albo inaczej, czego potrzebuje gospodarka.
0: Kwestia kształcenia zawodowego, nowych kompetencji i transformacji regionów górniczych będzie także tematem targów górniczych Future Mining Forum and Expo, które odbędą się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach na początku września.
1: Polskie Radio Katowice. Zawsze pierwsze w regionie.
0: Dobiegają końca prace związane z przebudową linii kolejowej pomiędzy Pszczyną a Żorami. Już w niedzielę powrócą na nią pociągi Kolei Śląskich. Będą obsługiwać linię S72, powiedział Radiu Katowice rzecznik przewoźnika Bartłomiej Wnuk.
5: Pociągi Kolei Śląskich będą kursowały z Rybnika przez Żory, Pszczynę i Czechowice, Dziedzice do Bielska Białej. Część składów pojedzie w wydłużonej relacji do Żywca. 30 sierpnia to dzień, w którym na kolei wchodzi w życie jesienna korekta rozkładu jazdy.
0: Nowe rozkłady są już dostępne w gablotach na stacjach kolejowych, ale także m.in. na stronach internetowych Kolei Śląskich. Meteorolodzy zaktualizowali prognozę na drugą część dnia. Zachmurzenie w województwie śląskim ma być duże i będą pojawiać się przelotne opady deszczu. Na termometrach maksymalnie zobaczymy do 20 stopni.
6: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
7: Radio Katowice, Autoradio Anna Juśkiewicz. Witam Państwa. 90 zdarzeń od północy do chwili obecnej odnotowali śląscy policjanci ruchu drogowego. Z ostatnich mamy zderzenie samochodu osobowego z ciężarowym w Żorach. Na ulicy Rybnickiej, w Mysłowicach, na ulicy Długiej. Na wysokości Stadniny Koni zderzenie dwóch pojazdów. W Rudzie Śląskiej kolizję na ulicy Gabora. I w Chorzowie na ulicy Katowickiej na jezdni prowadzącej do Bytomia. Jest to skrzyżowanie z ulicą Parkową. Tutaj doszło w wyniku kolizji do zerwania trakcji tramwajowej. Mogą być zatem problemy w kursowaniu tramwajów, więc uprzedzamy Państwa. W Gliwicach trwa duża modernizacja systemu ITS. Na kolejnych skrzyżowaniach montowane są nowe urządzenia. Podłączona jest infrastruktura, a następnie wstępnie wszystko musi zostać skonfigurowane i przetestowane. Zanim system zacznie działać w pełni, poszczególne elementy muszą zgrać się ze sobą i zostać sprawdzone w rzeczywistych warunkach.
8: Tu Radio Dźwięk.
6: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
9: Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 25 sierpnia, minęła 13. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Minister Sprawiedliwości mówi o przełomie w wyjaśnieniu afery Zonda Krypto. Nie chce jednak powiedzieć nic więcej i zasłania się dobrem śledztwa. Hulajnogi oraz rowery elektryczne pod lupą resortu infrastruktury. Ministerstwo pracuje nad ustawą o homologacji. Do natychmiastowego przerwania działań zbrojnych na Ukrainie wezwało Rosję 50 państw. Jest przełom w śledztwie związanym z aferą Zonda Krypto, poinformował o tym minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek. W rozmowie z dziennikarzami w Sejmie zaznaczył jednak, że nie może zdradzać szczegółów postępowania ze względu na jego dobro. Podobnie odpowiadał na pytania, czy szef upadłej giełdy kryptowalutowej usłyszał zarzuty.
10: Proszę Państwa, to jest wszystko objęte tajemnicą śledztwa i w tym momencie nie będziemy udzielać żadnych informacji. Nie mówimy w ogóle o polityce. Jest oczywiście przełom w tym śledztwie. Są bardzo intensywne czynności prowadzone od kilku miesięcy. I na pewno w najbliższych tygodniach dostaniecie Państwo informację.
9: Waldemar Żurek poinformował też, że toczy się śledztwo w sprawie przecieków z postępowania dotyczącego Zonda Krypto. Dodał, że musi być ono prowadzone na zasadach poufności. Minister odniósł się w tym kontekście do doniesień medialnych, że prezes PKO Radosław Piesiewicz otrzymał od Przemysława Krala luksusowy zegarek wart 40 tysięcy euro. Piesiewicz przekazał, że spłacał zegarek Kralowi w ratach. Według doniesień TVP Info szef Zonda Krypto składa w prokuraturze obszerne wyjaśnienia. Z kolei według Onetu usłyszał on zarzuty udziału w oszustwie ogromnych rozmiarów. Klienci upadłej giełdy kryptowalut stracili co najmniej 350 milionów złotych. Ministerstwo Infrastruktury bierze pod lupę hulajnogi i rowery elektryczne. W resorcie trwają prace nad ustawą o homologacji, poinformował minister Dariusz Klimczak. Ustawa ma wstrzymać import do Polski pojazdów, które nie spełniają określonych parametrów bezpieczeństwa. Homologacja ma też jednoznacznie ustalić, jakiego typu jest to maszyna. Szef resortu podkreślił, że Polska wyprzedzi pod tym względem regulacje unijne.
11: To nie jest kwestia taka, że tylko w Polsce mamy tego typu problem. W całej Europie mamy problem, natomiast ja nie zamierzam czekać na ustawodawstwo europejskie. Chcę wprowadzić przepisy polskie. Mało tego, wiemy, że mamy problem z tymi urządzeniami, które są stosowane w wypożyczalniach i leżą gdzie chcą i utrudniają ruch pieszym, rowerzystom, a czasem nawet to pojawia się na drodze.
9: Nowe przepisy mają być uchwalone jeszcze w tym roku, a wejdą w życie w przyszłym. Ostatnio głośno zrobiło się o tak zwanych suroniarzach, czyli najczęściej młodych ludziach jeżdżących na elektrycznych rowerach o sile motoroweru, którzy poruszają się po ścieżkach rowerowych, nie mają OC, a ich pojazd nie posiada homologacji. Między innymi na początku sierpnia w Białymstoku zatrzymano 14-latka, który na takim motorze uciekał przed policją. Jego matka zapłaciła 5 tysięcy złotych mandatu, a sprawa trafiła do sądu rodzinnego. Bezrobocie bez zmian w lipcu wyniosło 5,8%. Czyli tyle samo, ile w czerwcu, wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. Marcin Klucznik z Polskiego Instytutu Ekonomicznego zwraca uwagę, że w lipcu 2025 roku bezrobocie było niższe o 0,4 punktu procentowego, czyli wyniosło 5,4%. Dodał, że na lipcowy wynik wpływa kilka czynników.
12: Jest to cały czas i niezmiennie reforma urzędów pracy, która w poprzednim roku ułatwiła się rejestrowanie osób bezrobotnych, a to z kolei sprawiło, że część osób, która pozostawała bez pracy, ale wcześniej nie rejestrowała się w urzędach, no zaczęła się po prostu uzyskiwać status osoby bezrobotnej. Drugi efekt, tradycyjnie w miesiącach letnich obserwujemy nieco wyższy popyt na pracę, no właśnie ze względu na pojawiające się prace sezonowe.
9: Dane są nieco lepsze niż wcześniejszy szybki szacunek Ministerstwa Pracy, które spodziewało się odczytu rzędu 5,9%. 50 państw wezwało Rosję do natychmiastowego przerwania działań zbrojnych. Wspólne oświadczenie w tej sprawie zostało przyjęte w związku z przypadającą wczoraj rocznicą odzyskania przez Ukrainę niepodległości. Dokument został odczytany przed rozpoczęciem posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ.
13: Sygnatariusze oświadczenia nazwali rosyjską inwazję na Ukrainę bezmyślną wojną, która przynosi ogromne cierpienie. Podkreślili też, że Kijów już półtora roku temu zgodził się na bezwarunkowe zawieszenie broni. Według Radia Swoboda pod dokumentem nie podpisał się przedstawiciel Stanów Zjednoczonych, jednak Waszyngton również wezwał Rosję do zaprzestania uderzeń w ukraińskie cele cywilne i podtrzymał chęć pośredniczenia w negocjacjach pokojowych. Ambasador Rosji przy ONZ Wasilij Niebięzy oświadczył, że Rosja nie godzi się, aby rozmawiać rozmawiano z nią, jak to ujął, językiem gróźb. Dodał też, że w takiej sytuacji wszystkie próby narzucenia Moskwie zamrożenia konfliktu są skazane na porażkę. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
9: To był serwis Trójki.
14: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
9: Na termometrach teraz przeważnie od 19 do 22 stopni. Najwięcej chmur i deszczy na Śląsku oraz w Małopolsce. Popada też na północnym wschodzie. Na pozostałym obszarze sporo słońca.
8: Tu Radio Dźwięk.
6: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: Jest 14. Biuro Ładu Korporacyjnego w Częstochowie pod lupą prokuratury. Jest śledztwo w sprawie możliwych nieprawidłowości w byłym Wydziale Urzędu Miasta. Ruszyła lub przylotów na lotnisko. Ma być więcej powierzchni do odbioru bagaży i nowa strefa kontroli paszportowej. Chodzi Euromania. Na wrzesień zaplanowano wydarzenia w ponad 50 miejscach.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Paweł Nadrowski, zapraszam. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie jednego z byłych miasta w Częstochowie. Chodzi o nieprawidłowości w Biurze Ładu Korporacyjnego. Zostało ono zlikwidowane w lipcu. Jego dyrektorem była żona prezydenta Krzysztofa Matyjaszczyka. Zawiadomienie o nieprawidłowościach złożył jeden z miejskich radnych. Prokurator Piotr Wróblewski z częstochowskiej prokuratury okręgowej mówi, że o wszczęciu śledztwa zdecydowano po postępowaniu sprawdzającym i przesłuchaniu osoby zawiadamiającej.
2: Śledztwo zostało wszczęte w sprawie przekroczenia uprawnień przez urzędników Biura Ładu Korporacyjnego Urzędu Miasta Częstochowy, polegającego na zlecaniu pracownikom tego urzędu wykonywania czynności nienależących do ich obowiązków służbowych, a w trakcie ich normalnej pracy, a świadczonych na rzecz Stowarzyszenia Wspólnie dla Częstochowy oraz Komitetu Wyborczego Wspólnie dla Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk.
0: Do tej pory w sprawie nikt nie usłyszał zarzutów. To nie pierwsze śledztwo prokuratury, które dotyczy częstochowskiego magistratu. Od ponad dwóch lat Katowicka prokuratura prowadzi wielowątkowe śledztwo w sprawie korupcji. Zarzuty usłyszało kilkanaście osób, w tym prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk. Lekarze ze Szpitala Śląskiego w Cieszynie przeprowadzili pierwsze operacje z wykorzystaniem systemu Versius, wartego 8 milionów złotych. Został kupiony za pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy. To brytyjska platforma chirurgii robotycznej, która wspiera wykonywanie zabiegów. Technologia zapewnia m.in. trójwymiarową wizualizację pola operacyjnego, filtrację drżenia i szeroki zakres ruchu narzędzi. Efektem ma być

0: jeszcze większa precyzja. Placówka podkreśla, że rozwój chirurgii robotycznej to część strategii modernizacji szpitala.
1: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
0: Rozpoczęła się rozbudowa terminalu przylotów w porcie w Pyrzowicach. Chodzi o inwestycje w terminalu C, która jest realizowana na zlecenie Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego. Rzecznik lotniska Piotr Adamczyk podkreśla, że wartość prac to prawie 35 milionów złotych. Ich zakres będzie szeroki.
2: Powierzchnia obiektów wzrośnie z niespełna 7 do prawie 10,5 tysiąca metrów kwadratowych. Liczba karuzel bagażowych zwiększy się z 3 do 5. Powstanie również nowa strefa kontroli granicznej z 16 stanowiskami, w tym 10 bramkami do automatycznej kontroli paszportowej, bramkami ABC.
0: W obiekcie w dalszym ciągu obsługiwany jest ruch przylotowy. Oddanie powiększonego terminalu do użytku zaplanowano na połowę przyszłego roku, przed sezonem wakacyjnym. Prace realizowane są w ramach największego w historii programu rozwoju infrastruktury Katowice Airport. Jego łączna wartość to około 1,5 miliarda złotych. Wielkimi krokami zbliża się Juromania. Święto Jury Krakowsko-Częstochowskiej odbędzie się w tym roku w trzeci weekend września. Podobnie jak w poprzednich latach, wydarzenia zaplanowano na terenie całej Jury. W planach jest ponad 50 lokalizacji. Marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa mówi, że to ogólnopolska promocja walorów tego regionu.
3: Bywa piękna w weekendy, jak są tłumy ludzi i wspaniała oferta, ale też bywa piękna w deszczowy, słotny dzień, czasami jesienny, czasami zimowy, ale jest naprawdę magiczna i ta przyroda, i ta kultura, i ta symbolika historyczna działa na psychikę człowieka w sposób taki mocno budujący, odżywiający.
0: Tegoroczna Juromania zacznie się 18 września i potrwa 3 dni. Do końca dnia pochmurno i chłodno, bo na termometrach zobaczymy nie więcej niż 18 stopni. Do tego w centralnej i południowej części województwa nadal będzie padać deszcz.
4: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
5: Jak podróżuje się kierowcą, także z uwzględnieniem tych warunków, jakie dziś mamy, o tym Anna Miśkiewicz.
6: No, warunki mamy kiepskie w tej chwili, bo pada w wielu miejscach i drogi są mokre i śliskie, proszę to wziąć pod uwagę. Nie zmieniła się sytuacja, jeśli chodzi o zdarzenia drogowe, bo nadal mamy problem w Chorzewie na Katowickiej, jest droga krajowa 79, gdzie doszło w wyniku kolizji do zerwania trakcji tramwajowej. Policja informuje, że musi ona być naprawiona i dopiero wtedy wszystko wróci do normy. Teraz jednak zorganizowane są objazdy, a prowadzą one przez drogową trasę średnicową lub drogi lokalne. Uprzedzamy też przed utrudnieniami wynikłymi ze zdarzenia ciężarówki z samochodem osobowym w Żorach na ulicy Rybnickiej i przed problemami pokolizyjnymi w Mysłowicach na ulicy Długiej. W Katowicach wolniejsza jazda na Chorzowskiej przed skrzyżowaniem ze Złotą i Bracką w kierunku Chorzowa na krajowej drodze 86. Spowolnienia jazdy na wysokości Będzina w obu kierunkach, czyli jadąc w stronę Siewierza, Częstochowy, jak również w stronę Katowic. Teraz droga krajowa 94 ze spowolnieniami pomiędzy Siemianowicami Śląskimi a Bytomiem i to w kilku miejscach. A jedynka spowalnia kierowców na wysokości do Bieszowic. Tych kierowców, którzy jadą w kierunku katowickiego lotniska w Pyrzowicach, tutaj problemy do Siemoni włącznie i w kierunku przeciwnym od Siemoni do Wymysłowa. Na północy regionu spowolnienia w Wikłowie, to za Kruszyną, jadąc w kierunku Łodzi. 691-400-400. Przypominam Państwu telefon do Autoradia, Radia Katowice. Oczywiście do Państwa dyspozycji w każdej drogowej sprawie.
7: Sponsorem audycji jest Ganinex, dealer marki Lip Motor. W Katowicach ulica Rościńskiego 170. Ganinex, dealer Lip Motor.
4: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
8: Tu Radio Dźwięk.
9: Trzeci Polskiego Radia, jest wtorek, 25 sierpnia, minęła 14. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Nie wiadomo, gdzie jest Marcin Romanowski. Według medialnych doniesień nie ma jednoznacznych dowodów, że polityk przebywa w Naddniestrzu. Są zarzuty dla Grzegorza Brauna, a tym razem mają związek z negowaniem istnienia komór gazowych. Europosłowi grożą 3 lata więzienia. Obniża się poziom wody w Łodzi. Trudna sytuacja jest m.in. na stawach Bielice. Wciąż nie ma stuprocentowej pewności co do tego, gdzie jest Marcin Romanowski. Były wiceminister sprawiedliwości w rządzie PiS-u, podejrzewany o ustawianie konkursów za pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości, wystąpił o list żelazny wysyłający wniosek z prorosyjskiego Naddniestrza. Rzeczpospolita i OKO.press informują, że prokuratura nie ma jednoznacznych

0: dowodów, że Romanowski tam przebywa.
1: Premier Donald Tusk, informując opinię publiczną o miejscu pobytu Marcina Romanowskiego, zostawił sobie mały margines błędu.
2: Służby innych państw z regionu, z którymi współpracujemy, potwierdziły nam tę informację, że pan Romanowski znajduje się na 99% w Naddniestrzu.
1: Jednak w ocenie prokuratury Naddniestrze to blef, a wysłanie wniosku o list żelazny spoza Unii Europejskiej miałoby doprowadzić do uchylenia europejskiego nakazu aresztowania wobec Romanowskiego. Sam Romanowski może posługiwać się paszportem wystawionym na inne nazwisko. Prokurator generalny Waldemar Żurek stwierdził, że z powodu listu z Naddniestrza były wiceminister sprawiedliwości będzie kojarzony z Rosją.
3: Więc jeżeli taka osoba jest dzisiaj pod wpływem rosyjskich służb, to musimy zrobić wszystko, żeby zapobiec ewentualnym szkodom.
1: Z kolei pełnomocnik Marcina Romanowskiego zawnioskował o przesłuchanie Donalda Tuska w charakterze świadka w sprawie potwierdzenia miejsca pobytu posła PiS. Michał Makowski, Polskie Radio.
0: Kolejne kłopoty z prawem Grzegorza Brauna. Europoseł i lider Konfederacji Korony Polskiej usłyszał zarzuty za zaprzeczanie zbrodniom nazistowskim. Przedstawił je prokurator Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu i mają one związek z wypowiedziami polityka, w których negował istnienie komór gazowych w Auschwitz-Birkenau. Po przesłuchaniu Grzegorz Braun poinformował, że nie przyznał się do winy. Z kolei obrońca polityka mówił, że kontekst wypowiedzi europosła na temat istnienia komór gazowych został zmanipulowany. Politykowi grożą 3 lata więzienia. W Łodzi coraz bardziej obniża się poziom wody, wysychają stawy i bagienka na łódzkiej Redkini. Coraz mniej wody jest na uroczysku Lublinek w stawach Bielice, a plaża systematycznie się powiększa. Spacerowicze obawiają się, że stracą ulubione miejsce do odpoczynku.
4: Sporo, myślę, że około 3 metry przez jakieś 15 lat na pewno. 3 metry lepiej, spokojnie więcej, bo 2 metry z brzegu na pewno zabrało.
5: Zdecydowanie jest dużo niższy niż w poprzednich latach i nawet na wiosnę. No drastyczny nie, ale jest spadek.
6: To jest takie fajne miejsce, tak? Dużo ludzi tu przychodzi, a poziom wody, tak jak widać, no tu się robi dno po prostu, tak?
0: Podobna sytuacja ma miejsce na łódzkim Arturówku, gdzie wody również ubywa. Całe województwo łódzkie zmaga się z suszą i jest jednym z regionów najbardziej narażonych na niedobory wody. Podejrzenie sabotażu na niemieckiej kolei. Jak informuje agencja DPA, nieznani sprawcy uszkodzili kable wzdłuż linii powodujące zakłócenia w ruchu i usługach teleinformatycznych w okolicach Stuttgartu. Policja poszukuje świadków.
7: Według doniesień nieznani sprawcy dostali się do betonowego szybu w pobliżu torów kolejowych w południowo-zachodnich Niemczech w okolicy Stuttgartu. Do zdarzenia miało dojść w niedzielne popołudnie między miastem Backnang a dzielnicą Maubach. Kilka przeciętych kabli spowodowało zakłócenia w ruchu kolejowym, a także w transmisji danych i usług telefonicznych. Nie ma informacji, jak długo trwały problemy i ilu składów oraz pasażerów dotyczyły. Niemiecka policja informuje, że służby prowadzą dochodzenie w kierunku sabotażu. Równocześnie nie wyklucza, że na miejscu zdarzenia prowadzone mogły być roboty. Gdyby jednak faktycznie tak było, wówczas spółka kolejowa byłaby o tym poinformowana, twierdzą niemieccy funkcjonariusze. Śledczy poszukują świadków zdarzenia i proszą o informację, czy w okolicy byli widziani podejrzanie zachowujący się robotnicy. Agata Król, Polskie Radio.
0: To był serwis Trójki.
8: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
9: Sponsorem audycji jest Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro, środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
0: Najwięcej chmur na południu i południowym zachodzie, na północnym wschodzie może przelotnie popadać deszcz, na pozostałym obszarze sporo słońca. Na termometrach teraz przeważnie od 19 do 21 stopni, chłodniej na krańcach południowych w okolicach 15.
8: Sponsorem Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

Co jeśli mnie omami? Uhu, a w tobie wszystko się wypali. Uhu, co jeśli tylko bawię się? Zaraz w myślu. Uhu.

Mijają dni, tygodnie i miesiące pełne wrażeń. Niebezpiecznie myślę, że przetrwam to bez złych zdarzeń. Piszę tylko białe scenariusze, nawet nie zauważyłam, gdy sprzedałam. I nagle szybki zwrot akcji, weszło się bez kolacji. Powrotny bilet na stole, a ja myślałam, że on w jedną stronę. Nie zrozumiałam przekazu, tylko sparzyłam się od razu.

0: Gramy najlepsze dźwięki.
1: Zapraszam.
2: Dziś nie znaleziono śniętych ryb w kanale Gliwickim. Poinformowały o tym Wody Polskie. Pracownicy spółki od kilku

0: Dni kontrolują kanał pod kątem toksyn wytwarzanych przez glony złotej algi. Do tej pory wyłowiono ponad 4 tony śniętych ryb. Szpital Śląski w Cieszynie ma za sobą pierwsze operacje z wykorzystaniem systemu Versius. Platforma chirurgii robotycznej zapewnia jeszcze większą precyzję w czasie zabiegów. Sprzęt kosztował 8 milionów złotych. Został zakupiony z Krajowego Planu Odbudowy. Zmiany w szkołach. Od września przedmiot edukacja zdrowotna będzie obowiązkowy, a nie jak do tej pory dodatkowy. Nadal nieobowiązkowy pozostanie tylko moduł dotyczący zdrowia seksualnego. Decyzję podejmie rodzic albo uczeń, jeśli jest pełnoletni. Po 2 latach przerwy w niedzielę wrócą pociągi Kolei Śląskich na linię kolejową Pszczyna-Żory. To efekt kończącej się przebudowy w tym miejscu. Składy pojadą z Rybnika przez Żory, Pszczynę i Czechowice-Dziedzice do Bielska-Białej.
1: Tu Radio Dźwięk.
2: Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 25 sierpnia, minęła 15. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. O przełomie w aferze Zonda Krypto informuje minister sprawiedliwości, nie ujawnia jednak szczegółów. Godzina ciszy dla ofiar tragedii. Kraków o 18 upamiętni młode małżeństwo. Dziennikarze Trójki Anna Dudzińska i Michał Matus nominowani do prestiżowej Prix Europa. Prokuratura informuje o przełomie w śledztwie dotyczącym afery Zonda Krypto. Klienci upadłej giełdy kryptowalut stracili co najmniej 350 milionów złotych. Wcześniej TVP Info przekazała, że szef Zonda Krypto, Przemysław Kral, poszedł na współpracę z organami ścigania w zamian za obietnicę nadzwyczajnego złagodzenia kary.
3: Prokuratura weryfikuje pozyskane informacje dotyczące możliwości popełnienia przestępstwa w związku z finansowaniem przez Zonda Krypto prawicowych imprez czy organizacji, np. Fundacji Zbigniewa Ziobry, konferencji SIPAC, Telewizji Republika oraz przekazania ewentualnej korzyści majątkowej na rzecz prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Prokurator generalny Waldemar Żurek nie chciał wyjawić szczegółów dotyczących nowych dowodów, informacji czy pozyskanych dokumentów.
4: Gdybyśmy chcieli wcześniej uprzedzać poprzez media czy też punktowo pokazywać dowody, to po prostu śledztwa palimy, jak mówią prawnicy.
3: Obrońca Przemysława Krala, mecenas Roman Giertych, powiedział Polskiemu Radiu, że jego klient oddaje do dyspozycji prokuratury własny majątek na potrzebę zabezpieczenia roszczeń klientów Zonda Krypto.
5: Nie chcę mówić o kwotach, ale wedle szacunków to, co zostało zabezpieczone, powinno starczyć.
3: Chodzi o grupę kilku tysięcy osób, które zgłosiły się do prokuratury i mają status pokrzywdzonych. Michał Makowski, Polskie Radio.
2: Symboliczna godzina ciszy w Krakowie. O 18 mieszkańcy chcą upamiętnić młode małżeństwo, które zginęło na Zabłociu. Sprawcą tragedii jest 26-letni kierowca Volkswagena, który według biegłego jechał wyraźnie za szybko. Mieszkańcy są wstrząśnięci, bo wcześniej alarmowali o wyścigach na ulicy Solnej.
6: Ktoś mówi, że się nie przyznaje do winy. To jest masakra. Powinna być kara od razu, bezdyskusyjnie. Mało tego, jeszcze przy tym siedziały 3 osoby dorosłe. Dwie kobiety, bo widzieliśmy tam jak pokali, mogli zareagować, powiedzieć, siedzimy w jednym samochodzie, przestań, uspokój się, ale tego nie zrobili.
7: No tragedia, ja mieszkam tutaj na drugim piętrze, nie idzie spać. Przyjdzie noc, pierwsza, druga w nocy, zaczynają się wyścigi.
8: To się czuło w powietrzu, tak? Czuło się w powietrzu, że coś się musi wydarzyć, żeby ktoś na to spojrzał jakby innym okiem.
7: O, to jest niesamowite to, co się dzieje tu wieczorami. Jak policji nie ma, to jest koszmar. Huk strzały z rur.
2: 26-latek nie przyznał się do winy. Sąd aresztował go na 3 miesiące. W serwisie pytanie, ile kosztują prezydenckie weta? Z informacji przekazanych przez Ministerstwo Finansów Rzeczpospolitej wynika, że tylko 6 zawetowanych przez Karola Nawrockiego ustaw uszczupli budżet o 8 zł. Że odcina tym samym rząd od możliwości finansowania wydatków, m.in. na obronność.
9: Bez proponowanych przez rząd zmian podatkowych, które i tak nie są daleko idące i ta ostatnia propozycja dotyczy właściwie tylko najbogatszych podatników i dużych firm, no nie da się uporządkować polskich finansów publicznych i taki pad polityczny, w jakim się znaleźliśmy, jest po prostu niebezpieczny dla przyszłości polskiej gospodarki.
2: Powiedział główny ekonomista PKO BP. Pod ustawą o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych pozbawił budżet prawie 3 zł. Już po spotkaniu wysłannika Watykanu z szefem rosyjskiej dyplomacji arcybiskup Paul Gallagher rozmawiał w Moskwie z Siergiejem Ławrowem. Poinformował, że omawiał drogi do pokoju na Ukrainie oraz że obaj zgodzili się współpracować w kwestiach humanitarnych. Z kolei Ławrow ocenił, że Rosji i Watykanowi udało się utrzymać dialog oparty na zaufaniu i służący rozwiązywaniu problemów. Od czasu naszego ostatniego spotkania 5 lat temu świat przeszedł wiele zmian i to zmian znaczących. Dostrzegamy

0: Potrzebę kontynuowania, opartego na zaufaniu dialogu ze wszystkimi partnerami. Odnotowujemy również, że mimo wszelkich wstrząsów na naszej planecie udało nam się utrzymać oparty na zaufaniu i wzajemnym szacunku dialog z Watykanem, co pozwala nam, mam nadzieję, poszukiwać pozytywnych rozwiązań. Wizyta arcybiskupa Gallaghera w Rosji potrwa do piątku. Dziennikarze Trójki z szansą na prestiżową nagrodę. Anna Dudzińska i Michał Matuz zostali nominowani do Prix Europa za podcast 12 tysięcy dni. Katastrofa promu Jan Hewel już w kategorii dokument audio. Do preselekcji zgłoszono ponad 230 programów. Wśród wyróżnionych dziennikarzy Polskiego Radia nominację otrzymała też Magda Skawińska za reportaż Zeszyt Josim. Finał konkursu i ceremonia wręczenia nagród 16 października w Berlinie.
1: Klimat.
0: W całym kraju jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra. Ponad 53% energii pochodzi ze źródeł odnawialnych, najwięcej ze słońca. Zaleca się normalne korzystanie z urządzeń elektrycznych. To był serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
3: Sponsorem audycji jest Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro, środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
0: Popołudnie przeważnie pogodne, więcej chmur tylko na północy. W tej chwili na termometrach od 13 stopni w Kłodzku do 23 w Szczecinie. Od jutra coraz cieplej, a w piątek upalnie.
3: Sponsorem audycji...
4: Tu Radio Dźwięk.
5: Radio Katowice, Autoradio Anna Juśkiewicz. Witam ponownie. Zacznę od utrudnienia w Chorzowie na katowickiej i zerwanej trakcji tramwajowej, bo to generuje zmiany w organizacji ruchu i to nie tylko tramwajów. Obecnie kabel, jaki się zerwał z drogi, został usunięty, więc ruch na pewien czas, ruch samochodów, odbywa się w tym miejscu wahadłowo, a wszystko po to, by kierowcom pomóc, bo przecież mamy godziny szczytu komunikacyjnego. Tak będzie do czasu, kiedy nowy będzie musiał być założony w miejsce zerwanego. Wtedy ruch całkowicie zostanie na Katowickiej wstrzymany, a pojazdy znów korzystać będą musiały z objazdu DTS-ką i drogami lokalnymi. Będziemy to śledzić i Państwa informować. W Katowicach na Konduktorskiej doszło do zderzenia dwóch pojazdów. W Bielsku na rondzie przy zjeździe z S1 pojazd wpadł na bariery. Właściwie samochodowały jego unieruchomienie, no i blokuje on teraz przejazd na ulicy Dworcowej. W Tychach przy zjeździe z Beskidzkiej na S1 w kierunku Mysłowic mamy kolizję dwóch pojazdów. W Chorzowie na skrzyżowaniu Legnicy.
6: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki. Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

których by to nie, to zazdrości tak. Może masz serce całe ze szlachetnego szkła. Może masz kogoś, a może właśnie kogoś ci brak.

0: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
1: 30. Zapraszamy na informacje w skrócie w studiu Paweł Nadrowski.
2: Prokuratura informuje o przełomie w śledztwie dotyczącym afery Zonda Krypto, ale nie ujawnia szczegółów z uwagi na dobro postępowania. Klienci upadłej giełdy kryptowalut stracili co najmniej 350 milionów złotych. Sprawą zajmuje się Śląski Wydział Zamiejscowy Prokuratury Krajowej. W te wakacje było wyjątkowo dużo wypadków z udziałem hulajnóg i rowerzystów, poinformowało Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach. Minionej doby w tego typu zdarzeniach ucierpiały 3 osoby. Ponad 2 miesiące po zawaleniu się mostu w Dębowcu jest plan przywrócenia ruchu na drodze do Ochab. Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Cieszynie ogłosił przetarg na odbudowę przeprawy. Postępowanie potrwa do 8 września. Po wyborze wykonawcy i podpisaniu umowy w ciągu 8 tygodni ma powstać też przeprawa tymczasowa. Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu wydało bezpłatny przewodnik żywieniowy dla pacjentów. Jest przeznaczony dla osób z chorobami układu krążenia. Zawiera nie tylko rady dietetyków, ale i przepisy. Przewodnik można pobrać ze strony internetowej centrum.
3: Tu Radio Dźwięk.
4: Jest 17, 25 sierpnia, Michał Matus, kłaniam się. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Serwis Trójki, Anna Kowalik-Brancati.
5: Sensacyjne doniesienia amerykańskich mediów. W Moskwie jest szef CIA John Ratcliffe. Polska chce przejąć śledztwo w sprawie wypadku autokaru na Węgrzech. Gotowy jest wniosek prokuratury. Resort Spraw Wewnętrznych rozważa rewolucję w karach za złe parkowanie. Mandaty mogą być dużo wyższe. Szef CIA jest w Moskwie, piszą o tym amerykańskie media, powołując się na anonimowe źródła. Na razie nie wiadomo, z kim John Ratcliffe ma spotkać się w rosyjskiej stolicy, ani czego dotyczą rozmowy. Marek Wałkuski.
6: O wizycie poinformowała telewizja CBS, powołując się na osoby znające sprawę. Wcześniej na jednym z moskiewskich lotnisk zauważono amerykański wojskowy samolot transportowy C-17. Widziano także kolumnę dyplomatyczną Stanów Zjednoczonych. Żadna ze stron nie potwierdziła, kto przyleciał ani po co. CIA nie skomentowała doniesień. To najprawdopodobniej pierwsza podróż Ratcliffe'a do Rosji, odkąd kieruje agencją. Utrzymuje on jednak kontakty z rosyjskim wywiadem. CIA brała udział w ostatnich wymianach więźniów pomiędzy oboma krajami. Ratcliffe osobiście negocjował uwolnienie Ksenii Kareliny, obywatelki Stanów Zjednoczonych i Rosji, którą wypuszczono w kwietniu ubiegłego roku. Agencja pośredniczyła także w wymianie, dzięki której na wolność wyszli dziennikarz Wall Street Journal Evan Gershkowicz i były żołnierz piechoty morskiej Paul Whelan. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
5: W Moskwie, i tu nie ma żadnych wątpliwości, jest wysłannik papieża. Po spotkaniu z szefem rosyjskiej dyplomacji arcybiskup Paul Gallagher wezwał do zakończenia wojny na Ukrainie. Dodał, że każdy kolejny dzień konfliktu pociąga za sobą nowe ofiary i czyni przyszłe pojednanie coraz trudniejszym. Powiedzmy sobie jasno, ta wojna musi się zakończyć. Dlatego podczas naszej wymiany zdań powtórzyłem apel jego świątobliwości papieża Leona XIII o zakończenie działań wojennych i rozpoczęcie autentycznych negocjacji przy wsparciu społeczności międzynarodowej. Stanowisko Stolicy Apostolskiej pozostaje jasne. Konfliktu nie można rozwiązać środkami militarnymi. To pierwsza wizyta szefa watykańskiej dyplomacji w Rosji od ataku na Ukrainę w lutym 2022 roku. Gotowy jest przygotowany przez prokuraturę w Krośnie wniosek o przejęcie śledztwa dotyczącego wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Dokument wkrótce trafi na biurko ministra sprawiedliwości. Procedurę uruchomiono w oparciu o umowę dwustronną podpisaną 70 lat temu przez Polskę i Węgry. I jej zapisy pozwalają na przejęcie materiału dowodowego i przywiezienie do kraju sprawcy wypadku, tłumaczy rzeczniczka prokuratury okręgowej w Krośnie Marta Kolendowska-Matejczuk.
7: On będzie wysłany do ministra najprawdopodobniej w tym tygodniu. No i oczywiście następnie pan minister będzie decydować, czy dalej ten wniosek przekazywać pani minister sprawiedliwości na Węgrzech.
5: Trwa także procedura sprowadzenia do Polski ciał ofiar wypadku. Sekcje zwłok 12 osób przeprowadzone zostaną najprawdopodobniej w Krakowie. Zastawione chodniki i mandaty niższe niż miejskie opłaty parkingowe mogą wkrótce przejść do historii. Resort Spraw Wewnętrznych rozważa podniesienie kar za nieprawidłowe parkowanie, które nie były zmieniane od 23 lat. O nowelizację przepisów apelują parlamentarzyści i sami kierowcy. O szczegółach Piotr Durys.
8: Dziś za postój w niedozwolonym miejscu kierowca płaci zaledwie 100 zł, podczas gdy kary za brak biletu w strefach płatnego parkowania w miastach są kilkukrotnie wyższe. Stawka z 2003 roku przestała odstraszać, dlatego kary muszą wzrosnąć, przekonuje posłanka Koalicji Obywatelskiej Małgorzata Tracz.
9: To 100 zł teraz, jeśli ktoś zarabia pensję minimalną, no to jest 2% wynagrodzenia.
8: Dość drogowej samowoli i blokowania chodników mają także inni kierowcy.
10: 100 zł to jest tak mało odczuwalne.
8: Powinna być ta cena podniesiona? Dlaczego?
11: Tak, powinna być. To nie są duże pieniądze, tak?
8: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji analizuje już zgłoszone propozycje i zapowiada rozważenie zmian w przepisach. Piotr Durys, Polskie Radio.
5: Proces trzech mężczyzn i kobiety oskarżonych o znęcanie się nad bezdomnym ruszył w Elblągu. Według prokuratury mężczyzna był zastraszany paralizatorem, maczetą i pałką teleskopową. Sprawcy w ten sposób mieli go zmuszać, by kradł w sklepach. Pokrzywdzony Andrzej Eł oczekuje surowej kary dla oskarżonych.
12: Potraktowali mnie karygodnie, więc myślę, że po prostu najsurowszy wyrok będzie najlepszą karą dla nich wszystkich. Ale no cóż, decyzję podejmie sąd.
5: Oskarżeni zarzucanych czynów dopuszczać się mieli od października do grudnia ubiegłego roku. Trzem z nich grozi do 25 lat więzienia. Sąd przedłużył mężczyznom areszt, kobieta natomiast odpowiada z wolnej stopy. To był serwis Trójki.
0: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
4: Pięć po piątej i sport w Trójce. Norbert Michalak.
13: Polskie siatkarki mają za sobą dwa mecze i dwie wygrane podczas trwających Mistrzostw Europy. Najpierw w Stambule pokonały Węgierki 3-0, a wczoraj Łotyszki 3-1. Jednak w żadnym z tych meczów Polki nie zachwyciły, a przed nimi coraz trudniejsze zadanie. Dziś kolejny mecz, tym razem ze Słowenkami, które sprawiły już niespodziankę. Na inaugurację pokonały Niemki 3-0, później rozegrały dobry mecz z faworyzowaną Turcją, choć przegrane 1-3. Pod wrażeniem postawy Słowenek jest też rozgrywająca reprezentacji Polski Alicja Grabka.
14: No na pewno prezentują świetny poziom i pokazały to w pierwszym spotkaniu z Niemkami. Z Turczynkami też naprawdę fajna walka, więc na pewno musi być ogromna mobilizacja z naszej strony. Wiem to i nie wiem z czego też to się bierze, ale wydaje mi się, że z tymi w cudzysłowie oczywiście lepszymi zespołami gramy dużo lepiej, więc myślę, że to nastawienie już będzie inne i jestem dobrej myśli.
13: Początek meczu Polek ze Słowenkami o 18:00. Brian Fiabema nie będzie już piłkarzem Lecha Poznań. Norweski napastnik przenosi się na zasadzie transferu definitywnego do rodzimej ekstraklasy. Będzie grał w zespole Fredrikstad. Fiabema przez dwa sezony wystąpił w Lechu w 48 spotkaniach, strzelając dwa gole i zaliczając dwie asysty. Kwota transferu wyniosła 140 tysięcy euro. Od jutra Poznań stanie się stolicą kajakarstwa. Na torze regatowym Malta odbędą się Mistrzostwa Świata w kajakowym sprincie. Wśród 30 reprezentantów Polski będzie Anna Pławska, która wystartuje w jedynce i dwójce na dystansie 500 metrów.
15: Są to Mistrzostwa Świata, które odbywają się w Polsce. To mnie zdecydowanie bardziej motywuje i napędza do tego niż stresuje. Naszym celem było rozpędzić się właśnie na Mistrzostwach Świata. Natomiast wszystkie reprezentacje zaczęły tak naprawdę już ten rozpęd, że tak to nazwę, i tą formę na pierwszych pucharach. My mamy trochę inny plan, więc jestem bardzo ciekawa.
13: Poznań już po raz kolejny jest gospodarzem Mistrzostw Świata.
0: Sponsorem audycji jest Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro, środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
4: W nocy popada na południu Polski, będzie do 15 stopni Celsjusza w tym najchłodniejszym momencie nocy. Jutro na niebie raczej chmur za dużo nie będzie, chociaż może trochę pokropić, na przykład na południu i na północnym wschodzie, a temperatura ma jutro wynieść w najcieplejszym momencie dnia od 19 do 24 stopni. To jeszcze nie ta pora roku.
0: Sponsorem audycji było Invigo.
3: Tu Radio Dźwięk.
1: A A szczegóły przekaże Państwu Anna Iśkiewicz.
16: Witam Państwa ponownie. No, jeśli chodzi o wspomnianą drogę do Wisły, to poważniejszych problemów obecnie na niej nie ma. No może niewielkie spowolnienia w Żorach, ale naprawdę niewielkie. To Wiślanka, czyli inaczej droga krajowa nr 81. Nadal problemy, proszę Państwa, natomiast w Chorzowie na ulicy Katowickiej, gdzie wczesnym popołudniem dzisiaj zerwana została przez dźwig samochodowy trakcja tramwajowa. Od tego czasu tramwaje nie kursują, a ruch samochodowy także odbywa się inaczej. Raz objazdami, innym razem, tak jak teraz na przykład, kierowany jest ręcznie przez odpowiednie służby. Jak długo potrwają utrudnienia? Na razie jeszcze nie wiadomo. Może to potrwać nawet kilka godzin. Od Katowic do Mysłowic autostradą A4 jedziemy teraz z prędkością 40 paru kilometrów na godzinę. Do czasu przejazdu doliczamy zatem 8-9 minut. W Katowicach zwalniamy na Pszczyńskiej, gdzie ubytek w nawierzchni spowodował mocne spowolnienie ruchu. Redukcja prędkości do 14-15 kilometrów też na ulicy 73 Pułku Piechoty w katowickim Brynowie i na Armii Krajowej w Piotrowicach również. Zwalniamy też w Katowicach na Hetmańskiej, Kościuszki Dworcowej i Marii Geppert-Meyer, na Wilhelma Grundmana, ciasno także na Chorzowskiej i na drodze krajowej 79 od wysokości Dudy Gracza do Boguckiej w kierunku Mysłowic czy Sosnowca. Mamy szereg nowych zdarzeń drogowych. Doszło do nich w Dąbrowie Górniczej na 11 listopada. Tu zderzenie dwóch pojazdów. Podobna sytuacja w Zabrzu na Gdańskiej, w Katowicach na Murskowskiej za zjazdem z A4 w kierunku drogi krajowej 86 ponownie. W Pszczynie na Rybnickiej tutaj ciężarów utknęła na wysepce. Ogólnie 160 zdarzeń do chwili obecnej, a więc dużo. Noga z gazu, proszę Państwa, żeby było bezpiecznie. Spotkamy się za pół godziny.
1: Minęła 17.30. Na informacje w skrócie zaprasza Paweł Nadrowski.
2: Ruszyła rozbudowa terminalu przelotów w porcie w Pyrzowicach. Chodzi o inwestycje w terminalu C. Efektem ma być więcej powierzchni, dodatkowe karuzele odbioru bagaży i nowa strefa kontroli paszportowej. Oddanie powiększonego terminalu do użytku zaplanowano na połowę przyszłego roku, przed sezonem wakacyjnym. Nożownik z parkingu przed sklepem w Rędzinach był niepoczytalny. To ustalenia częstochowskiej prokuratury. Skierowała do sądu wniosek o umorzenie postępowania i umieszczenie mężczyzny w zakładzie psychiatrycznym. Do ataku doszło w październiku ubiegłego roku. Mężczyzna bez powodu zaatakował 44-latka, który pakował zakupy do bagażnika. Życie poszkodowanego mężczyzny uratowali świadkowie. W Jaworzu skończyła się rewitalizacja odwiertu Wód Solankowych. Otwór wywiercono w latach 70. ubiegłego wieku, ale przestał. To kolejny krok w procesie ubiegania się o status uzdrowiska. Pierwszy w Gliwicach sektor ekologiczny powstał na cmentarzu lipowym w dzielnicy Zatorze. To miejsce przeznaczone do pochówków z wykorzystaniem biodegradowalnych urn. Zamiast tradycyjnych nagrobków znajduje się tam wspólne miejsce pamięci. Imiona i nazwiska zmarłych będą umieszczane na kamiennej tablicy pamiątkowej.
0: Świetna muzyka i ważne informacje. Popołudnie z Radiem Katowice.

0: Radio Katowice, porą popołudniową, 17.35 i magazyn reporterów od lat. Ich życie uprzykrzają niechciane insekty. Mieszkańcy budynku przy ulicy Spisaka w Dąbrowie Górniczej codziennie znajdują w swoich łóżkach, meblach, a nawet jedzeniu pluskwy i karaluchy. Skąd wynika ten problem i kiedy coś może się zmienić? To sprawdzał reporter Radia Katowice.
1: Jest robactwo, wylęgają się nie wiadomo skąd, czy z dachów, czy spod ścian tych płyt gipsowych, czy z podłogi nawet one wychodzą. Ja nie wiem, proszę pana, ale w każdym bądź razie jest tego mnóstwo.
2: Pluskwy karaczany wyskakują w nocy, nie da się spać. Na łóżkach, bo są pluskwy. Karaczany chodzą po kuchni, po łazience, po pokojach, po przedpokoju. Jest tego plaga.
3: Od jak dawna tutaj trwa ten problem?
1: Proszę pana, ja odkąd tutaj mieszkam, a mieszkam już tu prawie 7 rok, to cały czas walczymy sami. Sami walczymy, ładujemy i skutku nie ma.
3: Wcześniej było to zgłaszane do jakiejś administracji?
2: Tak, cały czas było zgłaszane, ale nic z tym nie robi. Czasem opryski były, ale dosłownie czasem. A odkąd tu mieszkamy, może jest 2 razy.
3: W ciągu tych 7 lat?
2: Tak.
3: Bo tutaj pytałem Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych. Według nich pierwsze takie zgłoszenie miało miejsce dopiero w sierpniu tego roku.
2: Nie. No my za każdym razem do pana to dzwoniliśmy. Mówiliśmy, że po prostu są pluskwy karaczany, a pan to stwierdził, że po prostu nie mają pieniążków, żeby po prostu to ogarnąć.
3: Pan to, czyli...
2: Pracownik administracji.
1: Administracja powiedziała, że nie obsikuje tutaj mieszkań. Obsikują za to na łącznej mieszkania socjalne. Wspólnota mieszkaniowa, czyli nie ten budynek, no kolejny, robią sobie na własny koszt i my też mamy sobie robić na własny koszt. Jak ta afera się wydała, tak się wzięli za robotę i zaczęli psikać. Ale to i tak nie pomaga, bo to w dalszym ciągu wychodzi.
4: Jeśli chodzi o budynek Spisaka 5, bo rozumiem, że o nim rozmawiamy. Pierwsze zgłoszenie do nas, do MZBM-u, trafiło w sierpniu tego roku, 26 roku.
3: Piotr Jędrusik z Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Dąbrowie Górniczej.
4: I w ciągu tygodnia podjęliśmy interwencję, wysłaliśmy tam specjalistyczną firmę, która pierwsze 4 mieszkania już dokonała dezynsekcji. Natomiast umówiliśmy się, że cały budynek również będziemy dezynfekować jeszcze w sierpniu.
5: Wyraził się elegancko dyrektor MZBM-u. Nie mogę powiedzieć, bo szybciutko zadziałał, no bo on, chłopca, on jest winien, on jest nic nie winien. Taka jest konstrukcja, takie jest budownictwo, proszę pana. Ja panu tylko powiem tyle na ten temat, co mogę wiedzieć. Tylko, że ludzie mają, proszę pana, robactwo i się po prostu nie przyznają. Było psikane w zeszłym tygodniu w piątek, były 4 mieszkania były psikane, 2 sąsiadki, ja i jeszcze 1 sąsiadka, z 10 lokatorów, co mieszkamy w domku, a teraz na środę jest ustalone, że będą szykować, proszę pana, całe 10 mieszkań, które nas dotyczy jednego domku. I ja jestem tego zdania, że to powinno pomóc.
1: Była dezynfekcja i to nic nie pomogło, bo w dalszym ciągu one wychodzą, nie wiadomo skąd.
3: Wiadomo skąd w ogóle wynika ten problem?
4: Trudno mi powiedzieć, przyczyn może być wiele, natomiast no, my jako zarządca reagujemy na każde zgłoszenie i staramy się pomagać w każdym przypadku naszym lokatorom, na ile tylko jesteśmy w stanie, czyli no, możemy uruchomić tą firmę, która zajmuje się takimi rzeczami.
3: Jakieś inne działania państwo również podejmą?
4: Oprócz tego działania, które ma na celu pomoc w zgłoszeniach od lokatorów, nie przewidujemy dodatkowych działań.
3: Czy podejrzewacie państwo, skąd ten problem może w ogóle wynikać?
2: Znaczy mi to się wydaje, że tutaj z drugiej strony ulica Łączna, tam są baraki. Są też kosze na śmieci. Z tych koszy na śmieci po prostu wychodzą te pluskwy, karaczany, zwłaszcza karaczany. No i to wszystko na ogródek wchodzi, po czym wchodzi przez okno, no i jest w mieszkaniu, prawda?
3: Z tymi śmieciami wywożą je regularnie? Jest tam zadbane o czystość?
2: No nie, jakby pan przeszedł na drugą stronę, to jest bajzel. Syf.
4: Jeśli chodzi o osiedle na ulicy Spisaka, są tam zorganizowane 2 miejsca do gromadzenia odpadów. Nie wszystkimi budynkami na osiedlu zarządza MZBM.

0: Miejski, Zarząd Gospodarowania Odpadami ma harmonogram odbioru odpadów, więc no, bardzo dużo zależy od zachowania okolicznych mieszkańców, ponieważ no, zdarzają się dzikie wysypiska, natomiast no, trudno z nimi walczyć. Musiałby być monitoring dokładnie w każdym miejscu. Odbiór odpadów jest zorganizowany prawidłowo, natomiast niestety część osób zostawia te odpady nie we właściwym miejscu, no i stąd te problemy.
1: Podsumowując, działacie Państwo w tym momencie w celu usunięcia tych szkód doraźnych. Nie ma takiej obawy, że ta sytuacja się powtórzy? Czy tutaj zarząd jest już przygotowany na dalsze działania w tej sprawie?
0: Niestety są to lokale gminne, które są w dyspozycji naszych mieszkańców, czyli lokatorów. No więc główne działania należą do lokatorów. No my, tak jak powiedziałem, zawsze pomagamy, jeżeli tylko mamy zgłoszenie od tych lokatorów. Bo co innego, części wspólne, korytarze, wspólne piony, szachty. Natomiast w tych budynkach na ulicy Spisaka takie części wspólne no, praktycznie nie występują. To są same lokale mieszkalne, które są oddane do dyspozycji lokatorom.
2: Znaczy, powiem panu szczerze, ten budynek nadaje się do generalnego zburzenia albo do odnowienia całości wszystkiego. Czy zerwania podłóg, zerwania ścian, zerwania okien, bo nawet w oknach i w drzwiach są. Tam się chowają. Ludzie się męczą. My tu opad mieliśmy w tamtym miesiącu na 3700 zł. To jest bardzo wysoko, a po prostu żyjemy w robactwie, nie?
3: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki. Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

Kolorowe sny, tamte dwie huśtawki i pod blokiem my, pąki nieskażone, świata trucizna nami, słońce w tamtej parfii.

0: na zegarach 18. Biuro Ładu Korporacyjnego w Częstochowie pod lupą prokuratury. Jest śledztwo w sprawie możliwych nieprawidłowości w byłym Wydziale Urzędu Miasta. Szef CIA John Ratcliffe składa wizytę w Moskwie. Takie są ustalenia amerykańskich mediów. W niedzielę powrócą pociągi Kolei Śląskich na trasie Pszczyna-Żory. Kończą się prace związane z przebudową linii.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Paweł Nadrowski, zapraszam. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie jednego z byłych wydziałów Urzędu Miasta w Częstochowie. Chodzi o możliwe nieprawidłowości w Biurze Ładu Korporacyjnego. Zostało ono zlikwidowane w lipcu. Jego dyrektorem była żona prezydenta Krzysztofa Matyjaszczyka. Zawiadomienie o nieprawidłowościach złożył jeden z miejskich radnych. Prokurator Piotr Wróblewski z częstochowskiej prokuratury okręgowej mówi, że o wszczęciu śledztwa zdecydowano po postępowaniu sprawdzającym i przesłuchaniu osoby zawiadamiającej.
2: Śledztwo zostało wszczęte w sprawie przekroczenia uprawnień przez urzędników Biura Ładu Korporacyjnego Urzędu Miasta Częstochowy, polegającego na zlecaniu pracownikom tego urzędu wykonywania czynności nienależących do ich obowiązków służbowych, a w trakcie ich normalnej pracy, a świadczonych na rzecz Stowarzyszenia Wspólnie dla Częstochowy oraz Komitetu Wyborczego Wspólnie dla Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk.
0: Do tej pory w sprawie nikt nie usłyszał zarzutów. To nie pierwsze śledztwo prokuratury, które dotyczy częstochowskiego magistratu. Od ponad dwóch lat katowicka prokuratura prowadzi wielowątkowe śledztwo w sprawie korupcji. Zarzuty usłyszało kilkanaście osób, w tym prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk. Dyrektor CIA John Ratcliffe przebywa z niezapowiedzianą wizytą w Moskwie. Ani Waszyngton, ani Kreml nie ujawniają, czego dotyczą rozmowy.
3: O wizycie poinformowała telewizja CBS, powołując się na osoby znające sprawę. Wcześniej na jednym z moskiewskich lotnisk zauważono amerykański wojskowy samolot transportowy C-17. Widziano także kolumnę dyplomatyczną Stanów Zjednoczonych. Żadna ze stron nie potwierdziła, kto przyleciał ani po co. CIA nie skomentowała doniesień. To najprawdopodobniej pierwsza podróż Ratcliffe'a do Rosji, odkąd kieruje agencją. Utrzymuje on jednak kontakty z rosyjskim wywiadem. CIA brała udział w ostatnich wymianach więźniów pomiędzy oboma krajami. Ratcliffe osobiście negocjował uwolnienie Ksenii Kareliny, obywatelki Stanów Zjednoczonych i Rosji, którą wypuszczono w kwietniu ubiegłego roku. Agencja pośredniczyła także w wymianie, dzięki której na wolność wyszli dziennikarz Wall Street Journal Evan Gershkowicz i były żołnierz piechoty morskiej Paul Whelan.
0: Relacjonował z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Kończy się przebudowa linii kolejowej pomiędzy Pszczyną a Żorami. W niedzielę powrócą tam pociągi Kolei Śląskich. Będą obsługiwać linię S-72, mówi rzecznik przewoźnika Bartłomiej Wnuk.
4: Pociągi Kolei Śląskich będą kursowały z Rybnika przez Żory, Pszczynę i Czechowice, Dziedzice do Bielska Białej. Część składów pojedzie w wydłużonej relacji do Żywca. 30 sierpnia to dzień, w którym na kolei wchodzi w życie jesienna korekta rozkładu jazdy.
0: Nowe rozkłady można już sprawdzić w gablotach na stacjach kolejowych i na stronie internetowej Kolei Śląskich.
1: Informacje Polskiego Radia Katowice. Bliżej Waszych spraw.
0: Lekarze ze Szpitala Śląskiego w Cieszynie przeprowadzili pierwsze operacje z wykorzystaniem systemu Versius, wartego 8 milionów złotych. Został kupiony za pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy. To brytyjska platforma chirurgii robotycznej, która wspiera wykonywanie zabiegów. Technologia zapewnia m.in. trójwymiarową wizualizację pola operacyjnego, filtrację drżenia i szeroki zakres ruchu narzędzi. Efektem ma być jeszcze większa precyzja. Placówka podkreśla, że rozwój chirurgii robotycznej to część strategii modernizacji szpitala. Wieczorem i w nocy zachmurzenie będzie całkowite lub duże, z przejaśnieniami na północy regionu. Lokalnie, zwłaszcza w centralnej i południowej części województwa, możliwy będzie deszcz, a temperatura minimalna od 11 do 14 stopni. Jutro na południu możliwe będą jeszcze początkowo zanikające opady, a temperatura do 23 stopni.
5: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
6: A szczegóły przekaże Państwu Anna Iśkiewicz.
7: Witam Państwa ponownie. No, jeśli chodzi o wspomnianą drogę do Wisły, to poważniejszych problemów obecnie na niej nie ma. No może niewielkie spowolnienia w Żorach, ale naprawdę niewielkie. To Wiślanka, czyli inaczej droga krajowa nr 81. Nadal problemy, proszę Państwa, natomiast w Chorzowie na ulicy Katowickiej, gdzie wczesnym popołudniem dzisiaj zerwana została przez dźwig samochodowy trakcja tramwajowa. Od tego czasu tramwaje nie kursują, a ruch samochodowy także odbywa się inaczej. Raz objazdami, innym razem, tak jak teraz na przykład. przykład, kierowany jest ręcznie przez odpowiednie służby. Jak długo potrwają utrudnienia? Na razie jeszcze nie wiadomo. Może to potrwać nawet kilka godzin. Od Katowic do Więcławic autostradą A4 jedziemy teraz z prędkością 40 paru kilometrów na godzinę. Do czasu przejazdu doliczamy zatem 8-9 minut. W Katowicach zwalniamy na Pszczyńskiej, gdzie ubytek w nawierzchni spowodował mocne spowolnienie ruchu. Redukcja prędkości do 14-15 kilometrów też na ulicy 73 Pułku Piechoty w katowickim Brynowie i na Armii Krajowej w Piotrowicach również. Zwalniamy też w Katowicach na Hetmańskiej, Kościuszki Dworcowej i Marii Geppert-Meyer, na Wilhelma Grundmana, ciasno także na Chorzowskiej i na drodze krajowej 79 od wysokości Dudy Gracza do Boguckiej w kierunku Mysłowic czy Sosnowca. Mamy szereg nowych zdarzeń drogowych. Doszło do nich w Dąbrowie Górniczej na 11 listopada. Tu zderzenie dwóch pojazdów. Podobna sytuacja w Zabrzu na Gdańskiej, w Katowicach na Murskowskiej za zjazdem z A4 w kierunku drogi krajowej 86 ponownie. W Pszczynie na Rybnickiej tutaj ciężarów utknęła na wysepce. Ogólnie 160 zdarzeń do chwili obecnej, a więc dużo. A noga z gazu, proszę Państwa, żeby było bezpiecznie. Spotkamy się za pół godziny.
6: Minęła 17.30. Na informacje w skrócie zaprasza Paweł Nadrowski.
0: Ruszyła rozbudowa terminalu przelotów w porcie w Pyrzowicach. Chodzi o inwestycje w terminalu C. Efektem ma być więcej powierzchni, dodatkowe karuzele odbioru bagaży i nowa strefa kontroli paszportowej. Oddanie powiększonego terminalu do użytku zaplanowano na połowę przyszłego roku, przed sezonem wakacyjnym. Nożownik z parkingu przed sklepem w Rędzinach był niepoczytalny. To ustalenia częstochowskiej prokuratury. Skierowała do sądu wniosek o umorzenie postępowania i umieszczenie mężczyzny w zakładzie psychiatrycznym. Do ataku doszło w październiku ubiegłego roku. Mężczyzna bez powodu zaatakował 44-latka, który pakował zakupy do bagażnika. Życie poszkodowanego mężczyzny uratowali świadkowie. W Jaworzu skończyła się rewitalizacja odwiertu Wód Solankowych. Otwór wywiercono w latach 70. ubiegłego wieku, ale przestał być używany. Udrożnienie odwiertu to kolejny krok w procesie ubiegania się o status uzdrowiska. Pierwszy w Gliwicach sektor ekologiczny powstał na cmentarzu lipowym w dzielnicy Zatorze. To miejsce przeznaczone do pochówków z wykorzystaniem biodegradowalnych urn. Zamiast tradycyjnych nagrobków znajduje się tam wspólne miejsce pamięci. Imiona i nazwiska zmarłych będą umieszczane na kamiennej tablicy pamiątkowej.
1: Świetna muzyka i ważne informacje. Popołudnie z Radiem Katowice.

0: Radio Katowice, porą popołudniową, 17.35 i magazyn reporterów od lat. Ich życie uprzykrzają niechciane insekty. Mieszkańcy budynku przy ulicy Spisaka w Dąbrowie Górniczej codziennie znajdują w swoich łóżkach, meblach, a nawet jedzeniu pluskwy i karaluchy. Skąd wynika ten problem i kiedy coś może się zmienić? To sprawdzał reporter Radia Katowice.
1: Jest robactwo, wylęgają się nie wiadomo skąd, czy z dachów, czy spod ścian tych płyt gipsowych, czy z podłogi nawet one wychodzą. Ja nie wiem, proszę pana, ale w każdym bądź razie jest tego mnóstwo.
2: Pluskwy, karaczany wyskakują w nocy, nie da się spać. Na łóżkach, bo są pluskwy. Karaczany chodzą po kuchni, po łazience, po pokojach, po przedpokoju. Jest tego plaga.
3: Od jak dawna tutaj trwa ten problem?
1: Proszę pana, ja odkąd tutaj mieszkam, a mieszkam już tu prawie 7 rok, to cały czas walczymy sami. Sami walczymy, ładujemy i skutku nie ma.
3: Wcześniej było to zgłaszane do jakiejś administracji?
2: Tak, cały czas było zgłaszane. Ale nic z tym nie robi. Czasem opryski były, ale dosłownie czasem. A odkąd tu mieszkamy, może jest 2 razy.
3: W ciągu tych 7 lat?
2: Tak.
3: Bo tutaj pytałem Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych. Według nich pierwsze takie zgłoszenie miało miejsce dopiero w sierpniu tego roku.
2: Nie. No my za każdym razem do pana to dzwoniliśmy. Mówiliśmy, że po prostu są pluskwy, karaczany, a pan to stwierdził, że po prostu nie mają pieniążków, żeby po prostu to ogarnąć.
3: Pan to, czyli...
2: Pracownik administracji.
1: Administracja powiedziała, że nie obsikuje tutaj mieszkań. Obsikują za to na łącznej mieszkania socjalne. Wspólnota mieszkaniowa, czyli nie ten budynek, no kolejny, robią sobie na własny koszt i my też mamy sobie robić na własny koszt. Jak ta afera się wydała, tak się wzięli za robotę i zaczęli psikać. Ale to i tak nie pomaga, bo to w dalszym ciągu wychodzi.
4: Jeśli chodzi o budynek Spisaka 5, bo rozumiem, że o nim rozmawiamy. Pierwsze zgłoszenie do nas, do MZBM-u, trafiło w sierpniu tego roku, 26 roku.
3: Piotr Jędrusik z Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Dąbrowie Górniczej.
4: I w ciągu tygodnia podjęliśmy interwencję, wysłaliśmy tam specjalistyczną firmę, która pierwsze 4 mieszkania już dokonała dezynsekcji. Natomiast umówiliśmy się, że cały budynek również będziemy dezynfekować jeszcze w sierpniu.
5: Wyraził się elegancko dyrektor MZBM-u. Nie mogę powiedzieć, bo szybciutko zadziałał, no bo on, chłopca, on jest winien, on jest nic nie winien. Taka jest konstrukcja, takie jest budownictwo, proszę pana. Ja panu tylko powiem tyle na ten temat, co mogę wiedzieć. Tylko, że ludzie mają, proszę pana, robactwo i się po prostu nie przyznają. Było psikane w zeszłym tygodniu w piątek, były 4 mieszkania były psikane, 2 sąsiadki, ja i jeszcze 1 sąsiadka, z 10 lokatorów, co mieszkamy w domku, a teraz na środę jest ustalone, że będą szykować, proszę pana, całe 10 mieszkań, które nas dotyczy jednego domku. I ja jestem tego zdania, że to powinno pomóc.
1: Była dezynfekcja i to nic nie pomogło, bo w dalszym ciągu one wychodzą, nie wiadomo skąd.
3: Wiadomo skąd w ogóle wynika ten problem?
4: Trudno mi powiedzieć, przyczyn może być wiele, natomiast no, my jako zarządca reagujemy na

0: Jeśli chodzi o osiedle na ulicy Spisaka, są tam zorganizowane dwa miejsca do gromadzenia odpadów. Nie wszystkimi budynkami na osiedlu zarządza MZBM. Miejski Zarząd Gospodarowania Odpadami ma harmonogram odbioru odpadów, więc no, bardzo dużo zależy od zachowania okolicznych mieszkańców, ponieważ no, zdarzają się dzikie wysypiska, natomiast no, trudno z nimi walczyć. Musiałby być monitoring dokładnie w każdym miejscu. Odbiór odpadów jest zorganizowany prawidłowo, natomiast niestety część osób zostawia te odpady nie we właściwym miejscu, no i stąd te problemy.
1: Podsumowując, działacie Państwo w tym momencie w celu usunięcia tych szkód doraźnych. Nie ma takiej obawy, że ta sytuacja się powtórzy? Czy tutaj zarząd jest już przygotowany na dalsze działania w tej sprawie?
0: Niestety są to lokale gminne, które są w dyspozycji naszych mieszkańców, czyli lokatorów. No więc główne działania należą do lokatorów. No my, tak jak powiedziałem, zawsze pomagamy, jeżeli tylko mamy zgłoszenie od tych lokatorów. A co innego, części wspólne, korytarze, wspólne piony, szachty. Natomiast w tych budynkach na ulicy Spisaka takie części wspólne no, praktycznie nie występują. To są same lokale mieszkalne, które są oddane do dyspozycji lokatorom.
2: Znaczy, powiem panu szczerze, ten budynek nadaje się do generalnego zburzenia albo do odnowienia całości wszystkiego. Czy zerwania podłóg, zerwania ścian, zerwania okien, bo nawet w oknach i w drzwiach są. Tam się chowają. Ludzie się męczą. My tu opłat mieliśmy w tamtym miesiącu na 3700 zł. To jest bardzo wysoko, a po prostu żyjemy w robactwie, nie?
3: Tu Radio Dźwięk.
4: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
5: Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 18-25 sierpnia. Michał Matus, kłaniam się. Serwis Trójki, Anna Kowalik, Brancati.
6: Po śmierci młodego małżeństwa Kraków protestuje. Rozpoczyna się godzina ciszy po tragedii na Zabłociu. Tajemnicza wizyta szefa CIA w Moskwie. Waszyngton miał prosić Kijów o wstrzymanie ataków na stolicę Rosji. Sekcje ofiar katastrofy smoleńskiej pod lupą, 14 rosyjskich medyków z aresztem poszukiwawczym. Mieszkańcy Krakowa wychodzą na ulicę w reakcji na tragiczny wypadek, który wstrząsnął całą Polską. Chcą uczcić pamięć młodego małżeństwa, które zginęło po tym, jak samochód wjechał w nich na środku, na chodniku przy ulicy Solnej. Ich 8-miesięczny syn przeżył. Godzina ciszy jest protestem przeciwko niebezpiecznej jeździe w tej części miasta. Odbywa się nieopodal miejsca tragedii przy ulicy Solnej.
7: Mieszkańcy przynoszą tu z niczej kwiaty, jest też pluszowy miś. Wielu z nich wciąż nie może uwierzyć w to, co wydarzyło się tutaj w piątek.
8: Dwoje ludzi zginęło, dziecko walczy o życie. Ci ludzie, co siedzieli z boku, nie widzieli o tym. Płakali, mogli zareagować, powiedzieć, siedzimy w jednym samochodzie, przestań, uspokój się, ale tego nie zrobili.
7: Według wstępnych ustaleń samochód, który prowadził 26-letni kierowca, jechał z prędkością około 70 km na godzinę, mimo ograniczenia do 30. Prokuratura po postawieniu kierowcy zarzutu wnioskowała o areszt, a sąd podzielił jej argumentację, mówi Maciej Czajka z Sądu Okręgowego w Krakowie.
9: Jako uzasadnienie sąd podał obawę matactwa wynikającą z tego, że podejrzany zna niektórych świadków, a więc mógłby wpływać na składanie przez nich korzystnych dla niego zeznań.
7: Ludzie z tej części miasta mówią, że już wcześniej alarmowali o kierowcach jeżdżących tędy z dużą prędkością i organizujących wyścigi. Teraz domagają się od miasta konkretnych zmian, które mają sprawić, że podobna tragedia już się nie powtórzy. Mateusz Czmiel, Polskie Radio.
6: Do Moskwy przyleciał dyrektor CIA. Poinformowała o tym stacja CBS News. Nie podano celu wizyty Johna Radcliffe'a. Wcześniej rosyjskie media państwowe i niezależne informowały, że na lotnisku w Nukowo wylądował amerykański samolot wojskowy.
10: Samolot amerykańskich sił powietrznych, który wylądował na moskiewskim lotnisku Wnukowo, wzbudzał przez kilka godzin duże zainteresowanie dziennikarzy. Zastanawiano się, kto przyleciał nim do Moskwy. Wskazywano m.in. wysłanników Donalda Trumpa, Jareda Kushnera i Steve'a Witkoffa. Stacja CBS News podała, że pasażerem maszyny jest dyrektor CIA John Radcliffe. Nie ma informacji, z kim się spotkał i jaki jest cel wizyty. Pytany o to rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow odparł, że w tym tygodniu nie ma zaplanowanych spotkań z przedstawicielami amerykańskiej administracji. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
6: Ukraińskie media informują, że Waszyngton zwrócił się do Kijowa z prośbą o powstrzymanie się od ataków na Moskwę w najbliższych dniach. Jako powód podano, że w rosyjskiej stolicy będzie w tym czasie przebywać delegacja wysokich rangą przedstawicieli władz USA. Sąd zgodził się na areszt poszukiwawczy dla 14 z 40 rosyjskich medyków. Chodzi o biegłych, którzy 16 lat temu przeprowadzali sekcję zwłok ofiar katastrofy Tu-154.

0: 4M. Są podejrzani w związku z nieprawidłowościami przy sekcjach.
1: Prokurator uzyskał materiał dowodowy pozwalający na przedstawienie zarzutów 40 biegłym z zakresu medycyny sądowej, którzy przeprowadzali sekcję zwłok w kwietniu 2010 roku. Są to oczywiście rosyjscy biegli. Wobec faktu, iż miejsce ich pobytu w Polsce jest nieznane, prokurator skierował do sądów wnioski o tymczasowe aresztowanie tych podejrzanych.
0: Powiedział rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak. W 26 przypadkach sądy odmówiły aresztu, 6 decyzji jest nieprawomocnych. W tych przypadkach prokuratura złożyła zażalenia od decyzji sądu. Podejrzani, wobec których nie wydano decyzji o areszcie, również są poszukiwani przez policję. Po ekshumacjach w 2018 roku stwierdzono zamianę 8 ciał ofiar katastrofy smoleńskiej. Dziennikarze Trójki z szansą na prestiżową nagrodę. Anna Dudzińska i Michał Matus zostali nominowani do Prix Europa za podcast 12 tysięcy dni Katastrofa Promu Jan Heweliusz w kategorii Dokument Audio. Jak mówiła kilkanaście minut temu na naszej antenie, Anna Dudzińska to szansa na zaprezentowanie podcastu poza Polską.
2: I ja jestem bardzo ciekawa, czy słuchacze z całej Europy odkryją też to, o czym mówili słuchacze z Polski, że to powstała taka uniwersalna historia o tym, jak przeżywać żałobę. Jestem bardzo ciekawa, czy to poczucie będzie dzielone też z ludźmi z Francji, ze Szwecji czy z Finlandii.
0: Wśród wyróżnionych dziennikarzy Polskiego Radia nominację otrzymała także Magda Skawińska za reportaż Zeszyt Yosim. Finał konkursu i ceremonia wręczenia nagród 16 października w Berlinie.
3: Klimat.
0: W całym kraju jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra. Około 40% prądu w krajowej sieci pochodzi ze źródeł odnawialnych. W większości kraju utrzymuje się susza hydrologiczna. To był serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
5: 5:05 sport w Trójce, Norbert Michalak.
6: Polskie siatkarki walczą o trzecie zwycięstwo w Mistrzostwach Europy. Przed chwilą w Stambule rozpoczął się mecz ze Słowenkami. Polki prowadzą w pierwszym secie 7-4. Kibice oprócz wygranej liczą również na poprawę gry. Mimo że Polki mają na swoim koncie 2 zwycięstwa, pretensji do ich gry jest sporo. Zarówno z Węgierkami, jak i z Łotyszkami miały spore problemy. W tej samej grupie grały już Niemki, które pokonały Węgierki 3-0. Zbliża się ostatni w tym roku tenisowy turniej wielkoszlemowy, czyli US Open. Przez najbliższe dni kwalifikacje oraz turniej mistrzów. Nowojorska rywalizacja w głównej drabince rozpocznie się 30 sierpnia.
7: W tym roku suma nagród pieniężnych w Nowym Jorku wyniesie rekordowe 108 milionów dolarów. Zwycięzcy turniejów gry pojedynczej kobiet i mężczyzn otrzymają po 5,5 miliona dolarów. To 10% więcej niż rok temu. Pakiet wynagrodzeń obejmuje również, jak poda Amerykańska Federacja Tenisowa, rekordową w historii turnieju Wielkiego Szlema stawkę za udział w pierwszej rundzie. W tym roku kwota ta wzrośnie o 27%, osiągając poziom 140 tysięcy dolarów. Z powodu kontuzji prawego kolana w US Open nie wystąpi jeden z faworytów Włoch, Jannik Sinner. Szeroko komentowany jest temat nieprzyznania dzikiej karty przez organizatorów weteranowi Stanisławowi Wawrince. Serena Williams sensacyjnie powraca na korty US Open. Amerykanka, która oficjalnie 4 lata temu zakończyła karierę na tym turnieju, stworzy wraz z Carlosem Alcarazem gwiazdorski duet w grze mieszanej. 44-letnia Williams otrzymała dziką kartę i wystąpi w parze z Alcarazem, obrońcą tytułu w grze pojedynczej mężczyzn, a turniej główny mixta rozpoczyna się we wtorek. W ostatniej chwili zrezygnowała z niego Iga Świątek. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
6: Męska czwórka podwójna w składzie Dominik Czaja, Mateusz Biskup, Mirosław Ziętarski i Konrad Domański popłynie w półfinale Mistrzostw Świata w wioślarstwie. Polacy zajęli 3. miejsce w swoim biegu eliminacyjnym. Reszta polskich osad zaprezentowała się poniżej oczekiwań. I jeszcze kolarstwo. Tadej Pogaczar po samotnej 50-kilometrowej ucieczce wygrał 4. etap wyścigu Vuelta Espania ze startem i metą w stolicy Andory. Tym samym Słoweniec powiększył przewagę w klasyfikacji generalnej.
8: Sponsorem audycji jest Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro, środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
5: Jutro niebo powinno być prawie bezchmurne, ale na północnym wschodzie i na południu tych chmur trochę się pojawi, może z nich kropić. Temperatura maksymalna jutro ma wynieść od 19 stopni na północnym wschodzie, przez około 22 w centrum, do 24 na zachodzie i w południowej części kraju.
8: Sponsorem audycji było
9: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki. Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: Jest 19. Trwają poszukiwania zaginionego 21-latka z Pyskowic. Policja apeluje o pomoc. Wyraźna poprawa sytuacji w kanale Gliwickim. Stężenie złotej algi spadło. Służby nie wyławiają tam już śniętych ryb. Celna. Wojna celna w Ameryce, czyli Kanada, odpowiada cłami na cła Donalda Trumpa.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Karolina Michalik, zapraszam. Zaczynamy od pilnego apelu policjantów z Pyskowic, którzy poszukują 21-letniego Damiana Tudruja. Mężczyzna w miniony czwartek wyszedł z domu na spotkanie z kolegą i do tej pory nie wrócił. Ostatni raz kontaktował się z rodziną telefonicznie tego samego dnia po południu. Zaginiony ma 180 cm wzrostu. Jest krępej budowy ciała, ma włosy w kolorze ciemny blond i niebieskie oczy. Warto zwrócić uwagę na jego znaki szczególne. Mężczyzna ma sparaliżowaną prawą rękę, utyka na prawą nogę, a na głowie ma widoczną pionową bliznę. W chwili zaginięcia ubrany był w białą bluzę z kapturem, szare dżinsy i czarne sportowe buty. Zdjęcie zaginionego zostało opublikowane w mediach społecznościowych gliwickiej policji. Każdy, kto ma jakiekolwiek informacje o miejscu pobytu 21-latka, proszony jest o kontakt bezpośrednio z funkcjonariuszami lub pod numerem alarmowym 112.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Sytuacja w gliwickim porcie wyraźnie się poprawia. Liczba toksycznych alg w wodzie drastycznie spadła i od kilku dni służby nie wyławiają tam już martwych ryb. Zagrożenie jednak całkowicie nie minęło. Glony przeniosły się do sąsiedniego odcinka kanału, ale tam na szczęście ryby nie padają. Aby nie dopuścić się do skażenia Odry i pobliskiego zbiornika Dzierżno-Duże, przepływ wody jest wciąż zablokowany, a na miejscu obowiązuje zakaz żeglugi. Służby stale patrolują teren i są w gotowości, aby użyć specjalnego preparatu neutralizującego algi, gdyby te zagrażały płynącej rzece Kłodnicy. Nastąpił przełom w śledztwie dotyczącym afery Zonda Krypto, tak twierdzi prokurator generalny Waldemar Żurek. Klienci upadłej giełdy kryptowalut stracili według różnych wyliczeń od 350 milionów złotych do nawet 2,5 miliarda złotych. Wcześniej TVP Info przekazała, że szef Zonda Krypto Przemysław Kral poszedł na współpracę z organami ścigania w zamian za obietnicę nadzwyczajnego złagodzenia kary.
2: Prokuratura zasłania się tajemnicą śledztwa i nie chce ujawnić nowych dowodów czy pozyskanych dokumentów. Śledczy weryfikują jednak informacje dotyczące możliwości popełnienia przestępstw w związku z finansowaniem przez Zonda Krypto prawicowych imprez czy organizacji. Wskazano m.in. Fundację Zbigniewa Ziobry, Fundację Przemysława Wiplera, konferencję SIPAC czy Telewizję Republika. O działaniach prokuratury mówił prokurator generalny Waldemar Żurek.
3: Teraz prowadzimy działania, które mają na celu zabezpieczenie majątku, który by pozwalał ofiarom później uzyskać odszkodowanie w sądach.
2: Obrońca Przemysława Krala, mecenas Roman Giertych, powiedział Polskiemu Radiu, że jego klient oddaje do dyspozycji prokuratury majątek na potrzebę zabezpieczenia roszczeń klientów Zonda Krypto.
4: Mam nadzieję, że zdecydowana większość roszczeń pokrzywdzonych zostanie zaspokojona.
2: Prokuratura połączyła śledztwo dotyczące afery Zonda Krypto ze śledztwem dotyczącym zaginięcia założyciela jej poprzedniczki, Sylwestra Suszka.
0: O tych szczegółach mówił Michał Makowski. Kanada nałożyła cła odwetowe na amerykańskie towary warte około 20 miliardów dolarów. Objęły stal, nabiał, sprzęt AGD i maszyny rolnicze, a najwyższa stawka sięga 50%.
5: Kanadyjskie cła wejdą w życie 8 września. Lista objętych nimi produktów liczy ponad 800 pozycji, a stawki wynoszą od 15 do 50%. Najwyższą obłożono wyroby ze stali i aluminium, a także meble oraz odzież. 25% stawkę zapłacą importerzy nabiału, sera, ryb i sprzętu domowego. Cła obejmują także owoce morza, kosmetyki i papier toaletowy. W weekend weszły w życie amerykańskie 50% cła na kanadyjskie towary, po tym jak rozmowy handlowe pomiędzy Ottawą i Waszyngtonem się załamały. Premier Mark Carney tłumaczy, że wycofał się z negocjacji, bo Amerykanie w ostatniej chwili zaproponowali warunki nieuczciwe i nieopłacalne. Donald Trump zaostrzył dziś retorykę i zagroził, że jezioro Ontario przemianuje na jezioro Ameryka.
0: O czym z Waszyngtonu mówił Marek Wałkuski. Noc przyniesie duże i całkowite zachmurzenie, choć nad ranem na północy województwa pojawią się rozpogodzenia. Okresami wystąpią słabe opady deszczu, głównie w centrum oraz na południu regionu. Temperatura minimalna wyniesie od 11 do 13 stopni.
6: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
7: Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 25 sierpnia, minęła 19. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Godzina ciszy po tragicznym wypadku i głośny apel mieszkańców Krakowa. Domagają się zwiększenia bezpieczeństwa. Żubr zaatakował dwie osoby na Mazurach. Na miejsce poleciał śmigłowiec ratunkowy. Wojna o sklepy w Nowym Jorku. Mali przedsiębiorcy pozywają burmistrza miasta. Tłumy mieszkańców spotkały się przy ulicy Solnej na krakowskim Zabłociu, aby upamiętnić młode małżeństwo, które zginęło w wypadku spowodowanym w sobotę przez 26-letniego kierowcę. Ich 8-miesięczne dziecko w ciężkim stanie trafiło do szpitala. Ludzie, którzy wzięli udział w godzinie ciszy, mieli ze sobą znicze i kwiaty. Były też banery z hasłami „Nie chcemy bać się chodzić po chodnikach” oraz „Dość bierności państwa”. Apelowali do miasta o zwiększenie bezpieczeństwa.
8: Chcemy upamiętnić przede wszystkim parę, która zginęła tutaj w sposób tragiczny w sobotę, ale to nie jest tylko poświęcony im, ale także wszystkim innym osobom, które zginęły na krakowskich drogach. Ile jeszcze osób musi zginąć, żeby naprawdę zaczęło się coś zmieniać, to jest jedno z naszych haseł.
9: Mieli to zrobić, to już od dawna, to przecież już parę wypadków było, prawda? To jest, oni dopiero zaczynają wtedy się opamiętywać, jak ktoś zginie, tak?
7: Podejrzany Hubert B. usłyszał zarzuty i trafił do aresztu. Grozi mu do 8 lat więzienia. Żubr zaatakował dwie osoby na drodze powiatowej między Jeziorowskiem a Czerwonym Dworem na Mazurach. Do zdarzenia doszło po południu na terenie nadleśnictwa Borki. Na miejsce skierowano śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Rzeczniczka Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku Ewelina Szklarzewska podkreśla, że szczegółowe okoliczności zdarzenia nie są jeszcze znane. Apeluje jednocześnie, żeby do żubrów nie podchodzić.
10: W przypadku dużych zwierząt, takich jak żubry czy łosie, zachowujmy dystans co najmniej 100 metrów. Dodatkowo trwa teraz okres godowy żubrów. W tym czasie zwierzęta są bardziej aktywne, a ich zachowanie może być mniej przewidywalne. Nie podchodźmy do nich, nie próbujmy robić zdjęć z bliska i zawsze pozostawiajmy im możliwość swobodnego odejścia.
7: Żubr, zwłaszcza dorosły samiec, to potężne zwierzę. Może ważyć około 600-800 kg, a podczas biegu osiągać prędkość do 60 km na godzinę. Nastąpił przełom w śledztwie dotyczącym afery Zonda Krypto, tak twierdzi prokurator generalny Waldemar Żurek. Klienci giełdy kryptowalut stracili według różnych wyliczeń od 350 milionów złotych do nawet 2,5 miliarda. Wcześniej TVP Info przekazała, że szef Zonda Krypto Przemysław Kral poszedł na współpracę z organami ścigania w zamian za obietnicę nadzwyczajnego złagodzenia kary. Michał Makowski.
2: Prokuratura zasłania się tajemnicą śledztwa i nie chce ujawnić nowych dowodów czy pozyskanych dokumentów. Śledczy weryfikują jednak informacje dotyczące możliwości popełnienia przestępstw w związku z finansowaniem przez Zonda Krypto prawicowych imprez czy organizacji. Wskazano m.in. Fundację Zbigniewa Ziobry, Fundację Przemysława Wiplera, konferencję SIPAC czy Telewizję Republika. O działaniach prokuratury mówił prokurator generalny Waldemar Żurek.
3: Teraz prowadzimy działania, które mają na celu zabezpieczenie majątku, który by pozwalał ofiarom później uzyskać odszkodowanie w sądach.
2: Obrońca Przemysława Krala, mecenas Roman Giertych, powiedział Polskiemu Radiu, że jego klient oddaje do dyspozycji prokuratury majątek na potrzebę zabezpieczenia roszczeń klientów Zonda Krypto.
4: Mam nadzieję, że zdecydowana większość roszczeń pokrzywdzonych zostanie zaspokojona.
2: Prokuratura połączyła śledztwo dotyczące afery Zonda Krypto ze śledztwem dotyczącym zaginięcia założyciela jej poprzedniczki, Sylwestra Suszka. Michał Makowski, Polskie Radio.
7: Były prezydent Armenii Robert Koczarian, który rządził krajem przez 10 lat do 2008 roku, został zatrzymany i oskarżony o korupcję. To najnowszy etap działań premiera Nikola Paszyniana wobec przeciwników politycznych, w tym polityków uznawanych za prorosyjskich. Koczarian usłyszał zarzuty prania pieniędzy, przyjmowania łapówek i nadużycia władzy. Według prokuratury miał wykorzystywać stanowisko do przejmowania państwowego majątku. Zatrzymano także jego syna. Śledczy badają transfery na jego nazwisko o łącznej wartości około 680 milionów euro. Właściciele małych sklepów spożywczych w Nowym Jorku pozwali burmistrza miasta. Zarzucają mu nieuczciwą konkurencję. Sklepikarze chcą zablokować jego plan otwarcia 5 supermarketów należących do władz miejskich. Marek Bałkuski.
5: Miasto Nowy Jork chce otworzyć po jednym supermarkecie w każdej z 5 dzielnic. Zwolni je z czynszu i podatku od nieruchomości. Dzięki temu podstawowe produkty, takie jak warzywa, owoce, pieczywo, nabiał, mięso i ryby, mają kosztować 30% mniej niż w zwykłych sklepach. Ceny będą ustalane raz w miesiącu, a pozostałe towary sprzedawane po cenach rynkowych. Teraz plan trafił do sądu. Pozew złożyła organizacja zrzeszająca setki właścicieli osiedlowych sklepów i delikatesów. Zarzuca burmistrzowi, że jego plan łamie prawa obywatelskie drobnych kupców, bo nie są oni w stanie konkurować z takimi cenami. Mamdani odpowiada, że jest pewien legalności swojego planu. Argumentuje, że chodzi o 5 sklepów w mieście liczącym 8,5 miliona mieszkańców, w którym działa ponad 1000 sklepów spożywczych. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
7: To był Serwis Trójki.
11: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
12: Sponsorem audycji jest Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro, środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
7: Wieczór pogodny, chmurzy się tylko na północy. Tam także w nocy i nad ranem spodziewane są gęste mgły. Minimalnie w nocy będzie od 10 do 12 stopni, a jutro więcej słońca niż dziś i cieplej.
12: Sponsorem audycji było Invigo.
13: Tu Radio Dźwięk.

0: Zimny pot mnie oblewa, gdy wspominam dawne czasy, jak mieszkałem w ogrodzie bez komórki i bez kasy, choć w owocach nie gustuję, zerwałem, co w tym złego usłyszałem. To nie było twoje drzewo.
1: Pierwszego dnia stworzyłeś światło.
0: Zająłem się rolnictwem, to jest uprawą ziemi. Miałem brata, pasterza, nie było u nas chemii. Pewnego popołudnia delikatnie się wkurzyłem, poszturchaliśmy się trochę, ponoć go zabiłem.
1: Drugiego dnia stworzyłeś niebo.

0: Kiedy wreszcie nastała nasza nowa era, otworzyła się przede mną prawnicza kariera. Trafiła mi się jedna bardzo zagmatwana sprawa, ale o tym to naprawdę wolę nie rozmawiać.
1: 6 dnia stworzyłeś
0: mnie. Teraz będąc już dorosły, tamte czasy wspominam, przy szklaneczce whisky albo buteleczce wina, myślę sobie, dlaczego pozostaję jeszcze żywy? Może ja nie jestem zły, lecz tylko niefrasobliwy.
1: Dnia nie stworzyłeś
0: piekła?

Choć co myślę o nim, wiesz, zostało tylko wszystko, co bez formy jest od zawsze.

0: Jest 20. Aż w 102 gminach w Polsce nadal nie pracuje ani jeden psycholog w tamtejszych szkołach. Opublikowano wyniki najnowszego raportu w tej sprawie. Wiemy, jak wypadło województwo śląskie. Dziurawy system fotoradarów oznacza bezkarność piratów drogowych. Czy jest szansa na poprawę sytuacji? W informacjach także o nowych inwestycjach w Świerklanieckim Parku.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Karolina Michalik, zapraszam. Województwo śląskie plasuje się w ścisłej czołówce kraju pod względem dostępności psychologów w szkołach. W najnowszych danych Instytutu Psychiatrii i Neurologii wynika, że poziom braków kadrowych w naszym regionie wynosi nieco ponad 8% i jest drugim najlepszym wynikiem w Polsce. Niższy deficyt odnotowano jedynie w województwie kujawsko-pomorskim, niespełna 7,5%. Śląsk wypada znacznie korzystniej na tle średniej krajowej, gdzie braki kadrowe wynoszą niemal 12%. Dla porównania, w najtrudniejszej sytuacji znajduje się województwo świętokrzyskie, w którym braki sięgają aż 23%. Choć ogólna dostępność psychologów szkolnych w Polsce wyraźnie wzrosła, to w 102 gminach w kraju wciąż nie pracuje ani jeden taki specjalista. Raport wskazuje również, że braki kadrowe są w skali kraju bardziej odczuwalne w szkołach podstawowych niż ponadpodstawowych. Wskazanie fikcyjnej osoby w formularzu wystarczy, by w Polsce bezkarnie uniknąć mandatu z fotoradaru. Eksperci do spraw bezpieczeństwa ruchu drogowego alarmują, że bez pełnej automatyzacji nadzoru i uszczelnienia przepisów nawet najwyższe kary nie powstrzymają piratów drogowych.
2: Mimo zaostrzenia kar w taryfikatorze, polskie prawo wciąż pozwala kierowcom kpić ze stacjonarnych kontroli prędkości. Ekspert do spraw bezpieczeństwa ruchu drogowego Łukasz Zboralski wskazuje, że obecne procedury są całkowicie bezradne.
3: Dzisiaj można się wykpić od mandatu z fotoradaru w bardzo łatwy sposób, wskazując jakiegoś nieistniejącego człowieka, i prawo polskie jest tak napisane, że jest bezsilne.
2: Wyższe mandaty ograniczyły liczbę tragedii, ale dalszy spadek liczby ofiar zależy od nieuchronności kary.
3: To załatwiliśmy w 2022 roku. I to już dało spadek rocznie o połowę liczby śmierci w wypadkach drogowych. 1600 to nadal za dużo i my coś możemy jeszcze zrobić, to znaczy musimy ten nadzór automatyzować.
2: Zdaniem ekspertów bez uszczelnienia systemu rozbudowa sieci fotoradarów nie przyniesie oczekiwanych rezultatów.
0: O czym przypominał Piotr Durys.
1: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
0: W zabytkowym parku w Świerklańcu rusza kolejny etap prac związanych z ochroną i przywracaniem przyrody. Dziś w Pałacu Kawalera władze gminy podpisały umowę z wykonawcą na kwotę ponad 780 tysięcy złotych. Dzięki temu powstanie między innymi 300-metrowa ścieżka edukacyjna oraz 20 specjalnych domków dla ptaków, nietoperzy, owadów i jeży, a także luneta do obserwacji zwierząt na wyspie. Całe przedsięwzięcie opiewa na blisko 5 milionów złotych, z czego przeważającą część stanowi dofinansowanie unijne. Kiedy prace się zakończą? O tym mówi zastępca wójta gminy Świerklaniec, Adrian Lądzik.
4: Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to już na wakacje przyszłego roku będzie można przejść się ścieżką i zobaczyć czaple na wyspie. Z lunety będzie mógł każdy skorzystać, szczególnie z tego powodu, że luneta będzie bezpłatna. Całość zadania ma być zakończona do końca 2027 roku. Nie tylko mówimy tutaj o takich działaniach twardych, ale też wydarzenia, oprowadzania, festyny.
0: Podpisana dziś umowa to druga część inwestycji realizowanej pod nazwą Ochrona i przywracanie bioróżnorodności na terenie zabytkowego parku. Dopełnieniem inwestycji będzie między innymi uruchomienie mobilnej aplikacji z grą terenową dla odwiedzających. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wybrała wariant W1 budowy węzła Piekary Śląskie, który połączy planowaną drogę ekspresową S11 z autostradą A1. Decyzja uwzględnia kluczowe postulaty samorządów Bytomia i Piekar Śląskich. W wybranym wariancie zaplanowano m.in. przebudowę Alei Jana Pawła II w Bytomiu wraz ze skrzyżowaniami z ulicami Kędzierzyńską, Podmiejską i Starą. Zbudowana zostanie również specjalna przewiązka, dzięki której kierowcy zjeżdżający z autostrady A1 będą mogli ominąć ścisłe centrum Piekar Śląskich. Po ukończeniu inwestycji to nowa trasa S11 przejmie całość obecnej drogi wojewódzkiej. Ogłoszenie przetargu na realizację 5-kilometrowego odcinka od węzła Radzionków do węzła Piekary Śląskie planowane jest jeszcze w tym roku. Docelowo śląski odcinek S11 ma liczyć blisko 65 km i zapewnić szybkie połączenie regionu z Wielkopolską oraz Pomorzem Zachodnim. Jutro zachmurzenie będzie umiarkowane, na południu okresami wzrośnie do dużego i tam, gdzie niegdzie spadnie słaby deszcz. Wieczorem głównie na północy województwa pojawią się rozpogodzenia. Temperatura maksymalna wyniesie od 20 do 23 stopni.
5: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
6: Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 25 sierpnia, minęła 20. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Godzina ciszy na krakowskim Zabłociu. Mieszkańcy upamiętnili młode małżeństwo, które zginęło w sobotnim wypadku. Sprawcy działali na zlecenie, chcieli wysadzić fabrykę dronów. Słowacka policja zatrzymała 3 osoby. Dziennikarze Trójki z szansą na prestiżową nagrodę Pri Europa za podcast o katastrofie Heweliusza. W sobotę na ulicy godzina ciszy odbyła się po południu na krakowskim Zabłociu. To tam w sobotę na ulicy Solnej samochód wjechał na chodnik i potrącił rodziców z niemowlęciem. Kobieta i mężczyzna zmarli. Były znicze, kwiaty i transparenty z hasłami stop zabójcom drogowym. Nie chcemy bać się chodzić po chodnikach. Chcemy zmian. Chodzi o życie.
7: Jestem wstrząśnięta po prostu tą tragedią, która się tutaj stała, bo to byli zwykli ludzie, którzy chodzili po chodniku. Nie rozumiem, jak tak może. Każdego z nas mogło to spotkać. Wie pan, jak wsiadam do auta codziennie rano, to sobie myślę, pamiętaj, że możesz zabić człowieka. I uważam, że tak powinien robić każdy.
8: Przyszedłem, bo ogólnie widzę na drogach dużo takich osób, które po prostu... Mam wrażenie, że przeceniają swoje umiejętności. Bardzo, bardzo często od bardzo wielu znajomych słyszę, że jeżdżą szybko, ale bezpiecznie i że to często zwalają kwestie, że był wypadek albo na winę dróg, albo na złe infrastrukturę, albo że znaków jest za dużo. No widać, do czego to może doprowadzić.
9: Szczerze mówiąc, ja jestem po wypadku, jak miałam 6 lat, też przez nieuwagę, no, kierowcy poniekąd. Wiem, co to jest, jak moja matka wtedy przeżywała ten wypadek. 3 razy byłam uśmiercona, ale udało mi się to.
6: A na Solnej, gdzie doszło do tragedii, będą progi zwalniające, zapowiedział to pełniący funkcję prezydenta Krakowa Stanisław Kracik. Mają pojawić się w ciągu najbliższych kilkunastu dni. Jeszcze w tym roku lub na początku przyszłego wyremontowana ma być także nawierzchnia. Słowacka policja udaremniła próbę podpalenia fabryki produkującej drony. W związku ze sprawą zatrzymano 3 osoby, jedną w Niemczech. Wszyscy są cudzoziemcami.
10: Według policji sprawcy działali na zlecenie. Przygotowywali się do podpalenia zakładu produkującego systemy bezzałogowe na wschodzie kraju. W momencie planowanego ataku w obiekcie mogło przebywać około 70 pracowników, a wartość znajdującego się tam mienia sięgała kilkudziesięciu milionów euro. Podczas działań podjętych na podstawie informacji słowackiego kontrwywiadu policjanci zabezpieczyli dużą ilość łatwopalnej mieszanki, narzędzia, telefony, kamery oraz odręcznie sporządzony plan. Trzem zatrzymanym postawiono zarzut usiłowania popełnienia szczególnie poważnego przestępstwa, mogącego zagrozić bezpieczeństwu wielu osób. Słowacka policja podkreśliła, że śledztwo wciąż trwa i niewykluczona jest zmiana kwalifikacji prawnej czynu. Wojciech Stoba, Polskie Radio.
6: Podcast 12 tysięcy dni. Katastrofa promu Jan Heweliusz, nominowany w prestiżowym konkursie Pri Europa. Autorami są dziennikarze Trójki, Anna Dudzińska i Michał Matus, we współpracy z Zuzanną Olbińską. Anna Dudzińska mówi, że ciekawi ją odbiór podcastu przez słuchaczy z innych państw biorących udział w konkursie.
11: Musimy też powiedzieć, że to jest kategoria seriali i pierwszy odcinek jest prezentowany. I ja jestem bardzo ciekawa, czy no, słuchacze z całej Europy odkryją też to, o czym mówili słuchacze z Polski, że to powstała taka uniwersalna historia o tym, jak przeżywać żałobę. Jestem bardzo ciekawa, czy to poczucie będzie dzielone też z ludźmi z Francji, ze Szwecji czy z Finlandii.
6: W konkursie Pri Europa nominowany został także dokument Zeszyt Josi autorstwa Magdy Skawińskiej ze studia reportażu Polskiego Radia. Kolejka na szczycie i nerwy sięgające zenitu. Na najwyższej górze Walii turyści kłócą się o to, kto pierwszy zrobi pamiątkowe zdjęcie. Są krzyki, gwizda, nawet próby zagradzenia drogi. Władze parku nie planują na razie dodatkowych zabezpieczeń ani systemu kolejkowego.
12: porządku na szczycie Jor Łytwa, znanej również jako Snowdon, mają pilnować sami wędrowcy. Władze walijskiego Parku Narodowego Eriri zapowiadają, że problem zostanie omówiony po zakończeniu sezonu turystycznego. Pod Snowdon każdego dnia są tłumy, wędrowców przyciąga słoneczna pogoda. W najbardziej obleganych godzinach przed punktem oznaczającym wierzchołek tworzy się długa kolejka. Część turystów cierpliwie czeka, inni idą prosto na szczyt i wtedy zaczynają się awantury. Głośno było między innymi o dwóch uczestnikach wyprawy charytatywnej. Kiedy ominęli kolejkę, zostali wygwizdani. Jeden z wędrowców próbował zagrodzić im drogę. Turyści są podzieleni. Jedni mówią, kolejka to kolejka i każdy powinien poczekać. Inni odpowiadają, góra to nie park rozrywki, a wejścia na szczyt nie można nikomu zabronić. Jor Łytwa, czyli Snowdon, ma 1085 metrów wysokości. Rocznie zdobywają 750 tysięcy osób. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
6: To był Serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
6: Na wieczór pogodny, chmurzy się tylko na północy, tam też w nocy i nad ranem gęste mgła. Minimalnie w nocy będzie od 10 do 12 stopni. Od jutra cieplej, a w piątek ma być już upalnie.
13: Autopromo.
5: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki. Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

czy to na zawsze, bo te słowa twarze są nawet od spiżu. Przynajmniej tak mówił pan kracy, biżuterii. Nie chcesz, nie chcesz mojej kasy. Chcę szczęścia. W sumie po co biżuteria, jak masz oczy, bo

0: Jest 20. Aż w 102 gminach w Polsce nadal nie pracuje ani jeden psycholog. W tamtejszych szkołach opublikowano wyniki najnowszego raportu w tej sprawie. Wiemy, jak wypadło województwo śląskie. Dziurawy system fotoradarów oznacza bezkarność piratów drogowych. Czy jest szansa na poprawę sytuacji? W informacjach także o nowych inwestycjach w Świerklanieckim Parku.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Karolina Michalik, zapraszam. Województwo śląskie plasuje się w ścisłej czołówce kraju pod względem dostępności psychologów w szkołach. W najnowszych danych Instytutu Psychiatrii i Neurologii wynika, że poziom braków kadrowych w naszym regionie wynosi nieco ponad 8% i jest drugim najlepszym wynikiem w Polsce. Niższy deficyt odnotowano jedynie w województwie kujawsko-pomorskim, niespełna 7,5%. Śląsk wypada znacznie korzystniej na tle średniej krajowej, gdzie braki kadrowe wynoszą niemal 12%. Dla porównania, w najtrudniejszej sytuacji znajduje się województwo świętokrzyskie, w którym braki sięgają aż 23%. Choć ogólna dostępność psychologów szkolnych w Polsce wyraźnie wzrosła, to w 102 gminach w kraju wciąż nie pracuje ani jeden taki specjalista. Raport wskazuje również, że braki kadrowe są w skali kraju bardziej odczuwalne w szkołach podstawowych niż ponadpodstawowych. Wskazanie fikcyjnej osoby w formularzu wystarczy, by w Polsce bezkarnie uniknąć mandatu z fotoradaru. Eksperci do spraw bezpieczeństwa ruchu drogowego alarmują, że bez pełnej automatyzacji nadzoru i uszczelnienia przepisów nawet najwyższe kary nie powstrzymają piratów drogowych.
2: Mimo zaostrzenia kar w taryfikatorze, polskie prawo wciąż pozwala kierowcom kpić ze stacjonarnych kontroli prędkości. Ekspert do spraw bezpieczeństwa ruchu drogowego Łukasz Zboralski wskazuje, że obecne procedury są całkowicie bezradne.
3: Dzisiaj można się wykpić od mandatu z fotoradaru w bardzo łatwy sposób, wskazując jakiegoś nieistniejącego człowieka, i prawo polskie jest tak napisane, że jest bezsilne.
2: Wyższe mandaty ograniczyły liczbę tragedii, ale dalszy spadek liczby ofiar zależy od nieuchronności kary.
3: To załatwiliśmy w 2022 roku. I to już dało spadek rocznie o połowę liczby śmierci w wypadkach drogowych. 1600 to nadal za dużo i my coś możemy jeszcze zrobić, to znaczy musimy ten nadzór automatyzować.
2: Zdaniem ekspertów bez uszczelnienia systemu rozbudowa sieci fotoradarów nie przyniesie oczekiwanych rezultatów.
0: O czym przypominał Piotr Durys.
1: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
0: W zabytkowym parku w Świerklańcu rusza kolejny etap prac związanych z ochroną i przywracaniem przyrody. Dziś w Pałacu Kawalera władze gminy podpisały umowę z wykonawcą na kwotę ponad 780 tysięcy złotych. Dzięki temu powstanie między innymi 300-metrowa ścieżka edukacyjna oraz 20 specjalnych domków dla ptaków, nietoperzy, owadów i jeży, a także luneta do obserwacji zwierząt na wyspie. Całe przedsięwzięcie opiewa na blisko 5 milionów złotych, z czego przeważającą część stanowi dofinansowanie unijne. Kiedy prace się zakończą? O tym mówi zastępca wójta gminy Świerklaniec, Adrian Lądzik.
4: Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to już na wakacje przyszłego roku będzie można przejść się ścieżką i zobaczyć czaple na wyspie. Z lunety będzie mógł każdy skorzystać, szczególnie z tego powodu, że luneta będzie bezpłatna. Całość zadania ma być zakończona do końca 2027 roku. Nie tylko mówimy tutaj o takich działaniach twardych, ale też wydarzenia, oprowadzania, festyny.
0: Podpisana dziś umowa to druga część inwestycji realizowanej pod nazwą Ochrona i przywracanie bioróżnorodności na terenie zabytkowego parku. Dopełnieniem inwestycji będzie między innymi uruchomienie mobilnej aplikacji z grą terenową dla odwiedzających. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wybrała wariant W1 budowy węzła Piekary Śląskie, który połączy planowaną drogę ekspresową S11 z autostradą A1. Decyzja uwzględnia kluczowe postulaty samorządów Bytomia i Piekar Śląskich. W wybranym wariancie zaplanowano m.in. przebudowę Alei Jana Pawła II w Bytomiu wraz ze skrzyżowaniami z ulicami Kędzierzyńską, Podmiejską i Starą. Zbudowana zostanie również specjalna przewiązka, dzięki której kierowcy zjeżdżający z autostrady A1 będą mogli ominąć ścisłe centrum Piekar Śląskich. Po ukończeniu inwestycji to nowa trasa S11 przejmie całość obecnej drogi wojewódzkiej. Ogłoszenie przetargu na realizację 5-kilometrowego odcinka od węzła Radzionków do węzła Piekary Śląskie planowane jest jeszcze w tym roku. Docelowo śląski odcinek S11 ma liczyć blisko 65 km i zapewnić szybkie połączenie regionu z Wielkopolską oraz Pomorzem Zachodnim. Jutro zachmurzenie będzie umiarkowane, na południu okresami wzrośnie do dużego i tam, gdzie niegdzie spadnie słaby deszcz. Wieczorem głównie na północy województwa pojawią się rozpogodzenia. Temperatura maksymalna wyniesie od 20 do 23 stopni.
5: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
6: Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 25 sierpnia, minęła 21. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Nastąpił przełom w śledztwie dotyczącym afery Zonda Krypto, ujawnia prokurator generalny. Żupl zaatakował spacerujące po rezerwacie na Mazurach małżeństwo z Francji. Kobieta trafiła do szpitala. Nie żyje legenda muzyki country. Dolly Parton miała 80 lat. Na dobro postępowania. Jak tłumaczy, badane są m.in. związki polityków z przedstawicielami Zonda Krypto.
7: Czy politycy brali pieniądze od Zonda Krypto i za co je brali i jak je wykorzystywali? Czy właśnie dofinansowanie fundacji pana Ziobry, czy też dofinansowanie fundacji pana Wiplera miało mieć wpływ na kształt polskiej legislacji? Bo to jest przykład takiej korupcji politycznej, gdyby został potwierdzony. Więc my musimy wszystkie te wątki rozwiązać. Nie będę mówił o szczegółach, jeżeli będą już kolejne czynności dokonane, żeby ich nie spalić, to wtedy zwołam konferencję prasową i państwa poinformuję.
6: Prokuratura na razie nie ujawnia, jakie informacje przekazał Przemysław Kral, szef upadłej giełdy. Po ataku żubra na parę turystów z Francji w nadleśnictwie Borki na miejscu lądował śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Do zdarzenia doszło na drodze powiatowej Jeziorowskie Czerwony Dwór na Mazurach. Wiadomo, że kobieta, którą zaatakował żubr, jest w zaawansowanej ciąży, ma złamaną nogę. 38-latka trafiła do szpitala. Leśnicy przypominają, by uważać na dzikie zwierzęta i obserwować je z bezpiecznej odległości.
8: W przypadku dużych zwierząt, takich jak żubry czy łosie, zachowujmy dystans co najmniej 100 metrów. Trwa teraz okres godowy żubrów. W tym czasie zwierzęta są bardziej aktywne, a ich zachowanie może być mniej przewidywalne. Nie podchodźmy do nich, nie próbujmy robić zdjęć z bliska i zawsze pozostawiajmy im możliwość swobodnego odejścia. Warto też zwracać uwagę na sygnały ostrzegawcze. Zaniepokojony czy pobudzony żubr może kręcić ogonem, potrząsać głową czy grzebać przed nimi racicami.
6: Mówi rzeczniczka Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku Ewelina Szklarzewska. Dorosły żubr waży ponad pół tony i biega z prędkością do 60 km na godzinę. Administracja Donalda Trumpa przygotowuje się do cofnięcia nawet 200 tysięcy wiz biznesowych i turystycznych. Chodzi o cudzoziemców, którzy po przyjeździe do Stanów Zjednoczonych wystąpili o azyl. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski.
9: Według agencji Associated Press decyzja ma zostać ogłoszona w najbliższych tygodniach. Obejmie wizy wydane w ciągu ostatniej dekady. Rzecznik Departamentu Stanu Tommy Pigott powiedział, że chodzi o osoby, które przyjechały jako goście na krótki pobyt, a potem złożyły wnioski o azyl, żeby zostać na stałe w Stanach Zjednoczonych. Osoby ubiegające się dziś o takie wizy muszą zadeklarować, że nie wystąpią o azyl i że zamierzają wrócić do kraju. Od początku prezydentury Donalda Trumpa Departament Stanu cofnął już około 175 tysięcy wiz. Powodem były przestępstwa, a także publiczna krytyka amerykańskiej polityki. Prawnicy spodziewają się, że nowy plan Departamentu Stanu zostanie zaskarżony do sądu. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
6: Będzie bezpieczniej przy drodze krajowej numer 72 między Głuchowem a Złotą pod Skierniewicami. Powstanie ponad 2-kilometrowy chodnik, z którego będą mogli korzystać rowerzyści, ale tylko w obszarze niezabudowanym. To ważna trasa między Łodzią a Rawą Mazowiecką. Każdego dnia tym odcinkiem przejeżdża około 5 tysięcy samochodów, mówi minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
10: Dzisiaj została podpisana umowa na wybudowanie chodnika, który wreszcie spełni oczekiwania wszystkich tych, którzy chcą poruszać się w bezpieczny sposób. Zarówno w Głuchowie, jak i w miejscowości Złota mieszkają ludzie, którzy komunikują się ze sobą, przejeżdżają z jednej do drugiej miejscowości i zawsze ta komunikacja była utrudniona.
11: Wykonawca będzie miał 15 miesięcy na realizację tego zadania. Od daty podpisania, czyli tak naprawdę od dzisiaj, jesteśmy gotowi do realizacji.
6: Dodaje dyrektor Łódzkiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Marcin Amrus. To nie jedyne planowane zmiany poprawiające bezpieczeństwo. Przy krajowej 72 drogowcy przygotowują m.in. trasę pieszo-rowerową od Rawy Mazowieckiej w kierunku Złotej. W ponad 60 miejscach ma zostać poprawione oświetlenie przejść dla pieszych.
12: Klimat.
6: Jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra, tylko w Małogoszczy w województwie świętokrzyskim dostateczna. Niecałe 15% prądu pochodzi z odnawialnych źródeł energii. To był serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
6: Czas na sport w studiu Marika Górecka.
12: Dobry wieczór. Zaczynamy od siatkówki. Nasze reprezentantki w wielkim stylu pokonały Słowenki w trzysetowym pojedynku w meczu fazy grupowej Mistrzostw Europy w Stambule. O meczu opowiada dwukrotna mistrzyni Europy Magdalena Śliwa.
13: Do dziewczyn się nie można przyczepić, bo zagrały naprawdę bardzo dobre spotkanie, a Słowenki też pokazały na tym turnieju, że jest to zespół, który na pewno rośnie i się buduje i trzeba się z nim liczyć. Także ważne zwycięstwo, ale ja myślę, że musimy po prostu czekać spokojnie z meczu na mecz. No ta forma będzie coraz lepsza.
12: To trzeci wygrany mecz Polek z rzędu. Na start turnieju podopieczne Stefano Lavariniego pokonały Węgierki, a następnie Łotyszki. Polki mają jeszcze do

0: zagrania 2 mecze fazy grupowej, ale awans do 1/8 mają już zapewniony. Kolejne spotkanie w czwartek z Niemkami. Pozostajemy przy siatkówce, bo w Katarze rozgrywane są właśnie Mistrzostwa Świata do lat 17. Nasi reprezentanci odwrócili dziś losy meczu z Turcją, wygrywając 3-2 w 1/8 turnieju. W ćwierćfinale biało-czerwoni zmierzą się z Argentyną. Będzie to ponowne spotkanie obu drużyn na tegorocznych mistrzostwach. Wcześniej Polacy wygrali z Albiceleste 3-0 w fazie zasadniczej. Mecz 1/4 zostanie rozegrany w czwartek 27 sierpnia. Na koniec tenis ziemny. Rozpoczęły się kwalifikacje do US Open. O główną drabinkę walczy 4 reprezentantów Polski. Dziś na korcie zobaczymy Maxa Kaśnikowskiego i Martynę Kubkę. Polka mierzy się z Amerykanką Anniką Peniczkową. Po raz pierwszy w karierze ma szansę na awans do głównej drabinki turnieju wielkoszlemowego.
1: Czuję się bardzo dobrze. Zobaczymy też na korcie, bo na pewno jakieś emocje się pojawią, ale chciałabym się cieszyć tym meczem, zagrać swój jak najlepszy tenis. Przygotowania przebiegły dobrze, pozytywnie. Niestety nie miałam okazji tutaj zagrać żadnego turnieju podprowadzającego, przygotowującego, bo niestety żadnego w kalendarzu nie było, więc po prostu przyjechaliśmy do Nowego Jorku chwilę wcześniej, tu się przygotowywaliśmy i mam nadzieję, że będę w stanie zagrać fajny mecz.
0: Turniej główny US Open rozpocznie się w niedzielę 30 sierpnia.
2: Jutro słonecznie, tylko na wschodzie i południu mogą pojawić się chmury i słaby deszcz. Termometry pokażą 18 stopni nad morzem, 22 w centrum, do 24 na Dolnym Śląsku.
3: Tu Radio Dźwięk.

0: Jest 21. Zaczynamy od smutnej informacji. Zmarła legenda muzyki country Dolly Parton. Prezydent i premier wezmą udział w obchodach 87. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zamówiła przebudowę kolejnego odcinka Starej Gierkówki.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Karolina Michalik, zapraszam. W wieku 80 lat zmarła Dolly Parton, jedna z najważniejszych postaci amerykańskiej muzyki country. O jej śmierci poinformowała rodzina.
2: Komunikat ogłosił siostrzeniec artystki Brian Seaver. Wpis opublikował na oficjalnym profilu piosenkarki w mediach społecznościowych. Parton zmagała się z problemami zdrowotnymi od kilkunastu miesięcy. We wrześniu ubiegłego roku odwołała powrót na scenę w Las Vegas, tłumacząc to koniecznością przejścia zabiegów. Jeszcze w piątek zapewniała, że pracuje i ma wiele planów. Mówiła, że zaniedbała własne zdrowie, gdy opiekowała się umierającym mężem. Dolly Parton urodziła się w Tennessee w 1946 roku. Miała 11 rodzeństwa, a rodzina żyła w biedzie. Zaczęła śpiewać w kościele dziadka, gdy miała 6 lat. Debiutancki album wydała w roku 1967. Jest najlepiej sprzedającą się artystką w historii muzyki country. Jej płyty rozeszły się w ponad 160 milionach egzemplarzy.
0: O czym z Waszyngtonu informował Marek Wałkuski.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Prezydent Karol Nawrocki i premier Donald Tusk wezmą udział w obchodach 87. rocznicy wybuchu II wojny światowej, które odbędą się na Westerplatte. Poinformowała o tym prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz podczas konferencji prasowej dotyczącej harmonogramu zaplanowanych uroczystości. Prezydent Gdańska zaprosiła do udziału w obchodach już dzień wcześniej w celu wspólnego upamiętnienia porozumień sierpniowych z 1980 roku.
3: 31 sierpnia i godzina 12 w samo południe. Już tradycyjnie otworzymy historyczną bramę numer 2 Stoczni Gdańskiej, wtedy 46 lat temu noszącej imię Lenina. 1 września to także tradycyjnie 4.45 i uroczystość na Westerplatte u stóp pomnika. Jest potwierdzony udział najważniejszych osób w państwie, pana prezydenta, pana premiera, pana wicepremiera.
0: Uroczystość na Westerplatte 1 września rozpocznie się o 4.14 złożeniem przez prezydenta Karola Nawrockiego wieńca od narodu na cmentarzu żołnierzy Wojska Polskiego na Westerplatte. Mówi podczas konferencji prasowej dowódca 7. Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej pułkownik Piotr Jary.
4: Około godziny 4.42 u stóp pomnika obrońców Wybrzeża w głównym miejscu uroczystości zostanie złożony meldunek panu prezydentowi o gotowości wojskowej asysty honorowej. 4.45 rozlegną się syreny alarmowe, tyfony na okrętach przypominające atak na składnicę tranzytową na Westerplatte. I o godzinie 4.46 tak naprawdę rozpocznie się już uroczysty apel wciągnięciem flagi państwowej, odegraniem hymnu Rzeczypospolitej Polskiej.
0: Na Westerplatte odbędzie się również uroczyste zapalenie znicza pokoleń, odczytanie apelu pamięci, a także oddanie 12 salw armatnich. Podczas obchodów harcerze odczytają przesłanie Westerplatte, a w dalszej części uroczystości zaplanowano przemówienia prezydenta, premiera oraz ministra obrony narodowej. Przebudowa kolejnego, ponad 5-kilometrowego odcinka drogi krajowej nr 91 między Koziegłowami a Markowicami kosztować będzie ponad 90 milionów złotych. Umowę na realizację prac podpisano w katowickim oddziale GDDKiA. Wykonawca ma na ukończenie robót i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie 18 miesięcy, nie wliczając w to okresów zimowych. Inwestycja stanowi część gruntownej modernizacji 40-kilometrowego odcinka tzw. Starej Gierkówki od Częstochowy do Siewierza. Do tej pory do użytku oddano 5 fragmentów o łącznej długości niemal 25 km. W ramach prac podnoszona jest nośność jezdni, układana jest cicha nawierzchnia oraz montowane są ekrany akustyczne i drogi pieszo-rowerowe. Przetargi na ostatnie 2 odcinki zaplanowano na 2027 rok, a łączny koszt odnowienia całej trasy szacowany jest na ponad 900 milionów złotych. W zabytkowym parku w Świerklańcu rusza kolejny etap inwestycji związanej z ochroną przyrody. Dziś w Pałacu Kawalera władze gminy podpisały umowę z wykonawcą na kwotę ponad 780 tysięcy złotych. W ramach tego zadania powstanie 300-metrowa ścieżka dydaktyczna oraz 20 nowych domków dla zwierząt, ptaków, nietoperzy, owadów i jeży. W parku pojawi się również mała architektura, w tym bezpłatna luneta umożliwiająca obserwację zwierząt na wyspie. Podpisany kontrakt to część większego przedsięwzięcia o wartości blisko 5 10 milionów złotych, z czego ponad 4 miliony stanowi unijne dofinansowanie. Dopełnieniem prac będą spacery edukacyjne z przyrodnikami, festyny dla mieszkańców oraz mobilna aplikacja z grą terenową, a wszystkie te działania mają się zakończyć do końca 2027 roku. Noc upłynie pod znakiem dużego i całkowitego zachmurzenia, jednak nad ranem na północy województwa pojawią się rozpogodzenie. Okresami wystąpią słabe opady deszczu, głównie w centrum i na południu regionu. Temperatura minimalna wyniesie od 11 do 13 stopni.
5: Tu Radio Dźwięk.
6: Program Trzecie Polskiego Radia, wtorek, 25 sierpnia, minęła 22. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. 200 osób upamiętniło ofiary tragicznego sobotniego wypadku na krakowskim Zabłociu. Znamy plan uroczystości na Westerplatte. 1 września będą premier i prezydent. Nie żyje legenda muzyki country Dolly Parton. Miała 80 lat. Godzina ciszy na krakowskim Zabłociu. Mieszkańcy upamiętnili ofiary tragicznego sobotniego wypadku. Zginęła kobieta i mężczyzna. Ich 8-miesięczne dziecko w stanie krytycznym trafiło do szpitala. W parę z dzieckiem samochodem wjechał 26-letni kierowca. Hubert B. jechał z prędkością 70 km na godzinę w strefie do 30 km. Elżbieta Raczyńska rozmawiała z uczestnikami godziny ciszy.
7: Jak mówili, są wstrząśnięci sobotnimi wydarzeniami. Podkreślają, że to mógł być każdy mieszkaniec Krakowa.
8: I ktoś, kto nigdy nie powinien się dać za kółko, mógłby po prostu nas zabić.
7: Krakowianie żądają od miasta zmian zmierzających do poprawy bezpieczeństwa na drogach.
9: Mamy wrażenie, że władze naszego miasta nie podchodzą do tego tematu wystarczająco poważnie.
7: Pełniący funkcję prezydenta Krakowa Stanisław Kracik powiedział, że w miejscu tragedii została przeprowadzona wizja lokalna. Miasto postanowiło zamontować w tym miejscu progi zwalniające. Hubert B. usłyszał zarzuty umyślnego złamania przepisów ruchu drogowego oraz nieumyślnego spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym.
6: Mężczyzna na 3 miesiące trafił do tymczasowego aresztu. Grozi mu do 8 lat więzienia. Zabezpieczony przez prokuraturę majątek Przemysława Krela powinien wystarczyć do pokrycia roszczeń pokrzywdzonych w sprawie. Uważa obrońca prezesa Zonda Krypto Roman Giertych. Adwokat podkreśla, że nie wszyscy pokrzywdzeni zgłaszają się do prokuratury.
10: To jest ogromny sukces prokuratury. Prokuratury kierowanej przez pana ministra Żurka. To jest ogromny też sukces prokuratury katowickiej pod szefostwem pana prokuratora Marka Wełny, prokuratora referenta. Zabezpieczono bardzo dużą kwotę pieniędzy i myślę, że ta sprawa będzie trwała jeszcze bardzo wiele lat, albowiem nie wszystkie osoby, które są pokrzywdzone, się zgłosiły.
6: Roman Giertych reprezentuje Przemysława Krela pro bono. Wcześniej obrońcą szefa Zonda Krypto był mecenas Bartosz Lewandowski, pełnomocnik Zbigniewa Ziobry i Marcina Romanowskiego. Prezydent i premier wezmą udział w obchodach 87. rocznicy wybuchu II wojny światowej na Westerplatte. Harmonogram uroczystości przedstawiła prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz. Jednocześnie zaprosiła na wspólne upamiętnienie porozumień sierpniowych z 1980 roku, dzień wcześniej.
3: 31 sierpnia i godzina 12. W samo południe już tradycyjnie otworzymy historyczną bramę numer 2 Stoczni Gdańskiej, wtedy 46 lat temu noszącej imię Lenina. 1 września to także tradycyjnie 4.45 i uroczystość na Westerplatte, u stóp pomnika. Jest potwierdzony udział najważniejszych osób w państwie, pana prezydenta, pana premiera, pana wicepremiera.
6: O uroczystościach na Westerplatte mówi dowódca 7. Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej, pułkownik Piotr Jary.
4: 4.45 rozlegną się syreny alarmowe, tyfony na okrętach, przypominające atak na składnicę tranzytową na Westerplatte. I o godzinie 4.46 tak naprawdę rozpocznie się już uroczysty apel. Wciągnięciem flagi państwowej, odegraniem hymnu Rzeczypospolitej Polskiej.
6: W rocznicę wybuchu II wojny światowej na Westerplatte zabrzmi 12 armatnich salw. Nie żyje Dolly Parton. Amerykańska gwiazda muzyki country miała 80 lat. O śmierci artystki poinformowała jej rodzina. Dolly Parton zdobyła 11 nagród Grammy, w tym za całokształt twórczości. Była jedną z najlepiej sprzedających się piosenkarek w historii z wynikiem ponad 100 milionów sprzedanych płyt. Na przestrzeni lat gwiazda prowadziła też telewizyjny program rozrywkowy, występowała w filmach, a nawet stworzyła park rozrywki Dollywood, popularną atrakcję turystyczną w jej rodzinnym stanie Tennessee. Arabia Saudyjska sfinansuje wielki kompleks z atrakcjami we Francji. Pod Paryżem powstaną 3 nowe parki rozrywki, które będą alternatywą dla Disneylandu. Inwestycja o wartości 6 miliardów euro budzi ogromne oczekiwania, ale też kontrowersje. Z Paryża Stefan Folser.
5: To największy projekt we francuskim sektorze turystycznym od ponad 30 lat. Jeden z 3 parków ma być poświęcony słynnej mandze Dragon Ball, wspólnej pasji przywódców Francji i Arabii Saudyjskiej. Emmanuel Macron i Mohammed bin Salman uczestniczyli w Pałacu Elizejskim w ceremonii podpisania wstępnego porozumienia w sprawie inwestycji. Nowy kompleks ma konkurować z innym gigantem branży rozrywkowej, paryskim Disneylandem, który każdego roku przyciąga około 15 milionów odwiedzających. Francuskie władze liczą na znaczące korzyści dla całego sektora turystycznego. Projekt wywołuje jednak krytykę, m.in. za wybór mangi Dragon Ball jako tematu jednego z parków. Część komentatorów uważa, że inwestycja powinna raczej promować francuską kulturę. Zwrócono również uwagę na rosnące wpływy Arabii Saudyjskiej we Francji, mimo zarzutów dotyczących łamania praw człowieka w tym kraju. Stefan Folzer, Polskie Radio.
6: To był Serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
6: Jutro słonecznie, tylko na wschodzie i południu mogą pojawić się chmury i słaby deszcz. Termometry pokażą 18 stopni nad morzem, 22 w centrum, do 24 na Dolnym Śląsku.
11: Autopromocja.
12: Tu Radio Dźwięk.

0: Jest 23. Odeszła ta, którą kochała cała Ameryka. W wieku 80 lat zmarła Dolly Parton. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie jednego z wydziałów Częstochowskiego Urzędu Miasta, którym kierowała żona prezydenta. Po 2 miesiącach od zawalenia się mostu w Dębowcu jest plan przywrócenia ruchu na drodze do Ochab.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Karolina Michalik, zapraszam. W wieku 80 lat zmarła Dolly Parton, amerykańska piosenkarka country, a także autorka tekstów, aktorka i filantropka. Poinformowała o tym rodzina artystki. Jak dodano, gwiazda odeszła w spokoju w swoim domu w Nashville. Artystka wydała 49 albumów i zdobyła 11 nagród Grammy, w tym za całokształt twórczości. Dolly Parton to autorka ponad 3000 piosenek, w tym takich hitów jak 9 to 5. Working 9 to 5. Dolly Parton napisała też utwór I Will Always Love You i to w 1973 roku. Wiele lat zanim stał się ponownie sławny dzięki Whitney Houston i filmowi Bodyguard. Jednak najsławniejszym utworem Dolly Parton będzie prawdopodobnie Jolene z 1974 roku. Opowiada historię gospodyni domowej, która musi zmierzyć się z piękną uwodzicielką, którą podejrzewa o romans z jej mężem. Podobną inspiracją dla Jolene była ruda kasjerka pracująca w banku. Dolly podejrzewała swojego męża o to, że o niej fantazjuje, ponieważ często zaczął chodzić do banku. Oficjalnie jednak, jak mówiła sama artystka, prawdziwą inspiracją była mała ruda dziewczynka, która po jednym z koncertów poprosiła artystkę o autograf i powiedziała, że ma na imię właśnie Jolene.

0: Mąż Dolly Parton, Carol Dean, zmarł w marcu ubiegłego roku. Byli małżeństwem przez niemal 60 lat. Dolly Parton była jedną z najbardziej uwielbianych gwiazd USA. W ramach działalności charytatywnej między innymi przekazała dzieciom w różnych częściach świata ponad 300 milionów książek. Życie pełne blasku i cekinów, które świeciło tak mocno, że mógł cały świat je dostrzec. Dolly na zawsze pozostanie inspiracją. Nie tylko dzięki swojej ponadczasowej muzyce i niezwykle bogatej twórczości kompozytorskiej, ale także dzięki swojemu dowcipowi, ciepłu i dobroci, które sprawiły, że wszyscy czuliśmy się jak rodzina. Tak oświadczył jej zespół do spraw promocji. Dla jej najbliższej rodziny zostanie zorganizowana niewielka, prywatna uroczystość pożegnalna.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Częstochowska prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie jednego z byłych wydziałów tamtejszego Urzędu Miasta. Chodzi o nieprawidłowości w Biurze Ładu Korporacyjnego, które zlikwidowano w lipcu. Jego dyrektorem była żona prezydenta Krzysztofa Matejeszczyka. Zawiadomienie o nieprawidłowościach złożył jeden z miejskich radnych. Po przeprowadzeniu postępowania sprawdzającego i przesłuchaniu zawiadamiającego zdecydowano o wszczęciu śledztwa, mówi prokurator Piotr Wróblewski z prokuratury okręgowej w Częstochowie.
2: Śledztwo zostało wszczęte w sprawie przekroczenia uprawnień przez urzędników Biura Ładu Korporacyjnego Urzędu Miasta Częstochowy, polegającego na zlecaniu pracownikom tego urzędu wykonywania czynności nienależących do ich obowiązków służbowych, a w trakcie ich normalnej pracy, a świadczonych na rzecz Stowarzyszenia Wspólnie dla Częstochowy oraz Komitetu Wyborczego Wspólnie dla Częstochowy Krzysztof Matejaszczyk.
0: W sprawie jeszcze nikt nie usłyszał zarzutów, zlecono dalsze czynności dowodowe, które prowadzić będzie policja. To nie pierwsze śledztwo prokuratury, które dotyczy częstochowskiego magistratu. Od ponad 2 lat katowicka prokuratura prowadzi wielowątkowe śledztwo w sprawie korupcji, w którym zarzuty usłyszało kilkanaście osób, w tym prezydent Częstochowy Krzysztof Matejaszczyk. Po ponad 2 miesiącach po zawaleniu się mostu w Dębowcu jest plan przywrócenia ruchu na drodze do Ochab. Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Cieszynie ogłosił przetarg na odbudowę przeprawy nad Knajką. To droga powiatowa łącząca Dębowiec z Ochabami i dalej z drogą krajową nr 81. Most zawalił się 18 czerwca i od tego czasu kierowcy korzystają z objazdów. Zgodnie z najnowszymi ustaleniami samorządu, wykonawca będzie musiał najpierw zbudować przeprawę tymczasową, wyjaśnia starosta cieszyńska Janina Żagan.
3: Cały czas szukaliśmy rozwiązania, które pozwoli możliwie szybko przywrócić przejazd, a jednocześnie nie opóźni budowy docelowego mostu. Takie rozwiązanie mamy. Wykonawca najpierw zbuduje przeprawę tymczasową, a równolegle będzie projektował nowy most.
0: Tymczasowa przeprawa ma być gotowa w ciągu 8 tygodni od wyboru wykonawcy i podpisania umowy. Sprawą zawalenia się mostu zajmuje się także prokuratura rejonowa w Cieszynie. Śledczy ustalają bezpośrednią przyczynę katastrofy. Jedna z badanych wersji zakłada przeciążenie konstrukcji. Na moście obowiązywało ograniczenie do 3,5 tony. W nocy zachmurzenie będzie duże ze słabym deszczem w centrum i na południu, ale nad ranem na północy się rozpogodzi. Temperatura minimalna wyniesie od 11 do 13 stopni. Z kolei w ciągu dnia zachmurzenie będzie umiarkowane, na południu pojawi się miejscami słaby deszcz, a na termometrach zobaczymy do 23 krasek.
4: Tu Radio Dźwięk.
5: Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 25 sierpnia, minęła 23. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Symboliczna godzina ciszy w Krakowie. Mieszkańcy upamiętnili młode małżeństwo, które zginęło w tragicznym wypadku. Wizyta dyrektora CIA w Moskwie mogła być ostrzeżeniem dla Rosji, pisze Wall Street Journal. Nagrała 3000 piosenek, wydała 49 płyt. Nie żyje legenda country Dolly Parton. Nie chcemy bać się chodzić po chodnikach. Stop piratom drogowym. Takie hasła pojawiły się podczas godziny ciszy w Krakowie. Tłumy mieszkańców na Zabłociu upamiętniły młode małżeństwo, które zginęło w sobotę w wypadku spowodowanym przez 26-letniego kierowcę. Były apele do miasta o zwiększenie bezpieczeństwa.
6: Chcemy upamiętnić przede wszystkim parę, która zginęła tutaj w sposób tragiczny. Ile jeszcze osób musi zginąć, żeby naprawdę zaczęło się coś zmieniać? To jest jedno z naszych haseł.
7: Mieli to zrobić, to już od dawna. To przecież już parę wypadków było, prawda? To jest, oni dopiero zaczynają wtedy się opamiętywać, jak ktoś zginie, tak?
5: Na Solnej, gdzie doszło do tragedii, w ciągu kilkunastu dni pojawią się progi zwalniające. Zapowiedział to pełniący funkcję prezydenta Krakowa Stanisław Kracik.
4: trochę się rzeczywiście musimy zachować tak po polsku, że reagujemy dopiero po tragedii. To jest taka trochę sytuacja, w której nie możemy nic nie zrobić, natomiast pamiętajmy o tym, że to jednak zawinił człowiek, a nie czyjeś zaniedbania.
5: Sprawca tragedii prawdopodobnie jechał 70 km na godzinę w miejscu, gdzie obowiązuje ograniczenie do 30. Wypadł z drogi i potrącił parę z dzieckiem. 8-miesięczny chłopiec trafił do szpitala w stanie ciężkim, na szczęście przeżył. Hubert B. usłyszał zarzuty i trafił na 3 miesiące do aresztu tymczasowego. Grozi mu do 8 lat więzienia. Nastąpił przełom w śledztwie dotyczącym afery Zonda Krypto, ujawnia prokurator generalny Waldemar Żurek. Klienci giełdy kryptowalut stracili według różnych wyliczeń od 350 milionów złotych do nawet 2,5 miliarda. Wcześniej TVP Info przekazała, że szef Zonda Krypto Przemysław Kral poszedł na współpracę z organami ścigania w zamian za obietnicę nadzwyczajnego złagodzenia kary. Michał Makowski.
8: Prokuratura zasłania się tajemnicą śledztwa i nie chce ujawnić nowych dowodów czy pozyskanych dokumentów. Śledczy weryfikują jednak informacje dotyczące możliwości popełnienia przestępstw w związku z finansowaniem przez Zonda Krypto prawicowych imprez czy organizacji. Wskazano m.in. Fundację Zbigniewa Ziobry, Fundację Przemysława Wiplera, konferencję SIPAC czy Telewizję Republika. O działaniach prokuratury mówił prokurator generalny Waldemar Żurek.
9: Teraz prowadzimy działania, które mają na celu zabezpieczenie majątku, który by pozwalał ofiarom później uzyskać odszkodowanie w sądach.
8: Obrońca Przemysława Krala, mecenas Roman Giertych, powiedział Polskiemu Radiu, że jego klient oddaje do dyspozycji prokuratury majątek na potrzebę zabezpieczenia roszczeń klientów Zonda Krypto.
10: Mam nadzieję, że zdecydowana większość roszczeń pokrzywdzonych zostanie zaspokojona.
8: Prokuratura połączyła śledztwo dotyczące afery Zonda Krypto ze śledztwem dotyczącym zaginięcia założyciela jej poprzedniczki, Sylwestra Suszka. Michał Makowski, Polskie Radio.
5: Nieoczekiwana wizyta dyrektora CIA w Moskwie mogła mieć na celu ostrzeżenie Rosji przed planami prowokacji przeciwko NATO lub rosyjską mobilizacją. Tak pisze Wall Street Journal. John Radcliffe miał spędzić w Rosji 4 godziny. Nowojorski dziennik zaznacza, że choć wciąż nie ma szczegółów dotyczących celu podróży, do niecodziennej wizyty szefa służby wywiadowczej doszło na tle doniesień o przygotowaniach do przetestowania przez Rosję NATO. Gazeta cytuje byłą wysoką rangą urzędniczkę w amerykańskim wywiadzie. Tu mogło chodzić o to, by powiedzieć: wiemy, o czym myślicie i lepiej tego nie róbcie, powiedziała Beth Saner. Dodała jednak, że tematem mogła być też wojna w Iranie. Dziennikarze Trójki z szansą na prestiżową nagrodę Anna Dudzińska i Michał Matus zostali nominowani do Prix Europa za podcast 12 tysięcy dni katastrofa promu Jan Heweliusz w kategorii dokument audio. Anna Dudzińska mówi, że to szansa na zaprezentowanie podcastu poza Polską.
11: I ja jestem bardzo ciekawa, czy no, słuchacze z całej Europy odkryją też to, o czym mówili słuchacze z Polski, że to powstała taka uniwersalna historia o tym, jak przeżywać żałobę. Jestem bardzo ciekawa, czy to poczucie będzie dzielone też z ludźmi z Francji, ze Szwecji czy z Finlandii.
5: Wśród wyróżnionych dziennikarzy Polskiego Radia nominację otrzymała też Magda Skawińska za reportaż Zeszyt Josime. Finał konkursu i ceremonia wręczenia nagród 16 października w Berlinie. Rok na usunięcie zdjęć dzieci ze stron internetowych i mediów społecznościowych dostały żłobki. Od września przyszłego roku wejdzie ustawowy zakaz publikacji zdjęć podopiecznych. Chodzi o ich bezpieczeństwo. Żłobki ze Szczecina na nowe przepisy już są gotowe, relacjonuje Aneta Łuczkowska.
12: Choć zdjęcia pokazujące, co w żłobku robiły dzieci, cieszyły się dużym zainteresowaniem rodziców, niemal wszystkie zniknęły już z mediów społecznościowych, mówi Agnieszka Bobrzycka, zastępca dyrektora Zespołu Żłobków Miejskich w Szczecinie.
13: My to taki trochę niepisany zespół powołaliśmy i no, co 2-3 tygodnie usuwaliśmy te zdjęcia.
12: Zdjęcia zniknęły zanim pojawi się ustawowy wymóg.
13: Dlatego, że pomysł nam się wydaje świetny. Chroni dzieciaki, chroni ich bezpieczeństwo, prywatność. Uznaliśmy tę ochronę wizerunku jako priorytet, bo usuwaliśmy wszystkie zdjęcia ze stron i nie ma.
12: Umieszczanie zdjęć dzieci w internecie jest ryzykowne. Nigdy nie wiemy, kto takie zdjęcia skopiuje i jak je przerobi, przypomina Ernest Szafran z zachodniopomorskiej policji.
14: One nie będą autentyczne, ale będą wyglądały jak autentyczne z twarzą naszych dzieci. No na pewno w miejscach, których byśmy tego nie chcieli, mogą zostać upublicznione.
12: Szczecińskie żłobki ze zdjęć podopiecznych nie rezygnują. Od września będą je udostępniać rodzicom maluchów za pomocą chronionej hasłem aplikacji. Aneta Łuczkowska, Polskie Radio.
5: Odeszła jedna z najważniejszych postaci amerykańskiej muzyki country. Dolly Parton miała 80 lat. Z Waszyngtonu Marek Wokulski.
15: Komunikat ogłosił siostrzeniec artystki Brian Seaver. Wpis opublikował na oficjalnym profilu piosenkarki w mediach społecznościowych. Parton zmagała się z problemami zdrowotnymi od kilkunastu miesięcy. We wrześniu ubiegłego roku odwołała powrót na scenę w Las Vegas, tłumacząc to koniecznością przejścia zabiegów. Jeszcze w piątek zapewniała, że pracuje i ma wiele planów. Mówiła, że zaniedbała własne zdrowie, gdy opiekowała się umierającym mężem. Dolly Parton urodziła się w Tennessee w 1946 roku. Miała 11 rodzeństwa, a rodzina żyła w biedzie. Zaczęła śpiewać w kościele dziadka, gdy miała 6 lat. Debiutancki album wydała w roku 1967. Jest najlepiej sprzedającą się artystką w historii muzyki country. Jej płyty rozeszły się w ponad 160 milionach egzemplarzy. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio.
5: To był Serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
5: Czas na sport. W studiu Marika Górecka.
16: Dobry wieczór. Zaczynamy od piłki nożnej i transferowego hitu z udziałem Polaka. Kamil Grabara oficjalnie dołącza do Juventusu Turyn na zasadzie wypożyczenia z opcją wykupu z VfL z Wolfsburg. Umowa ma obowiązywać do końca czerwca 2027 roku. Będzie to czwarty Polak w historii Juventusu. Grabara w poprzednim sezonie rozegrał w barwach Wilków 37 spotkań, ale nie pomógł drużynie uchronić się przed spadkiem. Bianconeri po pierwszej kolejce zajmują siódme miejsce włoskiej Serie A. A teraz kolarstwo. Tadej Pogaczar po samochodzie.

0: Magdalena Kubka wygrała mecz pierwszej rundy eliminacji z Amerykanką Anniką Peniczkową 2-1. Obecnie swój mecz rozgrywa Max Kasikowski z Norwegiem Nikolau Budkowem Krajerem. W trzecim secie Krajer prowadzi 3-1. Na koniec ponownie wracamy do piłki nożnej. Azerski Sabah Bachu z Tymoteuszem Puchaczem w składzie awansował do Ligi Mistrzów. Do wyłonienia zwycięzcy rewanżowego spotkania z HPL-em Berszewa potrzebna była dogrywka. Tuż przed ostatnim gwizdkiem regulaminowego czasu asystę przy bramce na 2-2 zaliczył Puchacz. Mecz zakończył się wynikiem 5-2. Losowanie fazy ligowej odbędzie się w najbliższy czwartek w Monako.
1: Jutro słonecznie, tylko na wschodzie i południu mogą pojawić się chmury i słabe deszcze. Termometry pokażą 16 stopni nad morzem, 22 w centrum, do 24 na Dolnym Śląsku.
2: Trójka. Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: Pociąg ekspresowy wkracza na peron. Zastany widok nie napawa nadzieją. Pytam pasażera, stary, to Warszawa na pewno? Wzrusza ramionami, wysiadamy razem na zewnątrz. Pociąg równie pusty, na peronie wiatr niesie przeciąg. Ile byliśmy w Marmurze, pytam?
1: Nie wiem, z miesiąc.
0: Krzyczę halo, ludzi szukam, ale nie wiem gdzie są. Idziemy na powierzchnię, znowu mi się ręce trzęsą.

0: Dobry wieczór.
1: Wow.
0: Cześć.
1: A propos, dobrze, że cię mamy.
2: Tu Radio Dźwięk. Najlepsze dźwięki.

0: Jest 23. Odeszła ta, którą kochała cała Ameryka. W wieku 80 lat zmarła Dolly Parton. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie jednego z wydziałów Częstochowskiego Urzędu Miasta, którym kierowała żona prezydenta. Po 2 miesiącach od zawalenia się mostu w Dębowcu jest plan przywrócenia ruchu na drodze do Ochab.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Karolina Michalik, zapraszam. W wieku 80 lat zmarła Dolly Parton, amerykańska piosenkarka country, a także autorka tekstów, aktorka i filantropka. Poinformowała o tym rodzina artystki. Jak dodano, gwiazda odeszła w spokoju w swoim domu w Nashville. Artystka wydała 49 albumów i zdobyła 11 nagród Grammy, w tym za całokształt twórczości. Dolly Parton to autorka ponad 3000 piosenek, w tym takich hitów jak 9 to 5. Working 9 to 5. Dolly Parton napisała też utwór I Will Always Love You i to w 1973 roku. Wiele lat zanim stał się ponownie sławny dzięki Whitney Houston i filmowi Bodyguard. Jednak najsławniejszym utworem Dolly Parton będzie prawdopodobnie Jolene z 1974 roku. Opowiada historię gospodyni domowej, która musi zmierzyć się z piękną uwodzicielką, którą podejrzewa o romans z jej mężem. Podobną inspiracją dla Jolene była ruda kasjerka pracująca w banku. Dolly podejrzewała swojego męża o to, że o niej fantazjuje, ponieważ często zaczął chodzić do banku. Oficjalnie jednak, jak mówiła sama artystka, prawdziwą inspiracją była mała ruda dziewczynka, która po jednym z koncertów poprosiła artystkę o autograf i powiedziała, że ma na imię właśnie Jolene.

0: Mąż Dolly Parton, Carl Dean, zmarł w marcu ubiegłego roku. Byli małżeństwem przez niemal 60 lat. Dolly Parton była jedną z najbardziej uwielbianych gwiazd USA. W ramach działalności charytatywnej między innymi przekazała dzieciom w różnych częściach świata ponad 300 milionów książek. Życie pełne blasku i cekinów, które świeciło tak mocno, że mógł cały świat je dostrzec. Dolly na zawsze pozostanie inspiracją. Nie tylko dzięki swojej ponadczasowej muzyce i niezwykle bogatej twórczości kompozytorskiej, ale także dzięki swojemu dowcipowi, ciepłu i dobroci, które sprawiły, że wszyscy czuliśmy się jak rodzina. Tak oświadczył jej zespół do spraw promocji. Dla jej najbliższej rodziny zostanie zorganizowana niewielka, prywatna uroczystość pożegnalna.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Częstochowska prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie jednego z byłych wydziałów tamtejszego Urzędu Miasta. Chodzi o nieprawidłowości w Biurze Ładu Korporacyjnego, które zlikwidowano w lipcu. Jego dyrektorem była żona prezydenta Krzysztofa Matejeszczyka. Zawiadomienie o nieprawidłowościach złożył jeden z miejskich radnych. Po przeprowadzeniu postępowania sprawdzającego i przesłuchaniu zawiadamiającego zdecydowano o wszczęciu śledztwa, mówi prokurator Piotr Wróblewski z prokuratury okręgowej w Częstochowie.
2: Śledztwo zostało wszczęte w sprawie przekroczenia uprawnień przez urzędników Biura Ładu Korporacyjnego Urzędu Miasta Częstochowy, polegającego na zlecaniu pracownikom tego urzędu wykonywania czynności nienależących do ich obowiązków służbowych, a w trakcie ich normalnej pracy, a świadczonych na rzecz Stowarzyszenia Wspólnie dla Częstochowy oraz Komitetu Wyborczego Wspólnie dla Częstochowy Krzysztof Matejaszczyk.
0: W sprawie jeszcze nikt nie usłyszał zarzutów, zlecono dalsze czynności dowodowe, które prowadzić będzie policja. To nie pierwsze śledztwo prokuratury, które dotyczy częstochowskiego magistratu. Od ponad 2 lat katowicka prokuratura prowadzi wielowąt prawie, w którym zarzuty usłyszało kilkanaście osób, w tym prezydent Częstochowy Krzysztof Matejaszczyk. Po ponad 2 miesiącach po zawaleniu się mostu w Dębowcu jest plan przywrócenia ruchu na drodze do Ochab. Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Cieszynie ogłosił przetarg na odbudowę przeprawy nad Knajką. To droga powiatowa łącząca Dębowiec z Ochabami i dalej z drogą krajową nr 81. Most zawalił się 18 czerwca i od tego czasu kierowcy korzystają z objazdów. Zgodnie z najnowszymi ustaleniami samorządu, wykonawca będzie musiał najpierw zbudować przeprawę tymczasową, wyjaśnia starosta cieszyńska Janina Żagan.
3: Cały czas szukaliśmy rozwiązania, które pozwoli możliwie szybko przywrócić przejazd, a jednocześnie budowy docelowego mostu. Takie rozwiązanie mamy. Wykonawca najpierw zbuduje przeprawę tymczasową, a równolegle będzie projektował nowy most.
0: Tymczasowa przeprawa ma być gotowa w ciągu 8 tygodni od wyboru wykonawcy i podpisania umowy. Sprawą zawalenia się mostu zajmuje się także prokuratura rejonowa w Cieszynie. Śledczy ustalają bezpośrednią przyczynę katastrofy. Jedna z badanych wersji zakłada przeciążenie konstrukcji. Na moście obowiązywało ograniczenie do 3,5 tony. W nocy zachmurzenie będzie duże ze słabym deszczem w centrum i na południu, ale nad ranem na północy się rozpogodzi. Temperatura minimalna wyniesie od 11 do 13 stopni. Z kolei w ciągu dnia zachmurzenie będzie umiarkowane, na południu pojawi się miejscami słaby deszcz, a na termometrach zobaczymy do 23 krasak.
4: Tu Radio Dźwięk.
5: Prawie 4 minuty po północy, Patryk Lachowski, zapraszam na pierwsze dziś aktualności jedynki. Około 200 mieszkańców Krakowa upamiętniło ofiary sobotniego wypadku. Na skrzyżowaniu ulic Solnej i Zabłocie odbyła się godzina ciszy. W tragedii na drodze zginęło małżeństwo, ich 8-miesięczne dziecko w stanie krytycznym trafiło do szpitala, teraz jego stan jest stabilny. Spacerującą chodnikiem parę rozpędzonym samochodem wjechał 26-letni Hubert B. Mężczyzna znacznie przekroczył dozwoloną prędkość.
6: Mieli ze sobą znicze, kwiaty, a także transparenty. Jak mówili, są wstrząśnięci sobotnimi wydarzeniami. Podkreślają, że to mógł być każdy mieszkaniec Krakowa.
7: I ktoś, kto nigdy nie powinien się dać za kółko, mógłby po prostu nas zabić.
6: Krakowianie żądają od miasta zmian zmierzających do poprawy bezpieczeństwa na drogach. Pełniący funkcję prezydenta Krakowa Stanisław Kracik powiedział, że w miejscu tragedii została przeprowadzona wizja lokalna. Miasto postanowiło zamontować w tym miejscu progi zwalniające. Hubert B. usłyszał zarzut umyślnego złamania przepisów ruchu drogowego oraz nieumyślnego spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Mężczyzna trafił do tymczasowego aresztu. Grozi mu kara do 8 lat więzienia.
5: O czym mówiła Elżbieta Raczyńska z Radia Kraków. Prokuratura w Krośnie przygotowała wniosek o przejęcie śledztwa dotyczącego wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Dokument trafi na biurko prokuratora generalnego, a po akceptacji zostanie przekazany węgierskiemu wymiarowi sprawiedliwości. Na uruchomienie takiej procedury pozwala podpisana 70 lat temu obustronna umowa Polski i Węgier, a dokładniej jej zapisy umożliwiające przejęcie materiału dowodowego i przewiezienie do kraju sprawcy wypadku.
4: Wniosek o przejęcie ścigania śledztwa w tej sprawie jest już gotowy w naszej jednostce. On będzie wysłany do ministra najprawdopodobniej w tym tygodniu. No i oczywiście następnie pan minister będzie decydować, czy dalej ten wniosek przekazywać pani minister sprawiedliwości na Węgrzech.
5: Tłumaczyła rzeczniczka prokuratury okręgowej w Krośnie Marta Kolendrowska-Matejczuk. Trwa też procedura sprowadzenia do Polski ciał ofiar wypadku.
1: To są aktualności jedynki.
5: A w nich teraz przyglądamy się pewnemu kruczkowi prawnemu. Wskazanie fikcyjnej osoby w formularzu wystarczy, by w Polsce bezkarnie uniknąć mandatu z fotoradaru. Eksperci do spraw bezpieczeństwa ruchu drogowego bez pełnej automatyzacji nadzoru i uszczelnienia przepisów nawet najwyższe kary nie powstrzymają piratów drogowych.
8: Mimo zaostrzenia kar w taryfikatorze, polskie prawo wciąż pozwala kierowcom kpić ze stacjonarnych kontroli prędkości. Ekspert do spraw bezpieczeństwa ruchu drogowego Łukasz Zboralski wskazuje, że obecne procedury są całkowicie bezradne.
9: Dzisiaj można się wykpić od mandatu z fotoradaru w bardzo łatwy sposób, wskazując jakiegoś nieistniejącego człowieka i prawo polskie jest tak napisane, że jest bezsilne.
8: Wyższe mandaty ograniczyły liczbę tragedii, ale dalszy spadek liczby ofiar zależy od nieuchronności kary.
9: To załatwiliśmy w 2022 roku i to już dało spadek rocznie o połowę liczby śmierci w wypadkach drogowych. 1600 to nadal za dużo i my coś możemy jeszcze zrobić, to znaczy musimy ten nadzór automatyzować.
8: Zdaniem ekspertów bez uszczelnienia systemu rozbudowa sieci fotoradarów nie przyniesie oczekiwanych rezultatów. Piotr Durys, Polskie Radio.
5: Pozostajemy w temacie bezpieczeństwa na polskich drogach. Warszawscy policjantami 33 osoby za jazdę na hulajnogach po spożyciu alkoholu. Komenda Stołeczna podsumowała kontrole przeprowadzone w ciągu dwóch nocy. Posypały się wysokie kary, mówi młodszy aspirant Paweł Humala.
10: Osoby, które były po użyciu alkoholu. Było takich osób 7, one zostały ukarane mandatami karnymi w wysokości 1000 zł, natomiast w stanie nietrzeźwości było 26 osób, one zostały ukarane mandatami karnymi w wysokości 2500. Nie brakowało też osób, które nie reagowały na przykład na sygnały do zatrzymania się. Takie osoby zostały ukarane mandatami w wysokości 5000 zł.
5: Policja zapowiada kolejne.

0: kontrolę użytkowników hulajnóg. A na koniec przenosimy się za ocean. Kanada nałożyła cła odwetowe na amerykańskie towary warte około 20 miliardów dolarów. Objęły stal, nabiał, sprzęt AGD i maszyny rolnicze, a najwyższa stawka sięga 50%.
1: Kanadyjskie cła wejdą w życie 8 września. Lista objętych nimi produktów liczy ponad 800 pozycji, a stawki wynoszą od 15 do 50%. Najwyższą obłożono wyroby ze stali i aluminium, a także meble oraz odzież. 25% stawkę zapłacą importerzy nabiału, sera, ryb i sprzętu domowego. Cła obejmują także owoce morza, kosmetyki i papier toaletowy. W weekend weszły w życie amerykańskie 50% cła na kanadyjskie towary, po tym jak rozmowy handlowe pomiędzy Ottawą i Waszyngtonem się załamały. Premier Mark Carney tłumaczy, że wycofał się z negocjacji, bo Amerykanie w ostatniej chwili zaproponowali warunki nieuczciwe i nieopłacalne. Donald Trump zaostrzył dziś retorykę i zagroził, że jezioro Ontario przemianuje na jezioro Ameryka. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
0: Po chłodnej i gdzieniegdzie deszczowej nocy przyjdzie całkiem ciepły dzień. Temperatura maksymalna od 19 stopni na północnym wschodzie, około 22 w centrum i do 24 na południowym zachodzie. Przelotne opady deszczu na północy i południu Polski.
2: Jedynka. Polskie Radio.
0: 9 minut po północy.
3: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki. Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: Jest 23. Odeszła ta, którą kochała cała Ameryka. W wieku 80 lat zmarła Dolly Parton. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie jednego z wydziałów Częstochowskiego Urzędu Miasta, którym kierowała żona prezydenta. Po 2 miesiącach od zawalenia się mostu w Dębowcu jest plan przywrócenia ruchu na drodze do Ochab.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Karolina Michalik, zapraszam. W wieku 80 lat zmarła Dolly Parton, amerykańska piosenkarka country, a także autorka tekstów, aktorka i filantropka. Poinformowała o tym rodzina artystki. Jak dodano, gwiazda odeszła w spokoju w swoim domu w Nashville. Artystka wydała 49 albumów i zdobyła 11 nagród Grammy, w tym za